0: SK Koszalin.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: SK Koszalin News.
1: Strażacy z Koszalina z udziałem innych służb mundurowych przeprowadzili ćwiczenia pod kryptonimem Kolej 2026. Doszło do zderzenia pociągu z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym. Kilkadziesiąt osób jest rannych.
2: Starszy brygadier Zygmunt Adamczyk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.
3: Panie komendancie, jesteśmy w Strzeżenicach na przejeździe kolejowym, bez rogatek, ze znakiem stop. No właśnie, co się tutaj dzisiaj dzieje?
2: Ostatnio na topie, że tak powiem, te zderzenia pociągów z samochodami, z pojazdami, więc postanowiliśmy też przeprowadzić ćwiczenia, doskonaląc nasze umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy, w działaniu w takich zderzeniach masowych, bo to sporo osób może być poszkodowanych w takich zdarzeniach. Bierzemy zgrywanie służb naszych PSP, ochotników, policji, służb medycznych, żeby to spróbować zgrać, żeby jak najszybciej udzielić tej pomocy osobom potrzebującym.
3: Jaki jest scenariusz tych dzisiejszych akcji?
2: No, scenariusz trzeba obejrzeć. Zderzenie samochodu osobowego z szynobusem, tak? Tak jak widać, szynobusem. Więc no, zdarzenie masowe, poszkodowanych około 20 osób, potrzeba udzielenia pomocy do tej dużej liczby osób naraz jednocześnie, niewydolność Państwowego Ratownictwa Medycznego na miejscu. No i niestety musimy my prowadzić działania wspierające Państwowe Ratownictwo Medyczne. No próbujemy, trenujemy w różnych miejscach, żeby to, wiadomo, w mieście większa liczba sił i środków, to jest takie centralne miejsce powiatu, tu już jesteśmy gdzieś troszeczkę na uboczu, próbujemy, sprawdzamy też czasy dojazdu, reakcje naszych służb dyżurnych na informacje o takim zdarzeniu, co zadysponują, jakie siły i środki, czy to będzie wystarczające, kierowanie działaniami na poziomie interwencyjnym, na poziomie taktycznym, bo przy takiej ilości sił i środków podejrzewam, że tutaj będzie już zdarzenie troszeczkę większym, czyli będzie kierujący działaniem taktycznym, więc to wszystko musimy zgrać, by zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy my w przygotowaniach do tych działań i ewentualnie wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby ta usługa ratownicza była dostarczona jak najszybciej, jak najdokładniej, żeby ludzie byli, czuli się bezpiecznie.
3: Czy wy często bierzecie wy jako strażacy udział w takich akcjach?
2: No, na szczęście z koleją nie mamy zbyt dużo zdarzeń, nie mamy też tak dużo tras kolejowych, ale mamy takie zdarzenia, ostatnio było chyba w zeszłym roku na Kazimierz, albo gdzieś tam było zdarzenie, więc takie zdarzenia się trafiają, tak? Na szczęście nie mamy masowych takich zdarzeń jak do tej pory, są takie z niewielką ilością poszkodowanych. No tu chcemy troszeczkę większe, wiadomo, zawsze może coś się wydarzyć.
4: Jakub Hoffman, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio.
3: Jaki jest główny cel tych dzisiejszych ćwiczeń?
4: Głównym celem dzisiejszych ćwiczeń jest przećwiczenie procedur związanych z bezpieczeństwem, związanych z reagowaniem po zdarzeniach na przejazdach drogowo-kolejowych.
3: No tak, ostatnio dosyć nośny temat. Zdarzają się te wypadki. Ponad 30 osób w tym roku zginęło na przejazdach kolejowych w całym kraju.
4: Tak, jest to zdecydowanie bardzo smutna statystyka, którą my jako przewoźnik staramy się swoimi działaniami, przede wszystkim edukacyjnymi, profilaktycznymi, prewencyjnymi, staramy się gdzieś przeciwdziałać tym zdarzeniom. Jako przewoźnik mamy ograniczone pole działania. Nie możemy działać jakby systemowo, zmieniając prawo, bo to nie do nas należy. Przede wszystkim działamy tutaj w kwestii edukacji, w kwestii prezentacji zdarzeń na przejazdach, tak żeby było wiadomo, jak te sytuacje wyglądają, co się dzieje, kiedy następują. Nie zostaje nam nic innego jak edukacja i profilaktyka.
3: Myślę, że część ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że pociąg jadąc około nawet 60-70 km na godzinę, długi skład, żeby zahamować, potrzebuje paru kilometrów.
4: Tak, najdłuższe składy potrzebują długości około 13 boisk piłkarskich, aby się zatrzymać, więc no, fizyka jest tutaj nieobłagana. Nie oszukamy jej. My jako przewoźnik staramy się przypominać o potencjalnych tragicznych skutkach takich zdarzeń. No i stąd to dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsze ćwiczenia.
3: Największe grzechy kierowców, którzy przejeżdżają przez skrzyżowanie torów kolejowych z drogą?
4: Ja myślę, że największym grzechem jest tutaj to, co zdarza się również w innych miejscach i w innych momentach. Przede wszystkim rutyna, przyzwyczajenie, przykładowo tutaj, a tutaj nic zazwyczaj o tej godzinie nie jeździ, mogę przejechać, więc ta rutyna gubi niestety często.
3: I mimo tego, że tutaj nie ma rogatek akurat na tym przejeździe, to nawet jak są rogatki, warto zwolnić, warto się rozejrzeć.
4: Tak, zdecydowanie ostrożność nie kosztuje dużo czasu, a jednak pozwala zachować zdrowie, a nawet i życie.
3: Często zdarza się tak, że często, no może nie często, ale jednak są takie wypadki, że samochód utknie między rogatkami. Unii. Wiem, że apelujecie od lat o to, żeby nie zostawać na torach, żeby wyłamać te szlabany.
4: Tak, zdecydowanie. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że pojazd nasz zostanie unieruchomiony na przejeździe drogowo-kolejowym przez zamykające się rogatki, może zdarzyć się taka sytuacja, to nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o wyłamanie rogatek. Myślę, że uszkodzenia pojazdu będą tutaj minimalne, jeżeli jakiekolwiek będą, a możemy ocalić życie wielu osób, nie tylko swoje, ale pasażerów pociągu, więc jeżeli zatrzymamy się, a zamknie się za nami i przed nami rogatka, koniecznie jak najszybciej zjeżdżamy z przejazdu drogowo-kolejowego, wyłamując po prostu rogatkę z przodu bądź z tyłu, najzwyczajniej w świecie.
3: I jeszcze chyba ważna rzecz, bo o takim fakcie, jeśli na przykład jesteśmy gdzieś, no nie wiem, tam gdzie jest wioska, nie ma za dużo ludzi, trzeba poinformować. I do tego służą te wszystkie napisy na przejazdach kolejowych, te symbole, tak żeby zadzwonić w pewne miejsce i powiedzieć dokładnie, o co chodzi.
4: Tak, jeżeli nie przychodzi ze stresu nam do głowy żaden numer kontaktowy, możemy powiadomić numer 112, a jeżeli mamy możliwość, to jak najbardziej na każdym przejeździe drogowo-kolejowym są naklejki, bądź na rogatkach, bądź na tyle znaków ostrzegawczych przy przejeździe kolejowym. Każdy przejazd ma swój indywidualny numer, jest na naklejce podany numer, wtedy powiadamiamy odpowiednie służby o fakcie wyłamania rogatki, bądź o jakimś zdarzeniu, które miało miejsce na danym przejeździe drogowo-kolejowym.
1: W tym roku na przejazdach kolejowych doszło do 130 wypadków i kolizji. 34 osoby zginęły, a 18 zostało ciężko rannych. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. W nowelizacji zapisano, że m.in. za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
0: SK Koszalin.
1: Ponad 83 tysiące pasażerów skorzystało tego lata z szynobusu na trasie Koszalin-Mielno. To o 3 tysiące osób więcej niż rok temu. Rekordowe statystyki sprawiły, że samorządy chcą, by pociągi na tej trasie nie kursowały jedynie w wakacje.
5: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Połączenie kolejowe między Koszalinem a Mielnem po raz kolejny okazało się ważnym elementem wakacyjnego transportu nad morze. W 2026 roku z szynobusu skorzystało ponad 83 tysiące pasażerów. To o ponad 3 tysiące osób więcej niż w roku ubiegłym, kiedy z połączenia skorzystało blisko 80 tysięcy podróżnych. Połączenie Koszalin-Mielno jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym, kiedy znacząco wzrasta liczba osób podróżujących w kierunku nadmorskich miejscowości. Szynobus pozwala ominąć problemy związane ze wzmożonym ruchem samochodowym i poszukiwaniem miejsc parkingowych, zapewniając bezpośredni i wygodny dojazd z Koszalina do Mielna i oczywiście z powrotem. Zainteresowanie tym sposobem podróżowania utrzymuje się na wysokim poziomie. W pierwszej połowie sierpnia 2026 roku szynobus cieszył się szczególnie dużą popularnością. W tym czasie z połączenia skorzystało ponad 23 tysiące podróżnych. Połączenie Koszalin-Mielno wpisuje się w działania na rzecz rozwijania ekologicznego transportu zbiorowego i tworzenia dogodnych możliwości przemieszczania się pomiędzy Koszalinem a najbliższą nadmorską miejscowością, czyli Mielnem. Szynobus na trasie Koszalin-Mielno kursował od 13 czerwca do 13 września. Zakończenie sezonu wakacyjnego nie oznacza końca rozmów o przyszłości połączenia. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i burmistrz Mielna prowadzą rozmowy z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego dotyczące możliwości wydłużenia kursowania pociągów również poza sezonem letnim. Jednym z analizowanych wariantów było uruchomienie pilotażowych kursów po zakończeniu sezonu. Zakładano, że od 14 września do 12 grudnia pociągi mogłyby kursować w wymiarze 9 par połączeń dziennie. Ten wariant nie został jednak jeszcze uruchomiony. Po zakończeniu sezonu letniego, 13 września, regularne kursowanie szynobusu zostało zakończone. Obecnie trwają rozmowy dotyczące możliwości rozszerzenia oferty w przyszłości. W przypadku realizacji pilotażu jego szacowany koszt wynosiłby około 560 tysięcy złotych. Dodatkowo należy przeznaczyć około 80 tysięcy złotych na utrzymanie i diagnostykę infrastruktury kolejowej, łącznie więc byłoby to około 640 tysięcy złotych. Samorządy analizują również możliwość uruchomienia całorocznego połączenia Koszalin-Mielno. W takim wariancie zakłada się utrzymanie letniej oferty w obecnym kształcie oraz uruchomienie 9 par pociągów dziennie poza sezonem. Całoroczne połączenie miałoby służyć więc nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Pociągi mogłyby być wykorzystywane między innymi przez osoby dojeżdżające do pracy i szkół, a także przez mieszkańców korzystających na co dzień z transportu publicznego pomiędzy Koszalinem i Mielnem. Szacowany deficyt całorocznego połączenia wynosi blisko 2,5 miliona złotych rocznie. Koszt ten miałby zostać podzielony pomiędzy samorządy Koszalina i Mielna. Do tego dochodzą koszty utrzymania i diagnostyki infrastruktury

0: środków finansowych. Rosnąca liczba pasażerów pokazuje, że zainteresowanie tym połączeniem utrzymuje się na wysokim poziomie. Tegoroczny sezon zakończył się wynikiem ponad 83 tysięcy pasażerów, a teraz przed samorządami stoi pytanie, czy i w jakiej formule połączenie powinno funkcjonować również poza sezonem letnim.
1: Całoroczne połączenie miałoby służyć przede wszystkim osobom dojeżdżającym do pracy i szkół. Główną barierą pozostają jednak koszty.
2: SK Koszalin.
1: Koszalin włącza się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. Centrum Kultury 105 3 i 4 października na uczestników będą czekać seanse filmu Lalka oraz bezpłatne warsztaty artystyczne inspirowane tematyką i klimatem produkcji.
3: Karolina Asanowicz, Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
4: Czym jest ta inicjatywa Weekend dla Seniora z Kulturą? Jaka jest idea?
3: Główną ideą jest zachęcenie naszych seniorów do korzystania z kultury w różny sposób, w różnych instytucjach, w różnym czasie i według upodobań. Jedna osoba będzie wolała pójść na film, inna będzie wolała pójść na jakąś sztukę, jeszcze ktoś inny będzie chciał wziąć udział bardziej aktywnie, tworząc coś na warsztatach artystycznych. Chodzi o to, żeby w ten jeden weekend stworzyć im taką okazję do poznania różnych możliwości, różnych atrakcji, skorzystania z nich.
4: Weekend Seniora z Kulturą to 3 i 4 października. Koszalin dołącza do tego ogólnopolskiego projektu i z jaką ofertą dla seniorów wychodzi CK105?
3: Wydaje mi się, że nasza oferta jest bogata. Właśnie oferuje naszym seniorom różne możliwości. I tak zaczynamy od seansów w kinie Kryterium. W cały weekend Seniora z Kulturą będą to w sumie 4 seanse. Lalka ma, jak wiemy, premierę pod koniec września. Także jest to, że tak powiem, świeży film. Będą to 4 seanse. 2 3 października, 2 4 października. Tutaj oferujemy naszym seniorom bilety w promocyjnej cenie. Myślę, że wielu naszych koszalińskich seniorów z tego skorzysta, bo jest to okazja też do przypomnienia sobie klasyki literatury w wydaniu filmowym.
4: Ile osób może wejść do kina Kryterium na taki jeden seans?
3: Ogólnie miejsc w kinie mamy 420, także jest dużo możliwości. Zapraszamy jak najbardziej seniorów do skorzystania właśnie z tych seansów filmowych.
4: I ta lalka będzie takim motywem przewodnim całego tego weekendu u Was, prawda?
3: W większości tak, ponieważ 4 października seansom filmowym będą towarzyszyć warsztaty artystyczne i będą to warsztaty utrzymane właśnie w klimacie lalki. Będą to warsztaty akwarelowe dla zamkniętej grupy osób, także tutaj zapraszamy seniorów do zapisywania się. Będą to warsztaty, które odbędą się pod nazwą Piękna Izabela w akwareli. Myślę, że tutaj w większości skorzystają z tego panie, chociaż panów też jak najbardziej zapraszamy. Panowie często się lekko wstydzą, lekko boją podjąć wyzwania malarskie, natomiast kiedy już próbują, okazuje się, że tych talentów im nie brakuje, także jak najbardziej zapraszam. Będą to również otwarte warsztaty tworzenia biżuterii i tutaj też jak najbardziej zapraszamy panów, ponieważ będziemy na tych warsztatach tworzyć wisiory i broszki nawiązujące do XIX-wiecznej biżuterii. Zapewne panowie ich nosić nie będą, ale panowie mają partnerki, żony, którym mogą sprezentować właśnie taką własnoręcznie wykonaną biżuterię. Także jak najbardziej zapraszam. Też jakby wykonanie tych wisiorków, tych broszek będzie leżało w granicach możliwości kogoś, kto wcześniej nie miał z tym styczności. Mówię to na wypadek, gdyby ktoś się zastanawiał, bo nie mam talentu, bo nie potrafię czegoś takiego zrobić. Tutaj stworzymy takie możliwości, takie okazje, żeby jednak każdy, kto będzie miał chęci, wystarczą same chęci, kto będzie miał te chęci, będzie mógł z tego skorzystać. Nasz weekend Seniora z Kulturą zakończymy 4 października o godzinie 18 w klubie 105 i wówczas to odbędzie się wyjątkowy pokaz iluzjonistyczny mentalisty Adama Hausa. I tutaj również serdecznie zapraszam, będzie to coś innego, już nie w klimacie lalki, ale jednocześnie coś takiego zagadkowego, zaskakującego. Będą to

0: eksperymenty, pokazy iluzjonistyczne z pogranicza właśnie iluzji i mentalizmu. Tutaj wstęp jest bezpłatny, jednakże trzeba pamiętać, że na ten seans będą obowiązywały wejściówki, które będzie można pobrać na recepcji Centrum Kultury 105.
1: Z Karoliną Asanowicz rozmawiała Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Zespół Anche rozkończył pracę nad drugim albumem, na który trafi 9 utworów. Grupa wypuściła też teledysk do piosenki Miasto Jest, w którym wzięły udział kultowe postaci związane z Koszalinem. Przed muzykami również wyjątkowy jubileusz, świętowanie 5-lecia istnienia zespołu. O pracy nad krążkiem, lokalnym klipie i planach na urodzinowy koncert z członkami grupy rozmawiała Oliwia Kisielewska.
3: Dziś w naszym studiu po raz kolejny gościmy zespół Anher. No i gdybyście tak mieli w kilku słowach przedstawić się słuchaczom, którzy słyszą o was pierwszy raz, to co byście powiedzieli?
4: Niepokorni. Muzycy, którzy po prostu idą za tym, co im podpowiada serce i robią to, co kochają i trochę nie patrząc na to, czy to się spodoba do końca, czy nie, ale wiemy, że znajdzie to swój odbiór i swoich słuchaczy, bo no dobra muzyka się obroni.
3: I to taka muzyka z duszą jeszcze trzeba zaznaczyć. Zdecydowanie.
4: Tak, myślę, że tak.
3: No i właśnie a propos tej muzyki, wy nagrywaliście teraz w profesjonalnym studiu w Warszawie kolejną płytę. Opowiedzcie nam więcej o tym nagrywaniu, o tym, co powstawało, jak to powstawało, czego możemy się spodziewać.
5: Zacznij. Nagrywaliśmy w Nebula Studio. Jeżeli nas usłyszą, to bardzo ich pozdrawiamy. Profesjonalne podejście, no i ogólnie sama atmosfera spowodowała to, że powstała naprawdę piękna płyta. W naszym mniemaniu oczywiście piękna płyta, ale podejrzewam, że znajdzie się wiele osób, którym się spodoba.
3: I też, czy taka właśnie praca w stolicy, czy jakieś takie nowe doświadczenia, nowe przemyślenia?
4: Ja zupełnie nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. No i trochę tak jest, że generalnie no, my nie mamy miesięcy na to, żeby nagrać płytę. My musimy wiedzieć, czego chcemy. Musimy być konkretni, zdecydowani i szybko podejmować decyzje, bo opcji jest milion, miliard, niezliczona ilość, tego nie da się policzyć. No i jadąc tam jest takie, dla mnie był duży stres i takie trochę niepewność, czy udźwignę przede wszystkim to, co zrobili chłopaki wcześniej, bo oni najpierw nagrywali instrumenty. Dwa, czy zrobię to, co ja bym chciała przekazać i czy zdołam umieścić tam wszystko, co mi przyjdzie do głowy i przede wszystkim to, co bym chciała, żeby z tej duszy, z tych trzewi wyszło. Przekonałam się po raz kolejny, że się nie da w te kilkanaście godzin przekazać tego, co tam u mnie się dzieje, ale chyba to już muszę się z tym pogodzić, że jakby mamy nieograniczone możliwości, a jednocześnie bardzo ograniczone, bo jednak musi się to zmieścić w 3 minutach czy w 4 minutach w zależności od utworu i nie da się tam sprzedać wszystkiego, tak? No ale po to mamy też możliwość potem nakręcenia teledysku, promowania tych utworów, zagrania ich na koncercie, żeby uzupełnić jakby tą historię, nie?
5: Znaczy kumulacja w studiu ograniczonych dni powoduje to, znaczy w moim mniemaniu to jest chyba nawet dobre z tego względu, że jeżeli byśmy mieli takie studio i wielki, wielki dostęp, to tych pomysłów by było, tak jak Ania powiedziała, miliard. No i teraz co wybrać? A tutaj trzeba po prostu szybko decyzję podjąć, wybrać i już.
3: Czyli ja rozumiem, że wy właśnie już jedziecie z tekstami, z wieloma tekstami, z wieloma pomysłami, ale właśnie ogranicza was ten czas, czyli musicie z tego wszystkiego, co już stworzyliście, z czym się przygotowaliście, przyjeżdżając do tego studia, wybrać tylko konkretne kilka utworów na przykład.
4: No i wersji tych utworów tak naprawdę, nie? Bo to jakby my na koncercie sobie robimy jedno i też za każdym razem ten utwór nie brzmi tak samo, a tutaj musimy jakby się zdecydować na jedną opcję, w którą stronę iść. No i też jakby ja mam taką specyfikę na przykład śpiewając, że dużo tam wywalę emocji na tym koncercie, ale niekoniecznie to się sprzeda na płycie. Więc trochę trzeba było to ostudzić, na przykład w moim przypadku.
5: No, dużą pomoc mieliśmy w realizatorze, czyli w Maćku, który patrzył na te utwory, patrzył na to wszystko z boku, czyli obiektywnie. No i nam podpowiadał dużo rzeczy, że jednak chyba lepiej zrobić to w taki sposób, a nie w taki, jakbyśmy chcieli, bo to bardziej pasuje niż no my weszliśmy tam, no i na rokowo, a się okazało, że czasami trzeba utemperować tą muzykę.
3: No właśnie, a ile generalnie w planie jest, czy już jest pewność, ile tych numerów będzie na płycie?
5: 9.
3: 9 numerów.
5: Tak.
3: I to są numery, które już wcześniej mogliśmy słyszeć, czy będą też zupełnie nowe?
5: trzy chyba utwory już wcześniej były, bo na płycie na pewno będą kwiaty, które już były wcześniej nagrane i były singlem. No i utwory te, które... No, najpiękniejsze jest to, że część utworów zrobiliśmy w czerwcu. Później mieliśmy w ogóle prób, lipiec, sierpień i pojechaliśmy do studia, tam chyba po dwóch próbach, nagrywać całkowicie nowe, świeże utwory, które nie były ograne do końca, no ale wszystko fajnie wyszło.
4: No trochę żeśmy tak postąpili, można powiedzieć, pochopnie i nieodpowiedzialnie, a z drugiej strony poszliśmy znowu za sercem, bo mieliśmy nagrywać utwory, które już mieliśmy ograne, otrzaskane, przegrane na koncertach i w ogóle 4 czy 5 utworów się na tej drugiej płycie nie znajdzie, poczekają na swoją kolej, a właśnie wrzuciliśmy 4 utwory zupełnie świeże, ale taką mają historię i tak są zbudowane, że Henryk w sumie jako tutaj nasz lider uznał, że trzeba to zrobić, bo one po prostu pasują. One pasują i one
5: Bardziej kierowałem się tym, że te utwory wszystkie, one są scalone w jakiś sposób i muzycznie i trochę też tekstowo. Mimo to, że jest zróżnicowanie, ale jednak coś wszystko te utwory łączy.
3: No właśnie, płyty jeszcze nie ma, ona jest już nagrana, ale też chciałam was zapytać, jak ona będzie wyglądać, bo pierwsza wasza płyta jest naprawdę piękna i jest niesamowicie wykonana według mnie. I też chciałam zapytać, czy znowu coś takiego kreatywnego będzie właśnie, czy już macie pomysł na całą grafikę i tak dalej?
5: Tak, mamy pomysł, my mamy pomysł, a musi to ktoś wykonać, więc na pewno zgłosimy się do któregoś z koszalińskich artystów, bo tak jak powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że jednak będziemy promować tutaj naszych lokalnych artystów, więc do kogoś się zgłosimy, no i na pewno coś tam opracujemy, bo płyta jest teraz w miksie, w masteringu, no i będziemy na nią czekać.
3: No właśnie czekamy, ale mamy już jakieś takie terminy, kiedy mniej więcej...
5: Połowa listopada,
3: czyli możemy się spodziewać...
5: Połowa listopada dopiero dostaniemy masteringi.
4: Okay. No to jeszcze decyzje, poprawki i tak dalej, to do końca roku to może trochę... się to przeciągnąć,
5: tak.
4: Nie?
3: Ale może ale ten nowy rok już wejdziemy z nową płytą.
4: Fajnie by było.
5: 23 stycznia gramy swoje 5-lecie, także przed na pewno już się pokaże.
3: No to ja od razu też zapytam w takim razie o to, czy już coś więcej, jakieś szczegóły znamy na temat tego koncertu?
5: Tak, koncert odbędzie się w CK 105, będą zaproszeni goście, parę osób takich fajnych, no i zobaczymy.
4: I to będzie ta niespodzianka.
5: Tak.
4: Zawsze będzie... staramy się, żeby coś zaskoczyło. No w zeszłym roku, znaczy w tym roku, w styczniu na naszym 4-leciu zaskoczyliśmy, mam nadzieję, pozytywnie scenografią, która nam pomogła stworzyć niesamowity klimat podczas koncertu i faktycznie koncert był bardzo mocny. No teraz to ja sama czekam na te niespodzianki, bo ja nie wiem, Henryk czasami jak z czymś wyjedzie, to ja jestem sama zaskoczona, ale ja idę wszystko jak w ogień i nawet się nie oglądam i nie zastanawiam, bo po prostu mu ufam.
3: No za wami też dość intensywny wakacyjny okres, nie tylko nagrywanie płyty, ale też koncertowanie, między innymi tutaj na scenie kołobrzeskiej w Erceku, ale też na innych scenach w Polsce. Co byście nam mogli więcej też powiedzieć o tym koncertowaniu właśnie w wakacje, jak ten sezon uważacie za udany?
5: No czy ogólnie to powiedzmy, my bardziej byliśmy skoncentrowani cały czas na tym, żeby nagrać właśnie tą nową płytę i wszyscy, cała czwórka nasza ma związane z nią dosyć duże takie nadzieje. Z tego względu, tak jak wcześniej powiedziałem, że jest to płyta scalona. Ta pierwsza była taka trochę rozerwana, czyli i brzmieniowo, i stylistycznie, a tutaj mamy taką jedną całość, więc
3: czyli
5: będziemy ją promować i już będziemy teraz cisnąć. Żeby na wiosnę gdzieś tam się pojawić i pokazać.
3: Czyli koncerty to bardziej teraz był właśnie taki dodatek, a faktycznie tym priorytetem była płyta. Więc koncertów więcej możemy się dopiero spodziewać po wydaniu płyty.
5: No już teraz będą 2 płyty, więc będziemy mieli co grać.
3: Oj tak, zdecydowanie.
4: No dokładnie, trzeba będzie wybierać jeszcze spośród tych, których nigdzie jeszcze nie ma zarejestrowanych, a też są. I też podobają się na koncertach, bo mamy takie feedbacki, nie? Że ten utwór fajny i tamten fajny. Także zapadają gdzieś tam ludziom w pamięć i w ucho, bo nawet podchodzą i pamiętają tytuły. Tak, koncerty stanowią taką najbardziej rozrywkową część naszej twórczości, ale faktycznie w tym roku dla wszystkich nas był to dość trudny rok pod różnymi względami i Myślę, że to gdzieś wpłynęło paradoksalnie pozytywnie na to, co oddaliśmy na płycie.
3: No, to bardzo ciekawe. No, ale to chyba też często tak w muzyce jest, prawda? Że te nieraz złe emocje właśnie najłatwiej jest.
4: Nie tyle złe, co może trudne.
3: Trudne,
4: tak, ale no, takie ludzkie po prostu.
3: Mm-hmm. No i to też myślę, że słuchacz później słyszy w tych piosenkach.
4: No mam nadzieję, że gdzieś tam
3: też się może utożsamić w jakiś sposób. No to jeszcze raz przyjdę do wakacji, bo to nie tylko koncerty, nie tylko płyta, ale wyszedł też najnowszy utwór właśnie w wakacje, Miasto jest. Jaka historia się kryje za tą piosenką? Skąd w ogóle zrodził się na nią pomysł?
5: Czy tekst powstał w pandemii?
3: No to jest ciekawe.
5: On sobie tam leżał, no miasto jest, puste jest, no taki jest refren, bo tak było, tak. Ja ten tekst trochę później zmodyfikowałem, żeby go dostosować chociaż trochę już do normalnych czasów i nagraliśmy. W ogóle sam utwór bardzo dziwnie powstał, bo my z Anią mieliśmy inny pomysł, ale przyszliśmy na salę prób, okazało się, że Rodzyn, którego pozdrawiamy, nasz gitarzysta, grał tam sobie, tak sobie dla siebie jakiś tam dziwny riff. Okazało się, że w ogóle ten tekst pasuje do tego riffu, no i mieliśmy już całość i powstał w taki sposób utwór. No i później przyszedł pomysł, znaczy nie, utwór pojawił się na płycie, ale do końca nie mieliśmy pomysłu na to, w jaki sposób go przedstawić w teledysku, jaki obrazek do tego zastosować. I wpadłem na pomysł, żeby po prostu coś przeciwstawić, że miasto jest puste jest, ale na obrazku tak nie jest. Tak?
3: Taki kontrast.
5: Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam, bo pojawia się Kat Koszaliński, Napoleon i tak dalej, i tak dalej.
3: No tyle dysk jest naprawdę, no jest mnóstwo postaci w nim i właśnie też się chciałam o to zapytać, czy to są przede wszystkim koszalinianie w tym teledysku?
5: Tak, tylko i wyłącznie osoby z Koszalina.
3: No słysząc tę piosenkę Miasto jest, puste jest, ale widząc teledysk, no to zdecydowanie to miasto nie jest puste.
5: Tak. Tak.
3: I tak też o taki zabieg wam właśnie chodziło?
4: Tak, żeby troszeczkę też nie tyle pokazać, co też może tak zmobilizować tą naszą społeczność i co widać, że to już się zmienia. Koszalinie i gdzieś tam ta pandemia tak wszystko wyciszyła, ale rozkręca się to nasze miasto i mimo, że można mówić, że jest miastem, w którym się za dużo nie dzieje, bo takie są opinie, oczywiście jestem daleko od tego, żeby narzekać na nasze miasto, bo je bardzo kocham i uwielbiam tu mieszkać i żyć, no to po prostu chcemy, żeby pokazać, że to tak naprawdę zależy od mieszkańców, a nie od tego, co ktoś nam zorganizuje. Bo my sami potrafimy się zorganizować i sami potrafimy bywać i doszukać się okazji do tego, żeby się spotkać, potańczyć na środku ratusza, dlaczego nie? I po prostu tworzyć to miasto, tak?
3: No tak, no ten teledysk zdecydowanie pokazuje to wszystko, co właśnie nam powiedziałaś.
5: Ta Ania ogłosiła challenge, taniec na środku placu koło ratusza.
4: Tak jest.
5: Pod muzykę Anher.
4: No,
5: miasto
4: tak,
5: jest.
4: Koniecznie.
3: Świetnie, no. Trzeba coś takiego zrealizować. Wszyscy koszalinianie w jednym miejscu i śpiewamy, tańczymy, miasto jest.
5: Tak jest.
3: No to tak na koniec jeszcze was zapytam, już troszeczkę o tym powiedzieliśmy, ale właśnie co nas czeka, co was czeka w najbliższych miesiącach, czego my się możemy spodziewać, czego nasi słuchacze mogą się spodziewać, jakbyście mogli nam tak opowiedzieć po kolei. I właśnie jeszcze raz troszeczkę o tej płycie, co wiemy i jubileuszu i tak dalej.
5: No my teraz czekamy na to, co się pojawi z masteringów.
3: I w tym czasie właśnie nie będziecie chcieli realizować żadnych koncertów, czy nie?
5: Nie, znaczy...
3: Może nie to, że nie chcielibyś, tylko być może nie pozwala nam ta sytuacja, wiadomo.
5: Tak, czekamy. O, może
3: czekamy.
5: Czekamy,
4: bo to jest tak, jakbyśmy sobie nawet nie wiadomo, co zaplanowali teraz. Mhm. I na przykład, nie wiem, wyszliśmy ze studia i wiemy, że ten na pewno utwór będzie teraz kolejnym promującym singlem tą naszą drugą płytę. Ale... wiemy już z doświadczenia, że to się nie uda, że my musimy najpierw to usłyszeć. Musimy usłyszeć ten ostateczny efekt. Wtedy no po prostu pójdziemy za głosem serca i gdzieś tam wspólnym głosem, bo zawsze się komunikujemy i wspólnie podejmujemy decyzje. To nie jest tak, że my sobie jesteśmy, czy Henryk sam podejmuje, czy my we dwójkę, bo reprezentujemy gdzieś tam zespół, ale jesteśmy wszyscy na równi go tworzymy i zarówno Piotr Sosiński, który u nas odpowiada za perkusję, jak i Adrian Rozenkiewicz, który nagrał przepiękne, przestrzenne gitary na tej drugiej płycie, mają swój głos w tej historii i wspólnie podejmujemy decyzję, tak, to jest ten utwór, czujemy go, że on pięknie otworzy ludzi na tą naszą drugą płytę.
1: koncert jubileuszowy z okazji pięciolecia zespołu Anher 23 stycznia w koszalińskim CK 105.
2: SK Koszalin News.
1: Pokazy laserów, pralka napędzana rowerem i otwarte laboratoria. W kampusach Politechniki Koszalińskiej odbył się jubileuszowy 25. Festiwal Nauki. Jak wyciągnąć młodzież ze szkolnych ławek i zaszczepić w nich pasję do technologii, ekologii czy inżynierii? O tym usłyszycie w materiale Oliwii Kisielewskiej.
6: 25. Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej uważam za otwarty.
7: Błażej Bałasz, prorektor do spraw nauki Politechniki Koszalińskiej.
8: Przepiękna historia, 25 lat, niezwykły jubileusz. Jak przez te wszystkie lata ten festiwal nauki się zmieniał, jak też podejście do nauki, do pokazywania tej nauki się zmieniało?
7: Oczywiście zmienia się świat wokół nas, ale dla nas najważniejsze jest, żeby młodzi ludzie, którzy do nas przyjdą tutaj na festiwal, mieli bezpośrednio fizyczny kontakt z tym, co jest dla nich najważniejsze, z tym, co rozwija ich ciekawość. Więc staramy się przygotować wiele pokazów, wiele spotkań w laboratoriach, a w niewielkim stopniu wykłady, bo w dzisiejszych czasach młodzi ludzie mają ogromny dysonans poznawczy, bo wszystko, co ich otacza, jest za pomocą ekranu, tabletu, telewizora. Do tego dochodzi jeszcze sztuczna inteligencja. Dlatego tym bardziej musimy im pokazać, że świat fizyczny trzeba poznać i w dobie sztucznej inteligencji jeszcze więcej trzeba wiedzieć, żeby rozumieć, co otrzymujemy w zamian.
8: Dlatego też dzisiaj jest bardzo bogaty program, mnóstwo stoisk, otwarte laboratoria, pokazy laserów, no tego wszystkiego jest mnóstwo, ale ja bym pana rektora prosiła, żeby nam dokładnie opowiedzieć, co właśnie, na co dziś mogą młodzi ludzie liczyć tutaj, będąc w Politechnice Koszalińskiej.
7: Mamy, tak jak pani tu już wspomniała, 50 pokazów, ćwiczeń, warsztatów, czyli to, co jest najważniejsze. Mamy 3 konkursy, czyli projektuj Lego w Lego CAD, bardzo ciekawymi nagrodami. Dzięki temu, że mamy dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, mieliśmy fundusze na to, żeby tutaj to zapewnić. Bardzo jesteśmy wdzięczni za patronat honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Koszalina i oczywiście jej magnificencji rektor Politechniki Koszalińskiej Danuty Zawadzkiej. Ale też Festiwal Nauki angażują się firmy, co nas bardzo cieszy, bo jest to budujące, że potrafiliśmy przez te lata stworzyć już takie partnerstwo z całym otoczeniem społeczno-gospodarczym, że i my, i druga strona rozumie, że kształcenie na Politechnice nie jest tylko dla kształcenia, tylko dla rozwoju regionu.
8: No naprawdę można tutaj dzisiaj zobaczyć wszystko. Jest mnóstwo tych stoisk, jest mnóstwo możliwości na dotknięcie tej nauki i rozumiem, że to się będzie tylko rozwijać, będzie rosnąć ten festiwal.
7: Takie mamy plany. Te 25 lat to dopiero początek. Nic nie zastąpi świata rzeczywistego. Co roku staramy się przygotować nową ofertę, nowe laboratoria, bo jako Politechnika cały czas się rozwijamy, zdobywamy nowe umiejętności, nowe obszary działalności, ale też nowe urządzenia, które są tak bardzo, bardzo ważne, na przykład jak przygotować sobie perfumy. Więc wszystko, co jest związane z człowiekiem, z naszym życiem, wszystko, co tworzymy, jest tak naprawdę opiera się jakby w działalności wokół człowieka i jest tutaj dostępne.
9: Prorektor do spraw studenckich Tomasz Królikowski.
8: Panie rektorze, no wielki jubileusz, już tyle lat Festiwalu Nauki. Jak się ten festiwal zmieniał przez te wszystkie lata? Jak w ogóle podejście do nauki, podejście do jej pokazywania się zmieniało?
9: Festiwal Nauki zmienia się tak, jak zmienia się technologia. Co roku jest coś nowego, technologia jest tak szybka, nie da się jej zatrzymać. Wszystko może stanąć nauka, może stanąć dydaktyka, jak mieliśmy pandemię. Technologie się rozwijają i będą rozwijać. Nie da się tego zatrzymać. Myślę, że dziś jesteśmy w innym miejscu niż te 20 lat temu ponad. Dziś przoduje sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, nowe technologie, elektromobilność. Także myślę, że warto przychodzić na takie festiwale do Koszalina, na Politechnikę Koszalińską. Tu można zobaczyć wiele nowych technologii, no i dotknąć tego, czego dotykają nasi studenci na co dzień na studiach. Zapraszamy serdecznie na Politechnikę Koszalińską.
8: No właśnie, Politechnika Koszalińska chyba jak najbardziej jest na bieżąco z tym wszystkim też, co się dzieje właśnie, patrząc nawet na kierunki, które oferujecie.
9: Tak, staramy się dostosować dydaktykę do rynku pracy. Najnowsze dziecko kierunkowe to drony i inżynieria dronów, także mamy już nabór, uruchamiamy ten kierunek w tym roku, zapraszamy specjalistów, którzy chcą bronić naszego kraju później tą technologią.
10: Agata Kądziołka-Rydzak.
8: Dlaczego warto uczestniczyć w takich wydarzeniach? Jak to też wspomaga młodych ludzi, żeby widzieli tę naukę od troszeczkę innej strony?
10: Przede wszystkim trzeba wyjść z ławek, zobaczyć to, co można, no właśnie, nie tylko zobaczyć, a dotknąć. Dzieciaki są zainteresowane przede wszystkim tą interakcją z drugim człowiekiem, nawet można by powiedzieć, no jednak innym niż nauczyciel. To tłumaczenie, te rozmowy, te doświadczenia, które są pokazywane, rzeczy, których na co dzień nie mogą dotknąć, są dla nich interesujące i uważam, że trzeba te dzieci ciągnąć, przede wszystkim wyciągać z ławek, żeby mogły szczęśliwie, zadowolone szukać swoich zainteresowań.
8: Co tutaj dzisiaj będzie można zaobserwować na tym stanowisku?
11: Trela Kamila. Tutaj reprezentujemy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i jako Główny Inspektorat Ochrony Środowiska staramy się zapoznać młodzież z tematami ekologicznymi, z ochroną środowiska, o tym, jak należy dbać o środowisko, żeby dbać o bioróżnorodność organizmów, bo jeżeli będziemy dbać o takie rzeczy, to przyszłe pokolenia będą miały możliwość zapoznać się z tymi wszystkimi organizmami. Zdrowe środowisko, zdrowy człowiek, zdrowa planeta. Także tutaj chcemy, żeby po prostu popularyzować wiedzę ekologiczną.
8: Myślę, że przedstawiacie to też w bardzo ciekawy sposób. Nasi słuchacze tego zobaczyć nie mogą, no ale widzimy tutaj mnóstwo owadów. Czy coś więcej też może nam pani opowiedzieć? Co tutaj będzie dokładnie można zobaczyć właśnie na podstawie tych owadów?
11: To jest fauna makrobezkręgowcowa naszych rzek i jezior. Ogólnie wszystkie te organizmy możemy spotkać w naszej strefie tutaj właśnie klimatycznej. Przede wszystkim w rzekach, też jeziorach oczywiście. Czym więcej takich organizmów spotykamy w przyrodzie, tym lepiej dla naszego środowiska. Jeżeli mamy dużo organizmów, ale jednego gatunku, to znaczy, że coś się dzieje nie tak, że jest jakieś zachwianie, tak? Czyli oczekujemy, że jeżeli pojedziemy ze swoimi dziećmi nad jezioro, to będą miały okazję zaobserwować jak najwięcej różnych organizmów. I wtedy jest, no jest dobrze, jest okej, tak? Czyli jakby chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci miały świadomość, co to jest, gdzie żyje, jakie ma wymagania i co zrobić, żeby jak najdłużej nas cieszyły, tak?
12: Katarzyna Rogulska, brygadzista PGK Koszalin. Młodzież będzie mogła przede wszystkim zagrać taką grę, jak segreguje się prawidłowo odpady. Za prawidłową segregację będą gadżety tutaj, które mamy, olbrzymi wybór. Więc zapraszamy dzieci i zapraszamy młodzież do prawidłowej segregacji odpadów.
8: Czyli generalnie to stanowisko właśnie jest takie ukierunkowane, żeby dzieci też nauczyć, jak te odpady segregować.
12: Właśnie, to jest podstawa.
8: I czy to jest duży problem generalnie w tych czasach?
12: Doświadczenie z tamtego roku pokazało, że dzieci nasze i młodzież naprawdę radzą sobie z segregacją śmieci. Lepiej jak dorośli.
8: No to super, czyli się musimy tylko uczyć od...
12: Jak najbardziej.
8: Co tutaj się dzieje, co na tym dzisiaj stanowisku będą mogli młodzi zobaczyć?
13: Paweł Łastowski, Stowarzyszenie Naprawiaj i Nie Wyrzucaj. Na naszym stanowisku, jak co roku, możemy zobaczyć, jak działa pralka, jak działa zmywarka. Możemy za pomocą ludzkich mięśni wytworzyć prąd i wyprać coś w pralce. Pokazujemy też retro sprzęty, takie, które były w naszych domach 20 lat temu, pralkę prania i inne, ale też takie zabawy edukacyjne. Dzieciaczki na przykład zgadują, co jest w magicznym boksie, co za część, czy puzzle 3D i składają sami kuchenkę. Generalnie dążymy do tego, żeby dzieci wiedziały, że warto naprawiać, a nie wyrzucać domowe sprzęty.
8: No i widać, że są bardzo zainteresowani tymi wszystkimi sprzętami.
13: Jak najbardziej. Przez zabawę, edukacja nam się to bardzo sprawdza. Zaraz jeszcze na zewnątrz powstanie gigantyczna dmuchana pralka, gdzie dzieciaki też będą mogły się tam wyżyć i wyszaleć.
8: Jak wam się podoba, dziewczyny?
14: Dobrze.
8: Na co dzisiaj najbardziej czekacie? Będą eksperymenty, laboratoria, pokaz laserów i tort nawet.
14: Na wszystko.
8: Na wszystko.
14: Ja też, na wszystko.
8: Czyli co, ciekawie jest, wszędzie na każdym stoisku coś się dzieje, jesteście zainteresowane.
14: Tak.
15: Ja bym chciała powiedzieć, że jak tutaj weszłam, to bardzo tutaj jest dużo rzeczy. Ja najbardziej czekam na lasery i serdecznie pozdrawiam moją mamę. Mega dużo jest tutaj rzeczy, na pewno wszystko zobaczę tutaj.
16: Właśnie widzę tutaj taki rower połączony z bębnem od pralki, który jest zasilany przez właśnie to ten mały rower i no jestem tutaj z klasą, gdzie no mamy wycieczkę po prostu i tutaj no uczestniczymy w takich zajęciach.
8: I co ciekawie, tak zobaczyć coś takiego właśnie, nie taka nauka poprzez wykłady, tylko właśnie...
16: Właśnie ja bardzo lubię takie rzeczy manualne i cieszę się, że tutaj jestem, bo jest tutaj też dużo związanych rzeczy z informatyką i bardzo lubię informatykę.
17: Nie, fajnie jest. Można coś wygrać.
18: No to jest ogólnie dobrze. Podoba nam się, ale jeszcze nie zwiedziliśmy za
19: jeszcze
18: dużo.
19: Jeszcze wszystkiego nie zwiedziliśmy, ale jest jedzenie, więc nam się podoba.
8: Dokładnie. Jest tort, widzieliście już tort?
19: Nie widzieliśmy, ale z chęcią zobaczymy. Tak, to spróbujemy wszystkiego.
8: Dobra, a powiedzcie mi, co tutaj, bo wiecie, będą wykłady, będą laboratoria otwarte, będą pokazy laserów. Co was z tego wszystkiego najbardziej interesuje?
18: No to interesuje nas najbardziej jakieś lasery. Takie fajne rzeczy, jakieś lasery może.
19: Tak.
18: Takie różne rzeczy.
1: Relacje z Festiwalu Nauki w Politechnice Koszalińskiej przygotowała Oliwia Kisielewska.
2: SK Koszalin.
1: Marian Tałaj został honorowym obywatelem Koszalina o nadaniu tytułu brązowemu medaliście olimpijskiemu z Montrealu w 1976 roku w judo. Wieloletniemu trenerowi reprezentacji Polski zdecydowała jednogłośnie Koszalińska Rada Miasta.

0: Marian Tałaj. No dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt, jest to miło. Natomiast nie traktuję to jako, no jest to specjalnie wyróżnienie, owszem. Natomiast chcę powiedzieć, że nie jest to w moich rękach, bo jakbym chodził na matę, to musiałem walczyć. Natomiast tutaj, ale jest to ruch obywatelski i myślę, że docenił to, co przez całe życie robiłem. Jestem przedstawicielem sportu i chyba pierwszym tutaj w panteonie honorowych obywateli Koszalina. Miło mi, że...
1: Co pan teraz porabia? Dalej jest pan aktywny? Dalej pan trenuje?
0: To znaczy, powiem w ten sposób, że im starszy, to tym więcej jest tego. No rzeczywiście, bardzo aktywnie trenuję w tej chwili jeszcze. Po prostu zgłaszam się coraz więcej klubów, aby swoje doświadczenia przekazywać. Współpracuję z dwoma klubami warszawskimi. Teraz zgłosiły się dwa kluby wrocławskie. Z Lesznem współpracuję cały czas. Oczywiście z kadrą juniorów młodszych, gdzie chłopcy tam zdobywają medale na mistrzostwach świata, czy dziewczęta. Mam takie miłe od trenerów podziękowania, że ich zawodnicy osiągają rezultaty, zdobywają mistrza Europy. No to miło, jak mój zawodnik z Rybnika zdobywa mistrza świata w tych juniorach młodszych i tam jest też cząstka mojej pracy, no to jest to sympatyczne, jest to miłe. No muszę powiedzieć, że żona jest dość wyrozumiała i dalej mi pozwala rozwijać. A jeszcze nie zapomnę, że współpracuję dość często z trenerem kadry juniorów, z Jobkiem Tim. Także tutaj, no im starszy, to jednak wino chyba i trochę lepiej. No, myślę, że trudno zabierać umiejętności do grobu i trzeba je przekazywać.
2: Błażej Papiernik, przewodniczący klubu radnej Wspólnie dla Koszalina. Uważam, że jest to wybitna postać, która rozsławia Koszalin bardzo aktywnie, cały czas. Pan Marian Tałaj jako medalista Igrzysk Olimpijskich, jako sportowiec o ogromnym sercu wobec dzieciaków w pełni zasługuje na ten tytuł i patrząc na jego dzisiejszą aktywność, która jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie na terenie całej Polski i na terenie lokalnym, uważam, że jest to traf w dziesiątkę.
3: Artur Wiśniewski, przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość.
4: No, uważam, że warto, żeby wśród tych honorowych obywateli znalazła się osoba, która jest sportowcem i nie tylko zdobyła ten medal, a więc też w jakiś sposób rozsławiła wtedy, w tamtych czasach Koszalin, ale też był to trener, który pracował z młodzieżą, jest to pewien wzór, który pomaga tutaj młodym ludziom w Koszalinie odnaleźć swoje pasje sportowe, więc jakby pod tym względem tutaj właściwie nie ma jakichś wątpliwości. Troszeczkę dziwi nas ta nieudana procedura, która się odbyła, no ale tutaj oni już jakby dyskutować nie będziemy. No i zawsze w naszym klubie pozostanie ta zadra, że kiedy była kandydatura naszego byłego radnego Stefana Romeckiego, społecznika, że ona została przez Koalicję Obywatelską odrzucona. No, my jakby odkładamy pewne rzeczy na bok, nie rozdzieramy przeszłości, nie chcemy też patrzeć na tę kandydaturę na przykład przez pryzmat powiązań rodzinnych. Nie kierujemy się zasadą oko za oko, ząb za ząb, tylko po prostu chcemy docenić, właściwie ja tak powiem od siebie, no docenić tego człowieka za to, co zrobił dla Koszalina i za jego przykład jako człowieka, który pracuje z młodzieżą i zachęca tę młodzież do aktywności sportowej.
5: Przemysław Krzyżanowski, radny Rady Miasta. Jeżeli chodzi o procedury, no to myślę, że ta sprawa będzie wyjaśniana, ale sama postać Mariana Tałaja nie budzi żadnych moich zastrzeżeń. Znam bardzo doskonale jego karierę, wiem, co osiągnął dla naszego miasta, zresztą tak jak większość mieszkańców. To był pierwszy medal olimpijski dla Koszalina, który został zdobyty i myślę, że w pamięci późniejszej działalności Mariana Tałaja, czyli także nauczyciela między innymi zespołu szkół nr 2, 5 liceum ogólnokształcącego i trenera do dzisiaj, bo przecież jest trenerem judo, pracuje przede wszystkim na Śląsku, ale jest osobą bardzo znaną, osobą, która nie tylko jako sportowiec dała poznać się z tej najlepszej strony, ale i także jako człowiek i pedagog i społecznik miasta Koszalina. Dlatego też wątpliwości tutaj nie mam żadnych, jeżeli chodzi o tą postać i na pewno jak najbardziej jest to zasłużona osoba, która powinna być uhonorowana tym tytułem.
6: Marian Tałaj urodził się w 1950 roku w Koszalinie. Był zawodnikiem gwardii, dwukrotnie startował na Igrzyskach Olimpijskich. W Monachium w 1972 odpadł w trzeciej eliminacji w wadze piórkowej, ale 4 lata później w Montrealu wywalczył brązowy medal w wadze lekkiej. Jest 11. honorowym obywatelem Koszalina. Wcześniej tytuł przyznano kardynałowi Ignacemu Jerzowi, podróżnikowi Markowi Kamińskiemu, papieżowi Janowi Pawłowi II, byłemu prezydentowi prezydentowi Koszalina Mirosławowi Mikietyńskiemu czy pionierce miasta Marii Chudymowej. Materiał przygotował Marcin Kieca.
7: SK Koszalin.
6: Czy kołobrzescy nauczyciele zarobią więcej? Gotowy jest projekt uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Kołobrzeg. Jedną z najważniejszych zmian będzie podwyższenie dodatku za wychowawstwo z 300 na 500 zł. Nowa stawka miałaby obowiązywać od 1 października pod warunkiem przyjęcia uchwały przez radnych i zakończenia wymaganych konsultacji ze związkami zawodowymi, poinformowała prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
8: Przygotowanie tego regulaminu tak naprawdę spowodowane jest zmianami w karcie nauczyciela i karta nauczyciela, ta zmiana, ta nowelizacja nałożyła na nas obowiązek nowelizowania regulaminu, ponieważ od tego momentu nie będziemy jako miasto, nie będziemy odpowiadali za naliczanie i wypłacanie dodatków za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw. Więc to jest ta zmiana, która jest zmianą ustawową. No ale przygotowując nowelę naszego regulaminu, postanowiliśmy docenić pracę nauczycieli. Nauczycieli, głównie nauczycieli, którzy również pełnią funkcję wychowawcy, bo praca nauczyciela wychowawcy to nie jest tylko praca dydaktyczna, tak zwana praca z kredą przy tablicy, ale jest to również praca z rodzicami. Jest to rozwiązywanie różnych trudności, które w zespole klasowym pojawiają się, a to również jest współpraca z całym środowiskiem, w którym szkoła funkcjonuje. I przygotowaliśmy, tak jak powiedziałam, nowy regulamin i postanowiłam dodatek za wychowawstwo dla wszystkich nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy zwiększyć z 300 zł do 500 zł miesięcznie. Ta nowa stawka mogłaby obowiązywać z dniem 1 października, jeśli oczywiście uchwała zyska akceptację Rady Miasta i jeżeli wszystkie związki zawodowe opowiedzą się pozytywnie. To jest ta bardzo ważna zmiana. Drugą bardzo ważną zmianą, na którą również czekali nauczyciele, to jest zmiana dodatku motywacyjnego. Ten regulamin bardzo precyzyjnie opisuje zasady i kryteria, które musi spełnić nauczyciel, aby otrzymał dodatek motywacyjny. No i proszę Państwa, zmiana, o którą bardzo mocno zabiegały związki zawodowe, ten dodatek motywacyjny może wynosić minimalnie 2%, maksymalnie 60% wynagrodzenia zasadniczego. Każdy nauczyciel, który pracuje w szkole, może otrzymać taki dodatek pod warunkiem spełnienia kryteriów. A te kryteria dotyczą, czy też za co można dostać dodatek motywacyjny, na przykład za osiągnięcia w procesie wychowawczym, w procesie dydaktycznym, za wprowadzane innowacje, za dobrą współpracę ze środowiskiem. Zmieniają się również dodatki funkcyjne dla dyrektorów i wicedyrektorów, i to również zostało bardzo precyzyjnie opisane w regulaminie. Te dodatki będą uzależnione tylko i wyłącznie od wielkości szkoły, czyli od ilości oddziałów, które są w danej szkole. Im więcej oddziałów odpowiednio, tym większy, czym wyższy może być dodatek funkcyjny. I ten dodatek funkcyjny w maksymalnej kwocie przy ilości oddziałów powyżej 17 może wynosić nawet 70%. No i zmieniamy również wysokość dodatku za pełnienie funkcji mentora i doradcy metodycznego. Dotychczas średnio to wynosiło około 260 zł, dzisiaj będzie to kwota 300 zł. Tak jak powiedziałam, uporządkowane zostały zasady przyznawania tych dodatków, poza oczywiście pieniędzmi, które otrzymywał nauczyciel za nadgodziny i doraźne zastępstwa, bo to zostało z tego regulaminu usunięte, tak mówi ustawa i do tego musimy się zastosować. Ten regulamin mamy już uzgodniony, bo byliśmy w procesie kilkumiesięcznym tak naprawdę rozmów i spotkań ze stroną związkową, bo jest też taki wymóg, że związki zawodowe, a na terenie naszego miasta są to trzy związki zawodowe, to jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, to jest Komisja Międzyzakładowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oraz Komisja Międzyzakładowa Wolny Związek Zawodowy Forum Oświaty w Boninie. I z tymi trzema organizacjami związkowymi prowadziliśmy rozmowy, negocjacje. Dzisiaj czekamy już na ostatnią opinię z Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego Forum Oświaty w Boninie i jeżeli ta opinia do nas wpłynie, to kładziemy uchwałę na najbliższą sesję Rady Miasta, bo będzie już spełniony ten ustawowy obowiązek posiadania właśnie takiej opinii. Jeśli nie, no to po prostu przesuniemy termin o kolejny miesiąc.
6: Prawo natomiast ogranicza samorządy w kwestii ustalania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz przyznawania dodatku za wysługę lat, aby standardy płacowe były mniej więcej równe w całym kraju. Tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa.
7: SK Koszalin.
6: Spore zmiany i duże inwestycje czekają koszalińską wąskotorówkę. Na wymianę zniszczonych podkładów i szyn przeznaczono w tym roku ponad 1 000 000 zł, a koszaliński ratusz ogłosił przetarg na kompleksową rewitalizację linii za blisko 20 milionów. O szczegółach remontów, podsumowaniu sezonu Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
9: Paweł Gajica, prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.
10: Jaki był ten sezon dla koszalińskiej kolei wąskotorowej? Jaki był rok 2026? Ilu pasażerów udało Wam się przewieźć w tym roku?
9: Generalnie rok był bardzo dobry, dużo pracy to wymagało. Zwiększyliśmy ilość pociągów, bo pociągi jeździły w piątki, w soboty w 3 obiegach. Krzyżowały się po drodze w Manowie. Jakby zwiększenie ilości pociągów przełożyło się też na większą dostępność. Wprowadzenie takiego taktu w rozkładzie jazdy 10, 12, 14. To się przełożyło na ilość pasażerów. Jakby jeszcze zostało nam kilka miesięcy, natomiast wiemy już, że na pewno przekroczyliśmy tą granicę 20 tysięcy, czyli będzie tych pasażerów więcej w tym roku przewiezionych ogólnie. Bardzo duże wzrosty są w maju i w czerwcu, w lipcu. Sierpień był podobny do ubiegłorocznego roku. To trochę jest też przełożenie pogody. Natomiast ogólnie no, widać, że czym więcej tych pociągów jeździ, tym więcej pasażerów przewozimy. W związku z tym, żeśmy też zwrócili się do Urzędu Marszałkowskiego o to, żeby partycypował przy uruchomieniu większej ilości pociągów, tak żebyśmy mogli w przyszłym roku zwiększyć ten takt, żeby to była godzina 10, 12, 14 i 16, żeby był popołudniowy pociąg, który będzie mógł jeszcze tych, którzy na przykład na wycieczki rowerowe gdzieś jadą z Rosnowa, zabrać po powrocie. Oprócz tego, żeby w tygodniu tych pociągów było też nie jeden, a żeby były 2 w środy, w czwartki, żeby zwiększyć tą ilość, liczbę. Dlaczego nie możemy tego zrobić sami? Bo to się odbywa na nasz rachunek. Nie jesteśmy w stanie jakby wziąć na siebie takiego ryzyka, bo no nie każdy pociąg w takim rozkładzie, który się utrzymuje przez kilka miesięcy, jest opłacalny. Dlatego w związku z tym, że ustawowo organizatorem transportu kolejowego na terenie województwa jest Urząd Marszałkowski, wystąpiliśmy z taką propozycją jakby uczestnictwa w tym, nie powierzenia w całości prowadzenia tych pociągów, tak jak się to odbywa, nie wiem, do Mielna, do Darłowa, a tylko po prostu o wzięcie na siebie tego ryzyka w tych pociągach, w których nie jesteśmy pewni jeszcze, jak będzie wyglądała frekwencja, bo to jest próba po prostu, tak. Myślę, że to musi potrwać, natomiast skala tego to jest, że tak powiem, koszty są tego nikłe, małe bardzo względem tego, co się dzieje z, nie wiem, przewozami regionalnymi. Dlatego myślę, że to jest kwestia bardziej administracyjna i znalezienia jakby sposobu niż pewnie decyzji samej finansowej.
10: No ten rok to też dla kolei spore remonty. Czy możemy o nich coś więcej powiedzieć i też o tym, jakie te remonty jeszcze na kolej czekają, bo ona tak naprawdę cały czas wymaga napraw.
9: Generalnie czekamy na przeprowadzenie tej dużej rewitalizacji tutaj na terenie miasta. Jest kolejny krok, bo jest ogłoszony przetarg. Natomiast my prowadzimy cały czas i tak pracę na terenie gminy Manowo, na terenie tutaj w mieście, które jakby na torach, które nie zostaną objęte tą rewitalizacją, bo na wszystko nie wystarczy pieniędzy. Natomiast my te prace musimy prowadzić, żeby ten ruch mógł funkcjonować dalej. To nie jest tak jak, nie wiem, na drodze, że samochód ominie dziurę. My musimy po prostu mieć ten tor cały czas utrzymany w przejezdności. W tym roku na te prace składa się Ministerstwo Kultury, Urząd Marszałkowski, Gmina Manowo, Urząd Miasta, Wojewódzki Konserwator Zabytków i Starostwo Powiatowe. Całość kwoty, jeszcze nie mamy podsumowanych wszystkich prac, ale przekracza na pewno w tym roku 1 000 000 zł. I to pozwoliło na przeprowadzenie prac, które już się odbyły na odcinku ponad kilometra, a jeszcze będziemy prowadzili je w październiku i w listopadzie, także myślę, że gdzieś 200 km zostanie objęty pracami. Na dużej części z tego odcinka w tym roku zamontowaliśmy podkłady betonowe. to przedłuża żywotność tego toru, tak? Podkład betonowy, mam nadzieję, że za naszego życia już go nie będziemy musieli wymieniać. Natomiast drewniany to jest około 15-18 lat, także przez to, że 20 już ponad lat funkcjonuje na tej kolei wąskotorowej, nam się zdarza wymieniać w tej chwili już podkłady, które kiedyś żeśmy wsadzali, a kiedyś żeśmy korzystali najczęściej z podkładów staroużytecznych, czyli takie, które kolej normalnotorowa już przez jakiś czas używała. No nie było nas stać, w tej chwili jakby koszty robocizny są wyższe niż materiału, dlatego idziemy w ten materiał, który jest bardziej trwały, żeby zrobić to już raz, a docelowo.
10: Ja myślę, że też ważne jest, żeby podkreślić, jak wielką kwotę trzeba wydać na bardzo mały odcinek, który musicie właśnie wyremontować, bo pamiętam, że jak ostatnio o tym rozmawialiśmy, no to te kwoty są naprawdę bardzo duże.
9: Generalnie my skupiamy się na podkładach, bo szyny, jakieś akcesoria mocowania otrzymujemy z PKP PLK w formie darowizn. Natomiast cała kwota za wyremontowanie 1 kilometra tory to jest około 2 600 000. Natomiast przez to, że przy kwocie nie około 1 000 000 udaje się zrobić około kilometra toru, to jest to, że bazujemy na części materiałów, które mamy przekazane, a na przykład te darowizny od PLK to są kwoty setek tysięcy, gdzieś 400-800 tysięcy, w zależności od tego, co otrzymujemy. W tej chwili czekamy też na decyzję, bo wystąpiliśmy o kolejne szyny, bo złożyliśmy już w tej chwili wszystkie szyny, które mieliśmy przekazane do tych napraw. Czekamy na następne, żeby można było... Jakby dla nas priorytetem jest pozbycie się szyn, które są wiekowe. To jest no, jakby ich zaleta. Natomiast te rozwiązania kiedyś konstrukcyjne, te szyny są lżejsze. Jeżeli szyna jest lżejsza, to po 100 iluś latach pęka na końcówkach, ciężko się utrzymuje, bo się odkształca. Ona już po prostu przewiozła to, co miała przewieźć. I dlatego wymieniamy te szyny na cięższy typ. Po tych szynach cięższych można szybciej jeździć. One są dłuższe. To są takie niuanse, ale to jest coś, co ma bardzo duży wpływ na sprawność techniczną tego wszystkiego.
10: To jeszcze bym wróciła do tej rewitalizacji. To jest prawie 20 milionów. Urząd Miasta, Koszaliński Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg. I co dalej? Na co my teraz czekamy? Jak to będzie wyglądało? Tak jak najprościej mógłby nam pan powiedzieć.
9: Generalnie w pierwszym etapie jest aktualizacja dokumentacji projektowej, bo ta dokumentacja była opracowana w 2015 roku, czyli zaszło trochę zmian. Część z tych prac my żeśmy już też wykonali. Po takiej aktualizacji, czyli na przykład doprojektowaniu sygnalizacji samoczynnych na przejazdach, zmianie nawierzchni na przejazdach, będzie można przystąpić do prac. Warunek, jaki jest postawiony w przetargu, to jest taki, że to nie będzie utrudniało ruchu, czyli okres maj do września, to jest okres zarezerwowany dla nas dla jeżdżenia. W pozostałej części roku będzie można prowadzić te prace.
10: Ja jeszcze chciałam dopytać, bo też do Koszalina trafiły wagony ze Szwajcarii. Czy już pasażerowie z nich mogą korzystać?
9: Znaczy z jednego wagonu, który trafił wcześniej jako pierwszy, tak? To jest wagon odkryty, dwuosiowy. Natomiast z wagonów czteroosiowych, takich czerwonych, bo to najlepiej tak scharakteryzować, jeszcze nie. One będą przechodziły procedurę dopuszczenia, także mamy nadzieję, że zakończy się ona do przyszłego roku, ale że tak powiem, z Urzędem Transportu Kolejowego nigdy nic nie wiadomo, także nie wiem, ile to tak dokładnie potrwa.
10: Ale rozumiem, że też te wagony sprawią, że tych miejsc dla pasażerów, dla turystów będzie znacznie więcej.
9: Mamy nadzieję, że uda nam się to podzielić tak, że w pociągach w obydwóch obiegach będą jeździły i wagony kryte i otwarte, że zwiększy to dostępność. Jakby pociągi, które są najbardziej obłożone, to są majówki, Dzień Dziecka, wszelkiego rodzaju święta, ale oprócz pociągów, które jeżdżą w tej chwili jako rozkładowe, my mamy pociągi też na zamówienie. I ta większa ilość taboru spowoduje to, że będziemy mieli większą optymalność, jeśli chodzi o czas, że te pociągi będą mogły się skrzyżować, że nie będzie tak, że pociąg rozkładowy musi zawieźć pasażerów, a potem wrócić specjalnie, żeby wziąć grupę. Da nam to większą swobodę. Też w tej chwili, kiedy idzie jakiś wagon do naprawy, po prostu nie ma go czym zastąpić w tych pociągach. Będziemy mieli jakąś rezerwę po prostu też, tak?
10: No, czyli naprawdę dużo nowych rzeczy się szykuje tak naprawdę. Jeżeli się uda to wszystko zrealizować w 2027 roku, to bardzo rozwinie się Koszalińska Kolej Wąskotorowa.
9: No, na to liczymy i to jest chyba taki kierunek, jaki powinien być już od dawna. Jeśli chodzi o te wagony ze Szwajcarii jeszcze, one są dużo bardziej zaawansowane technicznie niż to, co do tej pory eksploatujemy. też ta jazda powinna być nimi bardziej spokojna. To wynika z rozwiązań konstrukcyjnych podwozia, także też liczymy na to, że to pozwoli na przykład podnieść prędkość.
10: To jeszcze na sam koniec zapytam, tak jak pan wcześniej też powiedział, w poszczególne dni będzie można jeszcze z niej skorzystać i właśnie czy już coś mniej więcej możemy się dowiedzieć?
9: To są takie imprezy, które zazwyczaj się odbywają. To jest Dzień Kolejarza. W listopadzie będą organizowane pociągi z tej okazji. Oprócz tego na pewno pojedzie pociąg sylwestrowy. Zastanawiamy się też nad uruchomieniem pociągów w okolicy Świąt Bożego Narodzenia.
6: Szczegóły dostępne będą na stronie internetowej Koszalińskiej Wąskotorówki.
7: SK Koszalin News.
6: Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie czekają zmiany. Miasto pozyskało ponad 42 miliony złotych unijnego dofinansowania na zakup 13 nowych autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami. Wartość całego projektu to blisko 70 milionów złotych. Inwestycje mają też dać początek budowie nowej zajezdni przy ulicy Wołyńskiej, ale na tym nie koniec. Na początku przyszłego roku do Koszalina ma trafić kolejnych 15 nowych autobusów z silnikami diesla.
11: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W każdej spółce dzieje się bardzo wiele. Tak dość cyklicznie staramy się robić konferencje prasowe, aby Państwa informować o tym, co się dzieje. Ostatnio była konferencja prasowa w MEC-u, gdzie podzieliliśmy się z Państwem informacją na temat tych działań, które już trwają, jak i też budowy tego nowego nie tylko kotła, co kotłowni tak naprawdę na zrębek, która pozwoli zminimalizować opalanie węglem, który jest niezwykle kosztowny nie jako paliwo, ale jako te kary, które są związane z ETS-em. Dzieje się też i w wodociągach, tam też w fazie zaawansowanej jest projektowanie oczyszczalni razem z silnikiem kogeneracyjnym, który będzie wykorzystywał metan, który jest dzisiaj idzie w atmosferę, będzie gromadzony, zbierany i będzie spalany w tym silniku, przez to będzie wytwarzana i energia cieplna, i energia elektryczna. Ale o tym będziemy mówili na różnych zupełnie innych odcinkach. Dzisiaj spotykamy się, żeby też poinformować Państwa o tym, co dzieje się w spółce MZK, bo tu też bardzo wiele się dzieje. W tym roku, na początku tego roku, wyjechały na ulicę Koszalina autobusy, które tu widać na tych banerach, które są po prawej i po lewej stronie. Takie niebieskie autobusy, które wniosły trochę, można powiedzieć, powiewu nowości, świeżości do Koszalina, bo ostatnie nowe autobusy...
12: W 2019, chyba
11: 2017 było podpisywane, że sam wtedy podpisywałem jako wicemarszałek wtedy z ówczesnym prezesem Bacławskim, czyli generalnie od 10 lat nic takiego się nie wydarzyło. Teraz przyjechało tych 13, tak, autobusów...
12: 10 i 3, razem 13.
11: No 10 i 3 to 13, tak.
12: Mamy rok szkolny, więc jeszcze matematyka.
11: Nie jest to skomplikowana matematyka, jest to jednak matematyka jak najbardziej. Czyli 13 autobusów, one nie są zupełnie nowe, są używane, ale nieco tylko. Oprócz tego zostały zmodyfikowane, zmodernizowane, także wyglądają praktycznie jak nowe i naprawdę są w bardzo dobrym stanie technicznym, pojeżdżą, posłużą jeszcze wiele, wiele lat. Ale na początku przyszłego roku, na przełomie lutego i marca, powinno się pojawić na ulicach miasta Koszalina kolejnych 10 autobusów diesel Euro 6. Te już będą nowe, zupełnie nowe, fabryczne. To też są autobusy takie podobnie jak te, będą w tak zwanym najmie długoterminowym. I one też urozmaicą, unowocześnią naszą flotę pojazdów MZK. Ale dzisiaj też spotykamy się, żeby Państwa poinformować i podzielić się informacją, dobrą nowiną, mianowicie taką, że dostaliśmy informację już z CUPT-u, z ministerstwa, czy CUPT, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że nasz wniosek w ramach pieniędzy ZIT-owych na 42,209 milion złotych został zaakceptowany przez CUPT i taką to dotację bezzwrotną miasto Koszalin otrzymało, aby zakupić autobusy elektryczne. Będzie to 13 nowych autobusów elektrycznych, które zostaną zakupione razem z oprzyrządowaniem, razem z ładowarkami i będą elementem tworzenia nowej bazy MZK, która powstanie przy ulicy Wołyńskiej. Bo ta baza, która dzisiaj jest przy ulicy Gnieźnieńskiej, ledwo pomieści te pojazdy, które są dzisiaj, te pojazdy hybrydowe z silnikiem diesla. Także pojazdy elektryczne tam się nie zmieszczą, musimy szukać nowych rozwiązań. Oprócz tego ta lokalizacja, ta baza MZK, która dzisiaj jest przy Gnieźnieńskiej, to tak naprawdę jest świetnie położona lokalizacyjnie działka, która jest praktycznie w centrum miasta, nieopodal parku. Także jest to zdecydowanie lepszy teren, aby tam posadowić mieszkania, a nie teren przemysłowy zarówno czy to dla MZK, czy dla PGK. Także stopniowo te obie spółki będziemy z tego terenu wycofywać, przynosić do stref przemysłowych, tak aby tam zwolnić ten teren pod mieszkaniówkę. To oczywiście jest proces wieloletni, ale dzisiaj go rozpoczynamy. Nie próbujemy na siłę upchnąć autobusów elektrycznych razem z samym tym oprzyrządowaniem w bazie przy ulicy Gnieźnieńskiej, tylko szukamy nowych rozwiązań, które już zapoczątkują budowanie całkowicie nowej bazy przy ulicy Wołyńskiej. Autobusy elektryczne to jest ta przyszłość, którą zmierzamy. Dotacje bezzwrotne dzisiaj w zasadzie można otrzymać tylko właśnie na autobusy zeroemisyjne, czyli mogą to być autobusy albo elektryczne, albo wodorowe, albo tego typu rozwiązania. Wodór jeszcze dzisiaj nie jest na tyle tani, żeby tych rozwiązań szukać, co nie znaczy, że w przyszłości w tym kierunku nie będziemy zmierzać. Na razie jednak te autobusy elektryczne właśnie są tą najbliższą przyszłością. Ja tylko powiem w tym miejscu, z dość dużą mi ukrywam satysfakcją, że te pieniądze udało się pozyskać. Mamy te 42, prawie 43 miliony złotych, dlatego że burmistrz m.in. Sianowa nie potrafił tych pieniędzy pozyskać w Sianowie i zrezygnował z zakupu autobusów elektrycznych. Przez to my mogliśmy te pieniądze pozyskać, skorzystać i dzięki oczywiście też i przychylności pozostałych członków ZIT-u, czyli pozostałych gmin, które są w tym ZIT-ie z nami ulokowane, że tak powiem, mogliśmy o te pieniądze zawalczyć, zawnioskować i te pieniądze dostaliśmy. To nie jest pierwszy tego typu przypadek, bo podobnie było ze stacją przesiadkową w Jamnie. Tam też mój poprzednik planował wydać 8,5 miliona. Myśmy pozyskali w sumie 44 miliony złotych na stację przesiadkową w Jamnie. Dlatego, że też między innymi właśnie burmistrz Sianowa nie był w stanie, nie potrafił, nie umiał zbudować stacji przesiadkowej u siebie w Sianowie. I to jeszcze nie byłoby tak tragiczne, że on nie potrafi, nie umie. No bo oczywiście można nie umieć, nie potrafić. To jest jakby zrozumiałe, prawda? Ale to, co zrobił na etapie późniejszym, to jest w ogóle, można powiedzieć, ja uważam, że skandal. Szanowni Państwo, w grudniu dostaliśmy informację od starosty, który był liderem projektu, takiej grupy zakupowej okolicznych gmin, które chciały właśnie zakupić transport, czy to autobusy elektryczne na potrzeby transportu podmiejskiego. I starosta, wypowiadając się w imieniu tych wszystkich gmin okolicznych, stwierdził, uznał, wysłał takie pismo, że oni rezygnują z tych pieniędzy i generalnie jakby oddają je do dyspozycji ZIT-u. Wtedy wszyscy członkowie ZIT-u oddali, jak może wszyscy, odbyło się głosowanie w trybie obiegowym i ci, którzy oddali głos za tym, żeby te pieniądze trafiły do miasta Koszalin. Wtedy burmistrz Sianowa postanowił nie oddawać w ogóle głosu, nie zabierał w ogóle głosu w tej sprawie, ale to go, oczywiście te pieniądze myśmy wtedy dostali, przyjęli, zawnioskowaliśmy, złożyliśmy stosowne wnioski do ministerstwa i kiedy byliśmy już na finalnym etapie oceny tych wniosków, to wpłynął pismo do ministerstwa funduszy i do SUPT-u również, że on pozwał nas do sądu. Pozwał miasto Koszalin do sądu, że zakwestionował tą uchwałę, w której głosowanie nie brał w ogóle udziału. To głosowanie odbyło się na przełomie grudnia i stycznia. On w maju nas pozywa i w maju pisze pismo do ministerstwa, gdzie prosi o to, żeby zablokować nam te pieniądze, uniemożliwić ich wykorzystanie ze szkodą dla miasta Koszalin. To jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że gdyby tak się wydarzyło, to ministerstwo blokując te pieniądze spowodowałoby, że wtedy, kiedy można byłoby odblokować, kiedy powiedzmy proces sądowy by się zakończył, to zakończyłaby się również perspektywa finansowa. I tych pieniędzy nie tylko nie dostałoby miasto Siano, nie dostałoby miasto Koszalin. Nikt by ich nie dostał. Wróciłyby do Brukseli. To jest działanie nie tylko na szkodę gminy miasta Sianów, co jest oczywiste i jego działanie jest tak wymierzone. To jest działanie wymierzone wprost w mieszkańców Koszalina, ale również ze szkodą dla obywateli polskich, no bo te pieniądze nawet nie trafiłyby jakiegoś dużego ogólnokrajowego wora, tylko wróciłyby do Brukseli. Chwała Bogu, ministerstwo nie uznało burmistrza Sianowa za w ogóle partnera. Dla nich partnerem jest ZIT jako całość. Głosowanie uznali za absolutnie legalne, dobrze przeprowadzone i te pieniądze dzisiaj wiemy na pewno, że otrzymaliśmy wbrew temu, co wyprawiał burmistrz Sianowa, próbując działać na szkodę i gminy miasta Sianów, i miasta Koszalin.
13: Piotr Owiński, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie. Mówiąc szczerze, to nie byłem przygotowany. Nie wiedziałem, że te ostatnie zdania, ale gratuluję panie prezydencie, bo myślę, że czas najwyższy, żebyśmy na głos zaczęli mówić o tym, co tak naprawdę nas dotyczy. Transport publiczny sam w sobie jest bardzo ważnym elementem dla mieszkańców, myślę. A tutaj mieliśmy taką klasykę, którą można, nie chcę na ten temat się rozwodzić, ale klasykę, którą można ująć, że sam ktoś nie chciał zjeść, bo nawet nie wystartował po te pieniądze, ale też nie chciał dać zjeść komuś. No, myślę, że mieszkańcy i historia będzie potrafiła to w jakiś sposób ocenić. Ale Porozmawiajmy chwilę o transporcie publicznym i o MZK, w którym mam tą przyjemność zarządzać od 2 lat. I powiem tak, jak drukowaliśmy te roll-upy, to był projekt, tak? 51 nowych autobusów to był projekt, były, które rozpoczynaliśmy. To drukowaliśmy nie tak dawno, tak naprawdę. A dzisiaj mogę powiedzieć, że w fazie projektów to zostało już tylko 10 autobusów, a 41 autobusów to jest fakt, który się wydarzy. Jedno malutkie doprecyzowanie. Tych autobusów w przyszłym roku diesli wjedzie 15, a nie 10. I to jest dobra informacja. One się już produkują. Od razu powiem, że będą w kolorze niebieskim, więc transport publiczny będzie nosił barwy, flagi naszego miasta. Nie do końca w tym kolorze niebieskim, który jeżdżą dzisiaj, ale takie typowe, bardzo zbliżone do flagi naszego miasta. Będą to autobusy marki MAN. To MAN wygrał ten przetarg. Będzie to 15 autobusów. Będą to autobusy przegubowe i będą to autobusy 12-metrowe. Najnowocześniejsze, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, przystosowane do osób niepełnosprawnych, przystosowane dla osób słabowidzących. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. To nie

1,658 zł netto, a brutto z wszystkimi kosztami, również tymi, które nie są kwalifikowane, to jest projekt na 69 milionów złotych. Czekamy jeszcze z niecierpliwością, bo mówiąc o tym, że 41 autobusów to mamy to, co już mamy w garści, to czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, ono będzie niebawem, jednego projektu, też z pieniądze z TUPT-u i to będzie zakup wtedy kolejnych, wnioskowaliśmy tam o środki na kolejne 10 autobusów. Czy nam się to uda? Nie wiem, bo tych pieniążków tam jest 700 milionów złotych, a startuje do tego cała Polska. To, co się wydarzyło dotychczas, te 42 miliony, to było Pomorze Zachodnie, tak? Bo to było podzielone na cuty regionalnie. W tej chwili startuje do tego cała Polska, ale staraliśmy się spełnić absolutnie wszystkie wymagania. Jedno zdanie tylko, bo sobie obiecałem, jak obejmowałem to stanowisko, że nie będę mówił nigdy o poprzednikach, choć czasami naprawdę trudno, gryzę się w język, ale jedna rzecz dla porównania, żebyśmy wiedzieli. Przez ostatnie 11 lat MZK kupiło 11 autobusów. Tyle się pojawiło w taborze. A przez ostatnie 11 miesięcy również MZK kupiło 13 autobusów, więc mówię to tylko po to, żeby pokazać Państwu skalę, jak to wygląda. Reszta tych autobusów, czyli 15, które wjadą w przyszłym roku, one się już produkują, plus te 13 elektrycznych autobusów, które wjadą w 2028 roku, to są autobusy, które już mamy. Powtarzam się, żeby to dobrze wybrzmiało i żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, co przed nami. Mamy gdzieś w powietrzu wiszące jeszcze 10 autobusów, w sumie to jest 53 autobusy. 53 autobusy przy taborze, który, jak obejmowałem tą funkcję, to było 69 autobusów. W tej chwili mamy 74 autobusy, bo część autobusów siłą rzeczy, szanowni Państwo, jest wycofywanych. One się już po prostu nie nadawały, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Średni wiek życia autobusów, bo to też jest bardzo ważne, w komunikacjach miejskich w Polsce to jest 8 lat. On nie przekracza 8 lat. U nas autobusy średnio miały 15 lat i więcej, a najstarszy autobus ma lat 31. Tak to wygląda i tyle, jeżeli chodzi o historię. Ważne jest, żebyśmy jeszcze jedną rzecz powiedzieli. Podchodzimy bardzo poważnie do powierzonego nam zadania. Rozpoczęliśmy pracę w MZK od utworzenia planu wymiany taboru na lata 2025-2030 i w tym planie wskazaliśmy też kierunki rozwoju. Bardzo długo debatowaliśmy, czy to będzie kierunek rozwoju w kierunku wodorowego napędu lub elektrycznego, bo to nie jest też tak, że to jest nasze chciejstwo lub nasze marzenie, żeby iść w kierunku autobusów zeroemisyjnych, tak? Które w prostej linii są 2-2,5 razy droższe niż autobusy diesla. Działamy w reżimie dyrektywy unijnej i działamy w oparciu o ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I czasami czytam, jak mieszkańcy się denerwują, dlaczego kupujemy elektryki, dlaczego idziemy w taką drogą technologię. My nie mamy wyboru, żeby to dobrze wybrzmiało. To jest coś, co my musimy zrobić. Te 10 autobusów, które Państwo widzicie, to są autobusy używane, ale kupiliśmy, ten cały projekt obiewał na 7 milionów złotych. Jeden taki nowy autobus kosztuje 1,6 mln, a my 10 kupiliśmy za 7 milionów złotych. One miały 250 tysięcy przebiegu i proszę mi wierzyć, pochodzą z rynku niemieckiego, są w bardzo dobrym stanie. Myślę, że już mieszkańcy dostrzegają tą różnicę. Te 15 autobusów, umowę na zakup tych autobusów diesel podpisywaliśmy w Sylwestra o godzinie 19, ponieważ do końca roku mieliśmy czas na podpisanie tej umowy na zakup diesla, bo od 1 stycznia byłoby to już niemożliwe. Dzisiaj zakup diesli praktycznie dla samorządu stał się już całkowicie niemożliwy i zakazany prawem. Jeśli to, o czym pan prezydent mówił i produkcja prądu będzie rozwijać się, ten klaster energetyczny, który tworzymy w tej chwili w Koszalinie, jeśli będzie się rozwijać w tym kierunku, w którym to widzimy, że zmierza, to proszę mi uwierzyć, że
jeśli pozyskamy tani prąd, o tak mówiąc wprost, to przejechanie 100 km będzie nas kosztowało w przeliczeniu na energię elektryczną tyle, jakby palił 12 litrów oleju napędowego. A dzisiaj autobusy hybrydowe, które mamy, palą 40 litrów oleju napędowego, a diesle palą 50 litrów oleju napędowego. To proszę zobaczyć, jest szansa, że gdybyśmy pozyskiwali tanią energię, to koszt transportu publicznego spadnie czterokrotnie. Trzymamy kciuki.

0: że to się uda. Nie przedłużając, zaraz za planem wymiany taboru powstało drugie opracowanie, które Państwu polecam. To jest strategia kierunków rozwoju transportu publicznego. To opracowanie to jest na 10 lat, 2025-2030, bo jak mielibyśmy się rozwijać, gdybyśmy nie przyjęli jakiegoś planu? Tylko i wyłącznie dobry rozwój gwarantuje nam obranie jakiegoś planu i realizacja tego planu. Tą strategię opracowaliśmy, ona powstała już tak naprawdę na przełomie listopada i grudnia. Jest to przy pełnym udziale miasta, za co dziękujemy, bo mam nadzieję, że i mieszkańcy, i Państwo widzicie, że ta współpraca miasta i spółki miejskiej MZK układa się bardzo dobrze i tak naprawdę nie mielibyśmy nawet szans pozyskać tych 42 milionów, gdyby miasto nie miało w tym swojego udziału, tak? Spółki nie stać by było tak naprawdę na wnioskowanie o takie potężne pieniądze. Musicie Państwo wiedzieć, że te zabiegi burmistrza Sianowa sprawiły, że między wakacjami zeszłego roku a grudniem nam zostało tylko 4,5 miliona do wykorzystania. Moglibyśmy za to kupić jeden autobus z infrastrukturą. Chytrość przegrała i proszę Państwa, te pieniądze wróciły do puli. Dzięki temu mamy 13 autobusów. Mam nadzieję, że będziemy mogli z Państwem się spotkać i pochwalić się tymi 10. To będzie oznaczało jedno, że w przeciągu 3 lat 85% autobusów z naszego taboru będzie nowych.
1: Ważne jest też, że żeby flota normalnie mogła funkcjonować, to jest zawsze musi być kilka autobusów rezerwy. Jak zaczynaliśmy, no to nie mieliśmy ich w rezerwie, tylko zawsze było minus 3-4 autobusy, bo zawsze brakowało. Bo któryś się popsuł, bo coś tam. Ja nawet kiedyś słyszałem taką opinię jednego z kierowców, że on się codziennie boi, żeby się podłogał oberwie i może zgubić pasażerów. Tak by wyglądał stan na początku. I się oczywiście to już jest ta abstrakcja, jesteśmy już zupełnie w innym miejscu i czasie. Ale do takiego stanu nasi poprzednicy doprowadzili.
0: Ja powiem Państwu jeszcze, jak wygląda ta współpraca z panem prezydentem, tak? Ci starsi pracownicy, którzy są w spółce, poprzedniego prezydenta nie widzieli w spółce nigdy, tak? Zastępcy prezydenta resortowego widzieli w kadencji 2 razy. Pan prezydent Tomasz Sobieraj pod naszą namową przyjechał, podnieśliśmy autobusy i obejrzeliśmy je od spodu. Pokazaliśmy, jak to wygląda na samym początku, żebyśmy zrozumieli, że mamy wspólny cel, tak? I musimy grać do jednej bramki i proszę mi wierzyć. Czytałem też takie duże opracowanie, dlaczego Gdynia jest najszczęśliwszym miastem w Polsce. 45% tego sukcesu, szczęśliwości mieszkańcy Gdyni wskazali na dobrze zorganizowany transport publiczny, tak? Naprawdę do końca chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak ten transport publiczny jest ważny na zadowolenie życia mieszkańców. Dziś rozpoczęliśmy we wrześniu troszkę zmienioną siatkę połączeń. Dostajemy sygnały, bo nikt jeszcze się nie urodził taki, kto by tą siatkę stworzył idealną dla wszystkich. Ale dostajemy sygnały, my na te sygnały, drodzy Państwo, reagujemy bardzo żywo, tak? Za każdym razem to nie idzie do kuwety. To za każdym razem jest analizowane i sprawdzamy, co możemy zrobić. Ale apelujemy do mieszkańców, żeby mieli tą świadomość, że jeżeli poruszymy jeden autobus, to jest siatka połączeń, to ciągnie dokładnie połączenia innych autobusów i czasami to wymaga chwili, żeby to pozmieniać. Ale na pewno będziemy się pochylać nad każdym jednym sygnałem czy prośbą zmian. Wspomniałem Państwu, że w listopadzie na sali 300 spotkaliśmy się w ramach prezentacji strategii rozwoju, to się nazywa dokładnie Strategia Rozwoju Transportu Publicznego MZK w Koszalinie na lata 2025-2035 i to jest zadanie wspólne z Urzędem Miejskim. Podczas analizy tego, co przed nami, tak, i teraz znowu wracam do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i do tego, że jesteśmy zmuszeni do zakupu tych elektryków, wybrzmiało, że potrzebujemy minimum jakieś 40 milionów, żeby uruchomić w ogóle ten transport zeroemisyjny. A budowa nowej siedziby to był koszt rzędu 80, wyceniany był na około 80 milionów złotych. Tak? Proszę mnie nie łapać też za te cyfry w przyszłości ewentualnie, bo wiadomo, że to jest szacunkowe. I doszliśmy do wniosku bardzo szybko i znowu ukłon dla pana prezydenta, że jeżeli mamy 40 milionów wyłożyć i próbować na siłę ten tabor zeroemisyjny, elektryczny zmieścić na tej, w siedzibie w tej chwili na Gnieźnieńskiej 9, co praktycznie jest niemożliwe i oznaczałoby przebudowę, ciągnięcie, my tam potrzebujemy 8 MW prądu, ciągnięcie prócie ulicy Gnieźnieńskiej, doprowadzenie energii, to łatwiej nam było poszukać ewentualnie miejsca gdzie indziej. Szacunkowo wycenialiśmy działkę, na której dzisiaj się znajdujemy, to jest 3,5 hektara przy parku, nad rzeką, tak naprawdę z pięknym widokiem na Górę Chełmską. Myślę, że mieszkańcy też się ucieszą, jeśli wyprowadzimy ten ciężarowy transport, co by nie powiedzieć, na ulicę Wołyńską, gdzie będzie łatwiej dociągnąć energię. I teraz 40 milionów, które mielibyśmy wsadzić, plus 25 milionów, które mamy nadzieję szacunkowo uzyskamy ze sprzedaży tych 3,5 hektarów, to brakuje nam tylko 15 milionów w tym momencie, żeby pomarzyć o nowej siedzibie, tak? Nowej, całkowicie nowoczesnej siedzibie przystosowanej do autobusów elektrycznych i przystosowanej do autobusów wodorowych, bo my nie jesteśmy w stanie dzisiaj na ulicy Gnieźnieńskiej spełnić tego reżimu wymogów, które, bo to jest zupełnie inne hale serwisowe, zupełnie inna technologia napraw i obsługi tych autobusów. I wtedy to naprawdę decyzja była, proszę mi wierzyć, błyskawiczna. Nie dzieliliśmy się jeszcze z opinią publiczną tą decyzją. Dzisiaj jest pierwszy raz, ale panie prezydencie, dziękuję kolejny raz. Zaczniemy ją już tak naprawdę robić w przyszłym roku. Te elektryki już nie wjeżdżają na Gnieźnieńską.
1: Te elektryki na Gnieźnieńskiej nigdy się nie pojawią. One będą od razu tam w tej nowej siedzibie na Wołyńskiej.
0: 1/3 nowej siedziby będzie skończona. Ten jest na 3 etapy to podzielone.
1: Najpierw wprowadzimy tam elektryki, a później stopniowo będziemy bazę rozwijać, żeby przenieść te autobusy wszystko. Z które mamy tamtą lokalizację.
0: Średnio rocznie, powiem może o kilometrach, bo to też jest zatrważająca kwota. 3 miliony 100 kilometrów przejeżdżamy w tym roku przez objazdy, przez zmiany różnego rodzaju. Przejedziemy 3 miliony 800 tysięcy kilometrów. Proszę mi uwierzyć, że dzisiaj rano mieliśmy spotkanie w Zarządzie Dróg i Transportu. Te 800 tysięcy, to panie prezydencie, dobra informacja. To jest 6 milionów złotych więcej za wozokilometry. Ja państwu też to mówię celowo, żebyście i państwo, i mieszkańcy, żeby wiedzieli, jak to się przekłada na pieniądze, a przewozimy w granicach 33 milionów ludzi rocznie. Za co dziękujemy. To też będzie na pewno rekordowy rok, jeżeli chodzi o stratę finansową. Zaraz powiem, bo od początku tylko jak nastałem w MZK, to nie zgadzam się, panie prezydencie, ze sformułowaniem, że jest strata MZK. Nie ma czegoś takiego jak strata MZK. Jest to polityka finansowa, którą kreuje Rada Miejska tak naprawdę i my tylko według tego reżimu, w którym się znajdujemy, mówimy tu o cenie biletów i mówimy to o rozliczaniu wozokilometrów, my w tym żyjemy. Stąd one są niedoszacowane, powstaje strata jest wyrównywana przez miasto i też pewnie państwo tego nie wiecie. Jak przyszedłem do pracy, to była nierozliczona rekompensata za 2022, 2023 i 2024 rok. I w przeciągu jednego roku pan prezydent podjął taką decyzję i radni miejscy, żeby tą stratę wyrównać. To jest coś, co wcześniej w ogóle nie miało miejsca. Nie chcę mówić o poprzednikach, ale naprawdę to zainteresowanie poprzedniej władzy zakładem komunikacji miejskiej było marginalne, żeby powiedzieć. Dzisiaj paliwo. Jesteśmy największym biorcą paliwa w mieście. Zużywamy dziennie 5000 litrów. I proszę sobie wyobrazić, że galopujące ceny to jest dzienna strata o około 12 do 15 tysięcy złotych. To proszę państwa, jak to przeliczymy na skalę roku, to już mamy jakieś 2,5-3 miliony złotych większą stratę niż rok temu, niż w poprzednim roku. Wprowadzenie przez rząd tej akcji CPN, ceny paliw niżej, oczywiście obniżenie podatku VAT pomogło osobom fizycznym. Dla mieszkańców było to odczuwalne. Dla nas absolutnie nie, bo my przecież większość kosztów ponosimy ze stawką 23%, a stawka 8% to nam tylko pogłębiała stratę. Jak to będzie? Aż się boję pomyśleć. Ostatnio analizowaliśmy, czy nasze pylony mają możliwość włączenia jedynki z przodu, czy są dwucyfrowe, tak? Bo niektóre koncerny nawet w Koszalinie nie mają takich pylonów. Stacje MZK...
1: Tylko żeby to nie, przepraszam, żeby to nie wybrzmiał tak, że za chwilę będzie paliwo na stacji MZK po 10 zł. Nie ma takiego tutaj... Nie mam takiego zamiaru, żeby paliwo na MZK było droższe niż gdziekolwiek indziej, tak?
0: Proszę państwa, na stacja MZK została powołana do tego, tu mieszkam, tu tankuję, wszyscy znamy to hasło, bardzo dobre uważam. przy czym? Proszę mi wierzyć, często jesteśmy opluwani, chyba nawet można użyć tego słowa, przez internautów za ceny paliw. Proszę mi wierzyć, że stacja paliw MZK nie zarabia na paliwie. To nie jest wielka tajemnica, nasze finanse. Jeżeli ktoś chciałby, proszę zapytać, w ramach informacji publicznej pokażemy, jak to wygląda. To nie jest tak, że my mamy chęć zysku, albo mamy takie zyski jak Orlen i możemy sobie obniżać cenę paliw. Proszę mi wierzyć, że nie zarabiamy na paliwa. Kupujemy te paliwa i sprzedajemy. Koszt sprzedaży jednego paliwa do niedawna to był 41 groszy, dzisiaj to jest 55 groszy, a w tym okresie, kiedy działał CPN, to było na 65 groszy, to się nie da na tym zarobić. I to szacunek dla miasta, że pozwala nam jeszcze utrzymywać. Ale z drugiej strony gwarantujemy Państwu jakość paliwa. Tylko w tym roku dwa razy audyt przechodziliśmy, były sprawdzane przez dwie niezależne firmy i jakość paliwa mamy na najwyższym poziomie.
2: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu 3 lat aż 85% koszalińskich autobusów stanowić będą fabrycznie nowe pojazdy. Tematem zainteresowała się Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin.
2: W Białogardzie działa już powiatomat i cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, którzy załatwiają sprawy w starostwie. To urządzenie podobne do paczkomatu, w którym można odebrać dokumenty poza godzinami pracy starostwa powiatowego. Urządzenie działa całodobowo, 7 dni w tygodniu. Przesyłki mogą już odbierać m.in. klienci Wydziału Komunikacji, choć zakres jest szeroki, o tym wszystkim starosta Białogardzki Paweł Wiśniewski.
4: Bardzo się cieszę, że ta nowa propozycja starostwa powiatowego w Białogardzie, czyli powiatomat, którym obsługujemy naszych interesantów, on cieszy się już coraz większym zainteresowaniem. O co chodzi? Bardzo proste. To jest zupełnie nowa jakość w obsłudze interesantów w naszym urzędzie. Nie trzeba przychodzić i odbierać pism do nas, do urzędu, do godziny 15. Nie trzeba stać w kolejce. Wystarczy złożyć przy składaniu wniosku, na przykład o wydanie dowodu rejestracyjnego, dodatkowe oświadczenie informujące o tym, że chcemy to odebrać właśnie w powiatomacie. No i wtedy otrzymujemy, kiedy są już dokumenty gotowe, przygotowane do odebrania, otrzymujemy SMS z kodem PIN. Przychodzimy do powiatomatu, który mieści się przy hali Białogardzkiego Liceum od strony ulicy Grunwaldzkiej Bocznej. Tam jest bardzo wygodny dojazd na parking. Można auto zaparkować, wysiąść, odebrać z tego powiatomatu, jak z każdego paczkomatu, przesyłkę, podpisać się tylko nazwiskiem na specjalnym ekranie. No i mamy już przesyłkę. I coraz więcej osób z tego korzysta. Staramy się po prostu wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego powiatu, tak żeby im zwyczajnie ułatwić życie. W powiatomacie starostwa powiatowego w Białogardzie możemy odbierać na przykład dowód rejestracyjny pojazdu wraz z decyzją o rejestracji, wtórnik dowodu, dowód rejestracyjny związany to na przykład ze zmianą danych, bo przecież też takie sytuacje się zdarzają, na przykład wtórnik tablicy czy tablic rejestracyjnych wraz z dokumentami, a także trzecią dodatkową tablicę rejestracyjną, ale między innymi kartę wędkarską czy wypis i wyrys z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych czy kopie map zasadniczych, także kopie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i z tego mieszkańcy i nasi interesanci korzystają. Między innymi można odbierać w powiatomacie także decyzje zezwalające na sprowadzanie zwłok z zagranicy czy udzielanie informacji publicznej, świadectw pracy czy zaświadczeń o zatrudnieniu. Ten katalog jest wymieniony w naszym biuletynie informacji publicznej bip.powiat-bielogard.pl i na tej stronie jest odnośnie powiatomat i tam szczegółowe informacje, a tak naprawdę naszych interesantów, nasi urzędnicy informują na bieżąco, że te dokumenty, o które pani, pan wnioskujecie, można odebrać u nas, ale można także odebrać w powiatomacie. W weekend jest 48 godzin na odebranie tej przesyłki. Nie jesteśmy w stanie tak przebudować tych pomieszczeń, żeby tutaj salę, na przykład poczekalnia dla interesantów Wydziału Komunikacji, który przecież cały czas przyjmuje interesantów codziennie bardzo dużo. Nie mamy możliwości stworzenia tutaj takiej poczekalni, na jaką zasługiwaliby w mojej ocenie mieszkańcy. Dlatego staramy się stosować takie rozwiązania, które powodują, że tych osób oczekujących będzie zwyczajnie mniej. Stąd jakiś czas temu uruchomiliśmy internetową rezerwację wizyt, gdzie nie trzeba przyjść rano o 7:30 i czekać, aż się zostanie obsłużonym, tylko przychodzimy na umówioną wcześniej właśnie przez internet godzinę na obsługę swojej sprawy, ale także teraz właśnie ten powiatomat. No, ułatwiamy życie mieszkańcom, ale ułatwiamy także pracę urzędnikom.
2: Szczegóły na stronie Starostwa Powiatowego w Białogardzie. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin News.
2: Narasta spór o przewozy autobusowe na linii Koszalin-Powiat. Kością niezgody są m.in. zasady korzystania przez linie powiatowe z miejskich przystanków oraz wprowadzania zmian w trasach i rozkładach. Władze miasta podkreślają, że wszelkie korekty w rozkładach jazdy i trasach powinny odbywać się zgodnie z obowiązującym porozumieniem.
5: Artur Wezgraj, przewodniczący Rady Miejskiej.
6: Dzień dobry Państwu. Wyjaśnienia wymaga moja obecność tutaj. Otóż tak się składa, że razem z panem prezydentem Tomaszem Bernackim wspólnie negocjowaliśmy na wiosnę porozumienie pomiędzy starostwem powiatowym a miastem Koszalinem w sprawie organizacji transportu publicznego w ramach programu usuwania wykluczenia komunikacyjnego pomiędzy gminami sąsiednimi. W czasie tych negocjacji bardzo sobie ceniłem postawę pana starosty jako rozsądną, wyważoną, która doprowadziła nas do zawarcia tego porozumienia. Mimo rozbieżności poglądów udało nam się spokojnie doprowadzić do końcowego rezultatu. Stąd trochę jestem też zaskoczony teraz tym, co się w tej chwili wydarza, co jest zupełnie sprzeczne z tym porozumieniem, które zawarliśmy w maju tego roku. Warto pamiętać, że w przestrzeni komunikacyjnej funkcjonują co najmniej trzy rodzaje komunikacji. To jest oczywiście nasze koszalińskie MZK, które realizuje przewozy na terenie miasta, a niekiedy wychodzi również na podstawie porozumień poza teren miasta, na przykład do gminy Świeszyno. To są przewozy, które mają charakter komercyjny, czyli takie, które realizują przewoźnicy prywatni. I oni mają prawo, zgodnie ze swoimi ustaleniami z Zarządem Dróg i Transportu, mają prawo zatrzymywać się na wszystkich przystankach. Mało tego, gminy sąsiednie mogą zawierać porozumienie z tymi przewoźnikami po to, by realizowali przewozy takie, jakie są gminie potrzebne. Tak było na przykład w przypadku gminy Sianów, która miała przewozy dotyczące przejazdu z gminy Sianów do różnych punktów w mieście Koszalinie. Realizowała to firma prywatna. I trzeci rodzaj przewozów to jest ten, który jest realizowany na podstawie tegoż porozumienia, o którym rozmawiamy. Jest to porozumienie, które ogranicza pewnego rodzaju konkurencyjność pomiędzy tymi prywatnymi przewoźnikami i przewoźnikami miejskimi w ten sposób, że dokonuje podziału pomiędzy tymi przewoźnikami z zakresu realizowanych usług. W porozumieniu, które zawarliśmy, napisaliśmy wprost o tym, że te dwa tryby finansowane publicznie, czyli Miejski Zakład Komunikacji oraz transport ten powiatowy, nie mogą stanowić dla siebie wzajemnie konkurencji. Ustalaliśmy wtedy również, jaki zakres tych przewozów będzie, jak będą przebiegały linie i wpisaliśmy również, że te linie wymagają uzgodnienia ostatecznego poza tymi pierwszymi, które uzgodniliśmy w tym porozumieniu, które mają obowiązywać do końca roku, że te linie będą realizowane według schematu, który został zaproponowany w tym porozumieniu i wspólnie uzgodniony. Wpisaliśmy tam również, że po 4 miesiącach funkcjonowania tego systemu dokonamy wspólnej ze starostwem oceny tego, jak to funkcjonuje, po to, żeby to stało się podstawą do dokonania zmian, weryfikacji lub usprawnienia całego systemu. Nie minęło te 4 miesiące i pojawiły się w przestrzeni publicznej takie teksty dotyczące tego, że miasto nie zgadza się na bardzo ważne postulaty, które składa starostwo, które chce zmienić jednostronnie to porozumienie. Czyli chce dokonać absolutnie wywrócenia tego wszystkiego, co negocjowaliśmy jeszcze do maja zeszłego roku. Nie jest to dla mnie zrozumiałe, bo albo pan starosta dokonał jakiejś analizy, albo uległ jakimś naciskowi, na przykład ze strony gminy Sianów, która zlikwidowała te dopłaty do przewozów komercyjnych, które realizowały transport dzieci do szkół i teraz wymusza, żeby tą funkcję wypełnił ten transport publiczny powiatowy. No to nie jest dopuszczalne, dlatego że w ogóle naruszanie porozumień, które już istnieją, wymaga zgody obu stron. Takiej zgody nie było i dopóki nie spełnimy tych warunków dotyczących sprawdzenia, jak funkcjonuje system 36 linii, które zostały stworzone, linii, które dzisiaj zatrzymują się, czy mają prawo zatrzymywać się na przystankach miejskich w ograniczonym miejscu w stosunku do tego, co proponowało miasto, bo miasto proponowało ich więcej. Starosta po prostu zrobił inaczej. W związku z tym nie znajdujemy podstaw do tego, żeby przestrzeń publiczną puszczać informacje o tym, jakoby prezydent miasta nie godził się, nie chce działać na rzecz mieszkańców. Jest wręcz odwrotnie. Prezydent miasta robi wszystko, żeby ten interes mieszkańców zapewnić. Porozumienie było publikowane, jest tutaj na stole, Państwo możecie je otrzymać. Są wszystkie linie z godzinami, z przystankami. Również mamy dokumenty, tu Pan Prezydent ma dokumenty, które zawierają korespondencje na etapie uzgodnień i propozycje ze strony miasta, niektóre odrzucone przez Pana Starostę. Dzisiaj jakby nastąpiło jakieś zupełnie odwrócenie sytuacji z zupełnie niezrozumiałych dla nas powodów.
7: Michał Żuber, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.
8: Zacznę od tego, że tak jak Pan Przewodniczący powiedział, pojawiają się w przestrzeni medialnej jakieś takie półsłówka, niedomówienia, a bardziej można powiedzieć, że kłamstwa. Wszystko zaczęło się od protestu mieszkańców Skwierzynki i tego, że Pan Prezydent zabrał im linię autobusową. To jest nieprawdą. Pan burmistrz Sianowa, chcąc chyba oszczędzić parę złotych, przeniósł istniejący rozkład jazdy, który ma naszą zgodę na przewozy po Koszalinie. Tak jak pan przewodniczący powiedział, są komercyjne. Jest te przewozy publiczne powiatowe i nasze MZK. I wpuszczenie 36 linii na wszystkie przystanki stworzyłoby potężny chaos. Stąd negocjowaliśmy tamto porozumienie. Natomiast ta linia, która funkcjonowała od Kędzierzyna do Skwierzynki i dalej do Koszalina, właśnie zabezpieczała mieszkańców Skwierzynki do tego, że dzieci mogły spokojnie, swobodnie dojechać między innymi do szkoły 18, o które to się wszystko rozbija. Ale wpisując ten przewóz tej prywatnej firmy do powiatowych przewozów, automatycznie wskoczył w rozkłady jazdy i w zgody na przystanki, które są w tym porozumieniu. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby ten autobus dalej funkcjonował i dla paru złotych pan burmistrz po prostu zrezygnował z tego, nie dopłacając do tej linii jako nierentownej, na co mamy stosowne dokumenty, bo firma przewozowa wystąpiła o zawieszenie tego busa ze względu na rezygnację gminy Sianów z dopłacania do przejazdów. I tak jak mówiliśmy, my nie mamy problemów, żeby linie komercyjne, które nawet działają na zlecenie gminy, jeździły po innych przystankach, ale nie są to przewozy powiatowe. Ponieważ jeszcze raz powiem, wpuszczenie 36 linii na chaos, na wszystkie przystanki stworzy nam bardzo duży problem, bo nie da się po prostu tego fizycznie zrobić. Proszę pamiętać, że nasze MZK ma ile? 20 linii na mieście? 20 linii. I teraz dopuśćcie Państwo jeszcze 36 linii. Stąd to wszystko, tak? I to zaczęło się od tej Skwierzynki, od protestu mieszkańców i od rezygnacji z rozkładu busa, który mogą Państwo także zobaczyć, jeżeli pójdziecie po przeciwnej stronie od ratusza, tu gdzie siedzimy. Ten rozkład nadal wisi, tylko nie jest wykonywany. I od tego to wszystko się zaczęło i po tym wpłynęło pismo pana starosty, bo pan starosta jest tym, znaczy nie operatorem, a tworzącym te powiatowe przewozy, organizatorem. Tutaj od tego zaczęło się całe to zamieszanie.
9: Tomasz Bernacki, zastępca prezydenta do spraw komunalnych w Koszalinie.
10: Szanowni Państwo, to może przekażę kilka bardzo ważnych kwestii, które zostały wpisane do porozumienia, podpisane przez pana starostę w dniu 14 maja 2026 roku. W pierwszym tylko paragrafie jest jasny zapis, że przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie powiatowi części zadań miasta z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego z wyłączeniem przewozów osób między przystankami zlokalizowanymi na terenie miasta Koszalina. Właśnie po to, o czym przed chwilą powiedział pan dyrektor, żeby nie było chaosu, żeby 36 linii dodatkowych jeździło po wszystkich i zatrzymywało się na wszystkich przystankach naszego miasta. Bo od tego i mamy swoje przewozy, MZK, czyli Miejski Zakład Komunikacji, korzysta w całości ze wszystkich sieci na terenie naszego miasta. Bardzo istotnym, następnym, jasnym, podpisanym również przez pana starostę jest punkt 6, że planowane przez powiat trasy na terenie miasta powinny być najkrótszymi, szanowni państwo, niezbędnymi do zapewnienia połączeń pomiędzy gminami powiatu z wykorzystanym wskazanym przez miasto przystanków komunikacyjnych. I 7 punkt mówi bardzo jasne, że brak uzgodnienia przez Zarząd Dróg i Transportu wyklucza wprowadzenie danej trasy lub rozkładu jazdy. To są rzeczy, które negocjowaliśmy z panem starostą, które zostały w pełni zaakceptowane przez prawników, również starostwa powiatowego, ziemskiego i naszych tutaj w mieście Koszalinie. Do momentu podpisania z panem przewodniczącym negocjowaliśmy i proponowaliśmy również panu staroście ważne z naszego punktu widzenia dla mieszkańców starostwa ziemskiego przystanki, na których również można było dopasować wszystkie trasy proponowane właśnie, które są zresztą jako załącznik, gdzie mogłyby się zatrzymywać autobusy powiatowe. Na przykład zaproponowaliśmy szpital, przystanek szpital. No szanowni państwo, jest to jeden z ważniejszych tam bardzo dużo osób z powiatu ziemskiego korzysta z naszego szpitala. ZUS. Również mieszkańcy starostwa ziemskiego również korzystają z tej części jakby miasta. Urzędu Miejskiego, dworca PKS, cmentarza i bardzo istotnego, takiego trochę spornego na samym początku, przystanku ulicy Wąwozowej. Dlaczego wskazywaliśmy ten przystanek? Dlatego, że jest to centrum przesiadkowe. Mamy dwa centrum przesiadkowe w naszym mieście przy PKP, przy PKS i PKP i centrum przesiadkowe właśnie przy ulicy Wąwozowej. Między innymi właśnie mieszkańcy ze Skwierzynki idealnie mogliby korzystać z tego właśnie centrum przesiadkowego. Dlatego proponowaliśmy, co odpisał nam pan starosta. Przystanki przy szpitalu ulicy Wąwozowej nie są nam potrzebne. Nie rozumiem tej propozycji, ponieważ żadna z linii przesłanych do pana Bernackiego nawet koło tych przystanków nie przebiega. Ale my przekonywaliśmy pana starostę i w ostateczności pan starosta zgodził się i wprowadził do załącznika numer 2, wprowadził ten przystanek, co spowodowało, że mógł uruchomić, szanowni państwo, właśnie między innymi linię numer 28, która ze Skwierzynki będzie mogła jeździć i zatrzymywać się na przystanku, na centrum przesiadkowym właśnie tam. My podtrzymujemy, szanowni państwo, nadal swoją propozycję. Uważamy, że to są bardzo kluczowe przystanki i nadal uważamy, że te przystanki, dlatego je powtórzę, szpital, ZUS, cmentarz, powinny się znaleźć. Jeśli pan starosta chce, może wprowadzić oczywiście właśnie te przystanki. Natomiast nie ma tej zgody na to, żeby pan starosta zgodnie z pismem wprowadzał z 14 września, które nam przesłał, łamiąc tak naprawdę, bo tak naprawdę my nie wiemy, szanowni, łamiąc te porozumienie, my tak naprawdę nie wiemy, że te przystanki, które tutaj są wymienione, w której tak naprawdę linii one się znajdą. Pan starosta już tego nam nie wskazał, tylko wykazał, jakie przystanki on by oczekiwał. Natomiast to, co powiedział pan przewodniczący, jest bardzo ważne, bo w porozumieniu jest bardzo jasno, szanowni państwo, zaznaczone, że analiza po kilku miesiącach przewozów będzie przeprowadzona i na nowo możemy zacząć rozmawiać, co jest dobrym, co powinno być najlepszym rozwiązaniem. Tylko jest jeden podstawowy problem na tą chwilę. Nie tak jak pan starosta powiedział w wywiadzie, że od kilku miesięcy już jeździ się właśnie przewozami powiatowymi. Nie, szanowni państwo, jeździło się jedną linią od czerwca. Natomiast od 1 września dopiero rozpoczęły jazdę wszystkie inne linie. Czyli tak naprawdę dopiero przez 20 dni to wszystko w tej chwili jest realizowane, które jest ujęte w tym porozumieniu. Także czas na analizę jeszcze przyjdzie.
11: Piotr Owiński, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji. Szanowni państwo, będę starał się mówić krótko. Byliśmy jednym z inicjatorów tak naprawdę tych spotkań i to należy powiedzieć jasno mieszkańcom i żeby to wybrzmiało. Tych spotkań z gminami spotkaliśmy się po to, żeby uzgodnić i ułatwić tą komunikację dla pasażerów powiatu ziemskiego. Sytuacja wyglądała tak, że to my, jako Miejski Zakład Komunikacji, zaproponowaliśmy, byliśmy pomysłodawcą stworzenia tego porozumienia powiatowo-gminnego. Pan starosta i włodarze wszystkich gmin dowiedzieli się od nas, że istnieje coś takiego jak porozumienie powiatowe gminne. Jak to wygląda? Myśląc na to, że tak naprawdę staniemy się jednym z elementów tego porozumienia, wtedy ta współpraca pewnie wyglądałaby lepiej. W zamian za to wszystkie te gminy zrezygnowały ze współpracą z MZK i po cichu zawarły to porozumienie powiatowe gminne. Ale żeby to jasno wybrzmiało, dopłata do wozu kilometra, bo to o nią się rozchodziło w tym porozumieniu, od wojewody, 3 zł do kilometra, funkcjonuje w przestrzeni, proszę państwa, od 2019 roku. Od 2019 roku gminy, tworząc powiatowe porozumienie powiatowo-gminne, mogły starać się o tą dopłatę. Transporty wtedy zaczynały funkcjonować w Polsce od 2020 roku. I jeżeli dzisiaj robimy taki hałas wokół tego,
12: wokół tych przystanków, z których sami zrezygnowali, to należy sobie zadać w imieniu mieszkańców, ja bym zadał inne pytanie. Co się działo, panie starosto, co się działo, że od 2020 roku nie funkcjonowało? Dlaczego przez 6 lat, przez 5, bo w 26 zaczęli jeździć, co się takiego stało, że przez 5 lat tego transportu publicznego nie było? Następna bardzo ważna rzecz. To było spotkanie, na którym dobrowolnie podpisywaliśmy porozumienie i nikt nikomu nie wskazywał, jakie to mają być przystanki. Pan starosta miał wolną rękę. Mógł wskazać te przystanki, które były mu wygodne do zorganizowania tych 36 linii. Mało tego, rozmawialiśmy o tym, że to jest żywy organizm, z którego korzysta głównie MZK. A przypomnę, że transport publiczny jest zadaniem własnym gminy Koszalin. I gmina Koszalin powinna dbać o ten transport publiczny MZK, do którego tak naprawdę wszyscy mieszkańcy dopłacają rok w rok pieniążki. My za korzystanie z przystanków płacimy ponad 30 tysięcy miesięcznie. Być może mieszkańcy nawet o tym nie wiedzą, bo przystanki tak naprawdę są Zarządu Dróg i Transportu. I teraz tak, żeby to skonkretyzować. Pytanie jest takie, co się przez te 5 lat działo, że ten transport nie funkcjonował? I to jest pytanie, nad którym powinniśmy się pochylić. Mogło funkcjonować, bo dopłata z FRPA działa od 2019 roku, a w życie weszła od 2020 roku i nie można się dziwić, że w momencie zawierania porozumienia jedna ze stron może sobie swobodnie wybrać przystanki, na których chce się zatrzymywać. Padło zapewnienie, że nie będą chcieli żadnych innych przystanków i w momencie niezadowolenia mieszkańców nagle wina jak zawsze przerzucana jest na drugą stronę. Jest to daleko idące, niesprawiedliwe po prostu i nie powinno się w ogóle wydarzyć.
6: To pismo, które pojawiło się od pana starosty, które proponuje nowe przystanki, jak mówił pan prezydent, bez żadnych dodatkowych informacji, jest sprzeczne z regułami, które ustaliliśmy w naszej umowie, w naszym porozumieniu. Otóż to nasze porozumienie mówi, że zmiany tras i rozkładów mogą wejść w życie po zatwierdzeniu przez miasto nowej wersji załączonego tego załącznika przedstawionego przez powiat. Czyli my nawet nie mamy prawa do tego się odnosić, do takiej propozycji, ponieważ żebyśmy w ogóle rozmawiali o zmianach, to pan starosta powinien przedstawić nam te ileś kartek załączników, które są w linie, godziny, przystanki i częstotliwość kursowania. W związku z tym ja to odbieram jako próbę wywołania tu jakiejś po prostu jakiegoś pretekstu do tego, żebyśmy zaczęli tutaj, nie wiem, spierać się, budować jakieś opinie publiczne, wyrabiać sobie opinie. Czyli to jest po prostu informacja, która jest fałszywie skonstruowana. W związku z tym, no, proszę wybaczyć, ale porozumienie się dotrzymuje.
10: I przede wszystkim, szanowni państwo, porozumienie należy, dlatego proponuję, żeby pan starosta jeszcze raz przeczytał porozumienie i wtedy z nami o tym porozmawiał. Warto w te przepisy jednak się tutaj wdrożyć. I trzeba to przeczytać i z nami się spotkać.
6: Starosta, żeby rozmawiać z nami, musi złożyć propozycję, która będzie dotyczyła jakie linie, na jakich przystankach chciałby, żeby się zatrzymywały.
10: Zgodnie z porozumieniem.
13: Żeby rozmawiać o zmianie porozumienia, musieliby do nas złożyć nie taki wniosek na jedną kartkę, my byśmy chcieli się zatrzymywać, tylko linia... Daję przykład. Linia numer 30, która załóżmy, ja nie wiem gdzie ona jeździ, ale załóżmy, że ona jeździ z Kędzierzyna na PKP. To chcemy od dzisiaj, żeby jechała przy szkole 18, przy akwaparku, nie wiem, przy szpitalu, przy ZUS-ie i tak dalej. Łącznie z rozkładami, które musimy sprawdzić z naszymi rozkładami. I tak powinien wyglądać wniosek pana starosty czy jego operatora, a nie lista przystanków, która nijak ma się do zatwierdzonych 36 linii. Tylko o to chodzi, więc my nie możemy przyjąć wniosku takiego, że ktoś na telefon napisze SMS-a, te chce te przystanki, tylko wszystko musi być przygotowane, jak te pozostałe 36 linii. Ale jedną rzecz państwu tylko dopowiem, której w tych piśmie nie ma i może cię dopytać ode mnie i pan prezes to potwierdzi. Jak pan prezes chciałby wydłużyć, zmienić linię, z czym to się wiąże? Każdy może sobie odpowiedzieć. Z dodatkowymi finansami. To są dodatkowe wozokilometry, dodatkowe kilometry, dodatkowe pieniądze, dodatkowe fundusze, które jak podejrzewam, już ich tam nie ma po prostu, bo są wykorzystane pełna kwota dofinansowania na te linie, które są. I to z tego wynika takie przygotowanie pisma, że doskonale pan starosta czy burmistrzowie, wójtowie zdają sobie sprawę, że jak ma wyglądać wniosek i to tak jak pan przewodniczący powiedział, ma wywołać tylko chaos i naszą tutaj reakcję, która właśnie ma być niezrozumiała, którą próbujemy państwu wytłumaczyć. Czyli zgodnie z przygotowanym wzorem, który oni doskonale znają, bo wydają też zezwolenia. My wydajemy i przeszli całą ścieżkę, zarówno na tą jedną linię w czerwcu, jak i na te pozostałe 35 linii. Wiedzą, jak to doskonale zrobić i wiedzą, że ten wniosek nie powinien tak wyglądać. I koniec kropka, bo każdy z nas pracujący w urzędzie musi znać przepisy i je przeważnie zna. Chyba że z całym szacunkiem nie wiedzą, co podpisali, no to już jest inna rzecz. I tylko oto jest cała ta historia. 36 linii ma wydaną zgodę, wszystko jest zgodnie z prawem. Tam rzeczywiście wcześniej rozmawialiśmy o tym, że się spóźnili, ale wszystko dopracowaliśmy razem z przewoźnikami, więc tu wszystko działa. Natomiast te zmiany, żeby weszły w życie, to starostwo powiatowe jako organizator musi się zgłosić do drugiego starosty, który w tym przypadku jest prezydent miasta, z tym wnioskiem, który jest zgodny z zarządzeniem i z czym się umówili, i dopiero wtedy, po tej zgodzie, przewoźnicy mogliby wystąpić do nas o te prawne, umowne, zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, na zatwierdzenie rozkładów jazdy, ale muszą wskazać wszystko, co jest zgodne z tym porozumieniem. A porozumienie jest też pisane na bazie ustawy o transporcie publicznym, więc doskonale wiedzą, co muszą złożyć, żeby wszystko zostało zatwierdzone i zmienione. A nie wywoływać hałas medialny i przerzucać odpowiedzialność na nas. I jeszcze raz przypomnę, mieszkańcy Skrzyżynki zwrócili się do mnie, że to przeze mnie. To jest nieprawda, bo tutaj to burmistrz zawiesił finansowanie tej linii. Burmistrz Sianowa, tak, ale Skrzyżynki to nie my. Nie mają jak dojechać do 18, bo on to zrezygnował. I jeszcze powiem więcej, parę lat temu proponowaliśmy autobusem ZK do Skrzyżynki, zostało to odrzucone. No i na rzecz prywatnych przewozów, a taką umowę choćby mamy z gminą Świeszyno i to funkcjonuje na dzisiaj bardzo dobrze.
9: Szanowni Państwo, przede wszystkim brakuje tego, że Pan Starosta powinien zgodnie z porozumieniem przygotować wniosek z określeniem tras, ze wskazaniem przystanków, na których powinien się zatrzymywać.
14: Wy bez tego nie jesteście w stanie nic zrobić.
9: Oczywiście, że tak, o tym mówi porozumienie. Dlatego proponuję panu staroście, żeby jeszcze raz przeczytał porozumienie i zgodnie z nim przygotował wnioski. To starosta, składając wniosek, powinien o taką rozmowę się zwrócić. W związku z powyższym, pan starosta zrobił coś innego. Przedstawił najpierw w mediach z punktu widzenia swojego, swój punkt widzenia, który jest niezgodny z porozumieniem. Szanowni Państwo, jeszcze raz przeczytam maila, który na samym początku, przed podpisaniem porozumienia, otrzymałem od pana starosty, w którym jasno napisał, że przystanki przy szpitalu ulicy Wąwozowej nie są nam potrzebne. Nie rozumie tej propozycji, ponieważ żadna z linii przesłanych do pana Bernackiego nawet koło tych przystanków nie przebiega. Natomiast w linii numer 28, to jest linia numer 28, to jest w załączniku numer 1 określona, szanowni Państwo, to jest na trasie Stare Bielice, Skwierzynka, Kędzierzyn, z których jasno wynika, że autobus linii powiatowych może zatrzymywać się właśnie w centrum przysiadkowym na ulicy Wąwozowej. Natomiast my podtrzymujemy swoją propozycję, żeby pan starosta wprowadził przystanki w trasach na ulicy, chociażby Piłsudskiego, czyli przy szpitalu, przy ZUS-ie, czy przy cmentarzu, które odrzucił w tym mailu, który państwu przeczytałem. Jednoznacznie. Natomiast w piśmie z 14 września powraca między innymi do tych przystanków, tylko już niestety nie określa ich w trasach. I to jest niezgodne z porozumieniem.
14: A jakby on określił je właśnie w tych trasach, to wtedy automatycznie możecie zacząć działać, czy dalej coś was blokuje?
9: Nie, wtedy Zarząd Dróg i Transportu konsultuje, sprawdza to, analizuje i podejmuje decyzję. Jasno chcę jeszcze powiedzieć, bo to jest bardzo istotne, że porozumienie, które podpisał pan starosta, długo negocjonowane porozumienie, jasno mówi w ustępie 6 paragrafu 1, że mają być to połączenia z wykorzystaniem najkrótszych niezbędnych tras. W związku z powyższym nie może jeździć po wszystkich trasach naszego miasta autobus powiatowy ze względu na to, że mamy własną tutaj komunikację miejską.
2: Na konferencji prasowej z mikrofonem obecna była Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin.
2: W Koszalinie podsumowano akcję Rowerowa Stolica Polski. To już 8 edycja, w której mieszkańcy Koszalina i regionu wykręcili ponad 200 tysięcy kilometrów, zajmując jednocześnie 4 miejsce wśród miast do 200 tysięcy mieszkańców i 20. pozycję w kraju.
15: Z Sebastian Tałaj, zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Po raz kolejny koszalinianie nie zawiedli. Zajęliśmy 4. miejsce w rowerowej stolicy Polski. Koszalinianie w ciągu miesiąca przejechali 207 tysięcy kilometrów, w szczególności dzieci i młodzież, ale także i seniorzy. No i te miejsce 4. w Polsce zobowiązuje, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej. Dzięki takim inicjatywom, jak właśnie Stolica Rowerowa Polski, coraz więcej dzieci przyjeżdża na rowerach i nie tylko porą właśnie tą czerwcową, czy tą taką letnią, wiosenną, ale także, mówię, i październikową, listopadową. Przyjeżdżają coraz więcej i tutaj wielki ukłon i wielkie podziękowanie dla nauczycieli właśnie wychowania fizycznego, bo to oni wszczepiają tą ważną rolę w życiu i aktywność fizyczną. Coraz więcej i nie tylko w szkołach podstawowych, ale także w szkołach ponadpodstawowych można zauważyć. Najlepsze dwie szkoły, czyli zespół szkół numer 1 Ekonom, wygrał w rywalizacji szkół ponadpodstawowych, natomiast szkoła podstawowa numer 3 w Koszalinie wygrała w szkołach podstawowych. Nagrody są w wysokości 5000 zł i one trafiają i to są do dyspozycji zarówno pana dyrektora zespołu szkół numer 1 i pani dyrektor, ale jestem przekonany, że one zostaną spożytkowane na sprzęt sportowy.
16: Paweł Pasek, zespół szkół numer 1, nauczyciel.
17: Słuchacze tego nie widzą, ale stoi całkiem pokaźna rodzinka rowerowa, taka, którą nieco starsi uczniowie na pewno pamiętają, bo to są Wigry 3. Skąd pomysł na to, żeby je wyciągnąć gdzieś z piwnicy i jeździć?
16: Mój znajomy, pan Andrzej Gaborski, ma kolekcję właśnie rowerów zabytkowych. Poprosiłem o pomoc w prezentacji swoich rowerów. No, mając tą akcję Aktywne Miasta, robimy ją w naszej szkole, więc no, wypadałoby się jakoś pokazać też z dobrej strony przez aspekt historyczny tych rowerów, bo to jednak no, te swoje latka już mają.
17: One swoje lata mają, ale śmigają całkiem nieźle i to chyba też pokazuje, że nie do końca jest ważny sprzęt. To nie jest wymówka, że nie stać nas na wypasiony rower. Można jeździć na wszystkim i może to sprawiać przyjemność.
16: Oczywiście, że można jeździć na wszystkim. Trzeba jeździć na wszystkim, na czym się da. Jeżeli ma się jeszcze serce do rowerów, no to proszę zobaczyć, jak one pięknie wyglądają. Wszystkie mają lampki, wszystkie mają dynama, wszystko jest. No więc jest naprawdę wielki szacun dla osób, które kochają rowery i mają serce dla rowerów.
17: A młodzież, jak zobaczyła ten sprzęt, to na początku było takie trochę zaskoczenie, bo jak zobaczyła, no, mówię, no na takim to ja się jeździć uczyłam.
16: Ja swoich uczniów już przygotowałem do tej akcji, poprosiłem, no bo to już jest 4. klasa technikum, fajna ekipa. Mówią, panie Pawle, bez problemu, nie? Ja też zrobię ukłon w ich stronę kiedyś, pomogę im w czymś na pewno, nie?
17: A garną się do jeżdżenia na rowerze? Bo młodzież to tak dzisiaj różnie, no czasem hulajnoga, czasem deskorolka.
16: Różnie to bywa. No są przed szkołą, czasami jest miejsce, że są hulajnogi, czasami są rowery. No ja jestem tym ewenementem, że jeżdżę cały rok, więc mój rower będzie zawsze stał przy szkole, więc jest to bardzo fajna, przyjemna, pożyteczna sprawa. Plus to, że nie mamy już takich strasznych zim. Teraz już żyjemy w bardzo ciepłym klimacie. No jeżdżą. W miarę możliwości, jak jest ciepło, jeżdżą i cieszmy się, żeby jeździli jak najdłużej, nie? Najważniejsze odblaski, żeby być widocznym dla kierowców, mieć kask, podstawa. Jak mamy odblaski, kask, mamy ścieżki rowerowe. Koszalin ma pełno ścieżek rowerowych, więc bardzo fajnych, więc wszystkie przejeżdżałem, zjechałem wzdłuż i wszerz, tak jak mówiąc w cudzysłowie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne, no i jest tego dużo u nas, więc cieszmy się tym, co mamy, a jest naprawdę czym.
18: Maciej Szewczyk z szkoły podstawowej numer 3. Myślę, że w Trójce na pewno to widać, bo po raz trzeci wygraliśmy tutaj tą rowerową akcję. Jak nakłaniamy na pewno przez tą akcję, daje nam dużo możliwości. Przez taki codzienny tryb życia, bo też wakacje staram się przyjeżdżać na rowerze, no i ogólnie taką rozmową, bo niestety to, co się tutaj dzieje, ta plaga tych elektrycznych hulajnog, no to widać na porządku dziennym, no i to no nie działa dobrze, bo jest to strasznie niebezpieczne. No i w taki sposób, no codziennym życiem, rozmową, a ta akcja właśnie, dzięki której dziś jesteśmy, daje nam bardzo dużo możliwości, tak? Bo my jeździmy podczas zajęć szkolnych, poza zajęciami szkolnymi. Wiadomo, że dziecko w czerwcu czeka już na koniec tego roku szkolnego, a takie wyrwanie się z szkoły i pojechanie na rowerach, na przykład na naszą piękną przystań w Jamnie, na lody, to jest super akcja. Fajnie, że coś takiego w naszym mieście się dzieje. Wynik mnie zaskoczył. Raz na dwa razy w tygodniu organizowaliśmy taką wycieczkę. Także tak czy siak ten wynik był lepszy niż rok temu. Bodajże o 10 tysięcy kilometrów. Przyjechaliśmy 42 tysiące kilometrów. Nasza szkoła objechała całą ziemię dookoła. Także super. Fajnie to się rozwija. Pomagają, wspierają nasze rodzice. Absolwenci też nas wspierają. Także super.
19: Mam 77 lat. Wyjeździłem ponad 4 tysiące kilometrów. Nazywam się Mieczysław Bielawski. Byłem z koleżanką w Pobierowie. To jest ponad 200 kilometrów w obie strony. A ja jeżdżę na wszystkich rowerach. Mam trekkinga i szosówkę i górala. A w tym roku już mam wyjeżdżone prawie 11 tysięcy. Dla zdrowia przecież mam tyle lat, żadnych leków jeszcze nie biorę.
17: A jak pan się włącza do rywalizacji właśnie tej czerwcowej o rowerową stolicę, to jest tam z tyłu głowy, żeby przejechać jak najwięcej, żeby stanąć na tym podium, czy to tak samo wychodzi?
19: Tak. tak, no dlatego tak normalnie bym nie wyjeździł 4000 w ciągu miesiąca. Nie ma takiej potrzeby, nie? Ale dla rywalizacji tak, tym bardziej dla szkoły te kilometry.
2: Wyniki 8 edycji ogólnopolskiego konkursu o Puchar Rowerowej Stolicy Polski oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się w koszalińskim Ekonomie. Koszalin uczestniczył w projekcie już po raz 8. Tegoroczna rywalizacja trwała od 1 do 30 czerwca i zgromadziła 58 miast oraz 192 gminy. W koszalińskiej rywalizacji udział wziął ponad 1000 rowerzystów, z czego aż 39 osób pokonało ponad 1000 km w ciągu miesiąca. Kolejna edycja rowerowej Stolicy Polski za rok. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin News.
2: Już po raz 33 w Koszalinie zorganizowano akcję sprzątania świata. Pracownicy Urzędu Miasta i PGK porządkowali Park Książąt Pomorskich, nurkowie z klubu Mares, dno Dzierżęcinki, a później przed koszalińskim ratuszem zorganizowano piknik ekologiczny dla najmłodszych pod nazwą Akcja Regeneracja.
20: Artur Guziak reprezentuje firmę Tetra Pak.
21: Wy namawiacie wszystkich do tego, żeby opakowania, a konkretnie kartony po mleku, po różnych napojach, sokach nie trafiały do odpadów zmieszanych, nie trafiały do odpadów papierowych, tylko do żółtych pojemników czy żółtych worków.
20: Organizuję takie pikniki edukacyjne dla rodzin, dla dzieci tutaj w Koszalinie, dla przedszkoli i dla szkół. Naszym celem jest właśnie ta edukacja i uświadomienie ludziom, że warto, żeby karton po mleku czy karton po soku trafił do żółtego pojemnika lub worka, żeby później mógł być poddany recyklingowi i wszystkie elementy, z którego jest zbudowany taki karton, mogły ponownie zostać odzyskane i stać się surowcem.
21: No a jak właśnie ze świadomością nie tylko tych młodych, ale także dorosłych Polaków, gdzie wrzucać kartony po mleku, po sokach.
20: Pomimo wieloletniej tej akcji, ta świadomość niestety jest coraz lepsza, ale nadal znikoma. Zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych. Chyba wśród dorosłych jeszcze trudniej jest tym niż wśród dzieci, bo dzieciaki mają to do siebie, że uczestniczą w różnych takich akcjach organizowanych w szkołach też. I często więcej wiedzą o segregowaniu odpadów niż ich rodzice czy dziadkowie, ale są fajnymi edukatorami również w rodzinach, więc w momencie, kiedy trafiamy od najmłodszych, to poprzez nich edukujemy całe rodziny. Natomiast nadal jest to problem i nadal ludzie nie wiedzą, że karton po mleku czy po soku powinien trafić do żółtego pojemnika.
22: Reprezentuję sportową szkołę podstawową numer 1 w Koszalinie, klasa 8 B.
21: No właśnie, na czym polega ta gra, w którą grają uczniowie?
22: No polega na zręczności, na gibkości, a to jest klasa lekkoatletyczna, więc problemu nie mają. Wychowawczyni ma problem, więc stoi i się patrzy.
21: Czy na co dzień młodzież waszej szkoły dba o środowisko, o selektywną zbiórkę odpadów?
22: Tak, dba o środowisko, ponieważ na wielu lekcjach, między innymi na geografii, na przyrodzie, na języku polskim, na wielu przedmiotach zwracamy uwagę, żeby też dzieci segregowały śmieci. Na korytarzach mamy pojemniki do segregacji śmieci i teraz z okazji sprzątania świata, w której bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji i są informacje wywieszone, jeszcze raz dla przypomnienia, gdzie, do jakiego kosza, co segregujemy. Także bardzo zwracamy uwagę, żeby odpowiednie odpady były w odpowiednich pojemnikach.
23: Nazywam się Paulina Kraszewska. Tam koleżanka obok będzie prowadziła różne fajne zabawy. Tutaj mamy stoisko z wikliną. Dzieciaki mogą zrobić różne fajne rzeczy, od koszyków, bransoletek, portfeli i różne cuda, co nam tylko przyjdzie do głowy. Będę się starała na bieżąco pomagać. Natomiast druga nasza koleżanka ma stanowisko z mozaiką. Możemy tu fajne różne rzeczy wykleić, więc myślę, że dużo atrakcji będzie. Tam też są nasi koledzy, którzy odpowiadają za technologiczną część. Mamy też gry takie typu jakieś lotki, rzutki, więc no, dla dzieci bardzo dużo się dzieje.
21: A główna idea tych wszystkich zabaw?
23: Główna idea, no to przede wszystkim ekologia. Wszystko mamy tak naprawdę wtórnie wykorzystane, na przykład w wiklinie wykorzystujemy gazety, tak, wtórnie.
21: No właśnie, bo to nie jest prawdziwa wiklina, prawda?
23: Tak, to są po prostu zwijki gazet, więc no to wszystko jest wtórnie wykorzystywane. A natomiast koleżanka wykonuje te mozaiki z kartonów po mleku.
24: Nazywam się Flawiusz Pietrzyk, zajmuję się od wielu lat czerpaniem papieru.
21: Skąd pan go czerpie?
24: Czerpiemy go z takiej starej beczki po winie, przepołowionej odpowiednio, przystosowanej do tutaj czerpania papieru. Tym się zajmuję. Dzisiaj pokazujemy czerpanie papieru z recyklingu, to znaczy ze starych materiałów, typu stary papier, czy po prostu nawet kartoniki po sokach. Mogę panu pokazać?
21: Mhm. O, i prawdziwa pralka frania, tak, stoi, starodawna.
24: Pralkę franie.
0: akurat trochę po chlapie. My mamy kartoniki, które po prostu pod wpływem ruchu obrotowego wody rozdzielają się i ta środkowa część właśnie to jest ta celuloza.
21: Tak zwane pazłotko.
0: Pazłotko się oddziela, natomiast tą środkową część, która jest wykonana z celulozy, to się tutaj rozcieńcza i to po prostu z tego ja dalej produkuję papier.
21: I z tego kisielu później powstaje papier.
0: Tak, tak. Taką tradycyjną metodą. Nawet mogę zademonstrować. Tu mam takie stare sito do czerpania papieru. Ramka z siatką i druga ramka. Składamy razem. Zaczerpuję i już kartka, formatka jest gotowa. Teraz trzeba to wyłożyć na specjalny filc i po wyłożeniu wkładam to pod prasę, żeby odcisnąć wodę. Już mam taką zabytkową praskę.
21: O. No i rzeczywiście woda wycieka.
0: Tak, tutaj po prostu gdyby było więcej tego papieru, to wody byłoby więcej i gotowe.
21: Aha, i co z takim papierem można robić? Jak on wyschnie całkiem, to można tak, na nim pisać?
0: Można pisać. Z tego można zrobić po przecięciu zakładki do książki. Gdyby formatka była większa, można zrobić abażur.
21: Jak masz na imię?
1: Rita.
21: Słuchaj, Rita, co ty z tym kartoniem po mleku będziesz robiła?
1: Statek.
21: Co?
1: Statek.
21: Statek? Myślisz, że będzie pływał?
1: Tak.
4: Musisz odpowiedzieć.
21: Okej. A powiedz mi, gdzie wyrzucamy takie zużyte kartony po mleku?
1: Do śmieci.
21: Ale do jakichkolwiek śmieci, czy do jakiegoś specjalnego pojemnika o jakimś kolorze? Podpowiem ci, że tego samego koloru masz w tej chwili mazak w ręku.
1: Żółty.
21: I pamiętasz o tym, żeby wyrzucać do żółtego?
1: Tak. My jesteśmy w telewizji?
21: Nie, w radiu.
1: A, ja nieraz byłam w telewizji. Znaczy byłam jeden raz. Z moim bratem starszym i moją mamą.
21: Franek, powiedz mi, co ty za zupę tutaj robisz?
1: Nie wiem.
21: Nie wiesz? Czym się bawisz?
1: Nie wiem cię.
21: To mi trochę wygląda jak groszek. To jest groch?
1: Tak.
21: I co z tym grochem?
1: Robimy eksperyment.
21: Instrument?
1: Eksperyment.
21: Eksperyment, aha. I na czym polega ten eksperyment, Franek?
1: Nie wiem, na czym.
21: To może pani wyjaśni, bo pani tutaj z nimi siedzi.
5: Tak, ja wyjaśnię, na czym polega ten eksperyment. My tutaj wyciągamy z groszku zielonego jego geny, jego DNA.
2: Głównym celem akcji Regeneracja była edukacja dotycząca prawidłowej segregacji opakowań wielomateriałowych. Uczestnicy dowiedzieli się, jak kartony po napojach mogą otrzymać drugie życie i dlaczego po wykorzystaniu należy wyrzucać się do żółtego pojemnika. Na miejscu z mikrofonem obecny był Marcin Kieca.
3: SK Koszali.
2: Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Strażnicy miejscy i gminni mogą nakładać mandaty za szerszy katalog wykroczeń.
7: Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Siwiński. Rzeczywiście kilka uprawnień jest nowych, ale też kilka uprawnień zostało zaktualizowanych. I przykładem takiej aktualizacji tych naszych uprawnień na pewno są przepisy dotyczące obowiązku szczepień psów. Taki obowiązek oczywiście wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Właściciel ma obowiązek zaszczepić psa przynajmniej raz na 12 miesięcy, ale także w przypadku młodych psów w terminie 30 dni od upływu 3 miesiąca życia takiego psa. No dodatkowe uprawnienia, na pewno, na które należy zwrócić uwagę, to zapisy artykułu 65a kodeksu wykroczeń w osoby, które nie stosują się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji, które utrudniają taką interwencję, mogą również aktualnie zostać ukarane przez strażników miejskich grzywną, bądź przeciwko takim osobom może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu. No nowym przepisem też jest artykuł 97a kodeksu wykroczeń, który upoważnia nas do tego, żeby ukarać osoby, które objeżdżają zapory lub półzapory kolejowe, wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle lub wjeżdżają też na przejazd, gdy nie można takiego przejazdu opuścić. Przy czym należy pamiętać o tym, że nie jest to jakaś wielka rewolucja, jeżeli chodzi o ten zapis, ponieważ funkcjonariusze Straży Miejskich i Gminnych nie posiadają uprawnień do zatrzymywania pojazdów na drogach publicznych. Takie uprawnienie posiadamy wyłącznie w obrębie obowiązywania znaku B1 zakaz ruchu. Więc tak naprawdę egzekucja tego przepisu będzie odbywała się wyłącznie wobec pieszych, wobec osób poruszających się na urządzeniach transportu osobistego bądź urządzeniach wspomagających ruch, a więc na rowerach, na hulajnogach czy na urządzeniach samopoziomujących. No zmiany też te objęły zapisy w prawie ochrony środowiska. Między innymi wskazano na upoważnienie do egzekwowania przepisów wynikających z uchwał wydanych przez sejmiki wojewódzkie w zakresie ochrony środowiska. Taki przepis na przykład na terenie województwa zachodniopomorskiego już obowiązuje i będziemy go egzekwować, a dotyczy on pieców odpowiedniej klasy, poniżej klasy trzeciej takie piece już nie mogą być użytkowane, więc na pewno ten zapis będzie przez nas wykorzystywany. Na pewno też znaczącym przepisem są zapisy artykułu 18d ustęp 1 i 2 o zdrowiu publicznym i to dotyczy naruszeń przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych z dodatkiem kofeiny i tauryny, a więc mówimy tutaj o wszelkiego energetykach. Przepisy, które są najczęściej naruszane, dotyczą oczywiście sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18 roku życia i aktualnie funkcjonariusze również będą mogli nakładać z tej kategorii wykroczeń mandaty karne.
4: Także do tego katalogu weszło fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych takim zakazem.
7: Rzeczywiście taki zapis też jest w ustawie o obronie ojczyzny. Takie uprawnienia też posiadamy. Jeżeli funkcjonariusze stwierdzą, że ktoś fotografuje obiekt, który jest opatrzony tabliczką zakaz fotografowania, funkcjonariusze również będą mogli nałożyć grzywnę na taką osobę. Przy czym no, oczywiście osoby, które fotografują takie obiekty, no, bez wątpienia będą dodatkowo sprawdzane.
4: Też warunki sanitarne, czyli na przykład zwalczanie gryzoni.
7: Tak, to też jest rozszerzenie w tym zakresie w ustawie o ochronie zdrowia. To uprawnienie w zasadzie no, już było i ujęte w artykule 117 kodeksu wykroczeń, więc stanowi wyłącznie no, takie uzupełnienie i rozszerzenie tych uprawnień.
4: Czyli co, po wprowadzeniu tych wszystkich przepisów sądy będą miały trochę mniej pracy?
7: Bez wątpienia myślę, że ustawodawca miał na celu zaktualizowanie tych uprawnień, o czym wspomniałem, ale też i rozszerzenie uprawnień w zakresie tych stricte porządkowych. Straże miejskie i gminne no, przede wszystkim powołane zostały do tego, żeby reagować w tych wykroczeniach porządkowych, które są najbardziej dolegliwe, jeżeli chodzi o utrzymanie ładu i porządku publicznego.
4: Już pierwsze mandaty od tych kilku dni posypały się w związku z rozszerzeniem tego katalogu?
7: No jeszcze nie. Jesteśmy jeszcze przy wdrażaniu tych nowych procedur. Funkcjonariusze na pewno już kilka osób mogli pouczyć, natomiast jeszcze mandaty karne nie zostały z tego katalogu nałożone.
4: Ale?
7: No,

0: Polskiej nowe przepisy nie pozwalają strażnikom karać za zarejestrowane w ten sposób przekroczenie prędkości. Z komendantem Straży Miejskiej w Koszalinie Piotrem Simińskim rozmawiał Marcin Kieca.
1: SK Koszalin.
0: W koszalińskim MEC-u podpisano umowę na budowę instalacji spalania biomasy. Budowa nowego kotła będzie miała wpływ na niskoemisyjny i efektywny energetycznie system ciepłowniczy w mieście. Budową zajmie się firma specjalizująca się w tego typu działaniach od 20 lat. Spółka zrealizowała w Polsce kilkadziesiąt projektów związanych z kotłami opalanymi węglem, gazem i biomasą. Wartość inwestycji to ponad 35 milionów złotych z dofinansowaniem niskoprocentową pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego. Prace ruszą za około 3 miesiące po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zakończą się w pierwszym kwartale 2028 roku.
2: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Ponad 2 lata temu rozpoczęliśmy transformację energetyczną. Odchodzimy od węgla i szukamy nowych rozwiązań, nowych alternatywnych źródeł energii. Po pierwsze, żeby być bardziej eko, ale też dlatego, żeby nie płacić ETS-u, czyli nie płacić kar za zanieczyszczanie środowiska. Dlatego w zeszłym roku panowie prezesi podpisali umowę na budowę 2 silników kogeneracyjnych zasilanych gazem. Dzisiaj jest drugi etap tej transformacji energetycznej. Węgiel zastąpimy z rębkiem, który będzie spalany w tym właśnie kotle. To paliwo będzie bardziej ekologiczne i nie będzie obciążone tymi opłatami ETS. Co spowoduje, że jeśli tych opłat będzie mniej, to nawet jeśli paliwo jest nieco droższe, to suma summarum powoduje, że koszt dla MEC-u wytworzenia tego ciepła jest nieco mniejszy, albo przynajmniej w perspektywie kolejnych lat nie jest większy. Dlatego robimy to, żeby odejść od węgla, nie płacić ETS-u, żeby koszty dla mieszkańca nie zwiększały się na przestrzeni kolejnych lat.
3: Zbyszek Nowak, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. Generalnie budujemy nowe przedsiębiorstwo energetyczne. MEC stanie się elektrociepłownią, nie tylko wytwarzającą ciepło, ale również energię elektryczną. To jest krok w kierunku ciepła, w kierunku poprawienia efektywności energetycznej, tak naprawdę zmniejszenia emisji CO2 do środowiska. Budowa nie kotła, a kotłowni, bo tak naprawdę to nie jest kokocioł, a kotłownia, to redukcja zanieczyszczenia o 25% tego, co wytwarzamy. MEC w tej chwili wytwarza około 110 tysięcy ton CO2 rocznie. 27 tysięcy ton mniej będziemy wytwarzać dzięki zastosowaniu tej technologii. Firma Ekotechnologia wygrała postępowanie na budowę tej kotłowni biomasowej. Ta konkretna inwestycja, tak jak i te poprzednie, nie wpłyną na podniesienie cen ciepła w mieście. W 2028 roku powinniśmy tą inwestycję skończyć i kotłownia biomasowa zostanie uruchomiona.
4: Piotr Dudziak, członek zarządu MEC Koszalin. To urządzenie jest o tyle istotne, że ono wnosi do nas, gdyby to urządzenie pracowało w sposób ciągły, to ona dostarczy nam 23% ciepła, które dzisiaj dostarczamy do miasta. To jest taka wielkość urządzenia. Strategię wypracujemy w momencie, kiedy będziemy wiedzieć, jakie będziemy ponosić koszty po stronie zakupowej paliwa, którego będziemy wyłączać, odchodzić od węgla. Wchodzimy z rębka, o czym pan prezydent powiedział. I jeszcze istotna rzecz w zakresie tego samego urządzenia jest to, że to urządzenie nie jest tylko na klasyczną zrębkę, ale również na alternatywne inne paliwa, które będą do pozyskania na rynku. To urządzenie pozwoli nam przez dłuższy okres czasu je wykorzystywać i prowadzić tak działalność eksploatacyjną bieżącą, aby to było najkorzystniejsze w zakresie dostarczania ciepła do odbiorców pod kątem cenowym, ale również podnosząc bezpieczeństwo dostaw ciepła.
5: Słoma Ireneusz, jestem prezesem firmy Ekotechnologia. Firma, która istnieje już 20 lat na polskim rynku. Zajmujemy się modernizacją, remontami, budową nowych kotłów. Są to nowoczesne technologie. Będzie to kocioł bardzo nowoczesny, także Państwo dostaniecie powietrze czyściejsze, praktycznie zero siarki i mniej NOx-ów, mniej pyłów.
4: Jeśli chodzi o lokalizację tej inwestycji, inwestycja będzie miała miejsce na kotłowni DPM, to jest przy ulicy Mieszka I, w sąsiedztwie istniejącej kotłowni węglowej, natomiast ona będzie stanowiła oddzielny obiekt, to jest oddzielny obiekt energetyczny, który tylko poprzez odprowadzenie ciepła do istniejącego systemu ciepłowniczego będzie powiązany ze starą kotłownią. Biomasa będzie składowana bezpośrednio tam na placu, natomiast jeśli chodzi o dostawy biomasy będą realizowane z firmami współpracującymi w oparciu o posiadaną listę referencyjną, którą już mamy przygotowaną, prowadzimy rozmowy, ale będziemy ją cały czas rozwijać dalej. To już jest klasyczny sposób funkcjonowania, ponieważ w zakresie współspalania my już doświadczenie posiadamy i pewne testy zostały przeprowadzone. Sama inwestycja zakończy się całkowicie, będzie zakończona w roku 2028. Jeśli chodzi o same prace technologiczne, które mogą mieć wpływ

0: na włączenie do istniejącego układu grzewczego są zaplanowane po głównym sezonie grzewczym, w związku z czym żadnych przerw w dostawie ciepła z tego tytułu nie planujemy. No i zgodnie z harmonogramem, który mamy opracowany, będzie to miało miejsce w przyszłym roku po sezonie grzewczym. Szczegółów nie wiem, bo zobaczymy, jak inwestycja będzie się posuwała do przodu, kiedy zostaną prace projektowe wykonane i kiedy te poszczególne układy tutaj inwestor, nie inwestor, tylko wykonawca dostarczy i będzie chciał to włączyć.
1: Wartość inwestycji to ponad 35 milionów złotych. Przypomnijmy, termin zakończenia prac to początek 2028 roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Spotkania ulotne to tytuł wystawy prezentowanej w Bałtyckiej Galerii Sztuki przy Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Autorkami prac są dwie koszalińskie artystki, Katarzyna Kołtan i Dorota Popowicz-Majewska. Obie artystki malują na deskach przy użyciu tempery żółtkowej, ale prace te różnią się diametralnie. Wspólnym mianownikiem jest kobieta. Dlaczego taka tematyka? O tym w rozmowie Alicji Górskiej z autorkami tych dzieł.
3: Katarzyna Kołtan.
4: Jesteśmy w Bałtyckiej Galerii Sztuki, gdzie do końca września będzie można obejrzeć prace pani autorstwa oraz pani Doroty Popowicz-Majewskiej. Tytuł tej wystawy: Spotkania ulotne. Dlaczego taki tytuł wystawy?
3: Jakaś taka chyba spontaniczna decyzja była. Dorota zaproponowała tytuł. Jest to spotkanie też między nami, spotkanie naszej twórczości, a że temat jest taki właściwie ulotny, to wydawało nam się, że chyba to będzie dobrze brzmiało.
4: Temat ulotny, czyli emocje, czyli co?
3: W moim przypadku na pewno emocje. Ja staram się zawsze pokazywać w swoich pracach emocje. Chciałabym, żeby widz się zastanowił, popatrzył, poczuł może coś bliskiego sobie.
4: Bohaterkami tych prac są kobiety i właściwie na każdej pracy widzimy różne kobiety. Dlaczego świat kobiet, świat uczuć kobiet jest tematem, którym pani się zajmuje?
3: To jest bardzo trudne pytanie. Ja się często nad nim zastanawiam, bo ono często pada. Ja nigdy nie wykombinowałam jakiejś mądrej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to ma związek z tym, że sama jestem kobietą, bo łatwo mi zrozumieć nasz gatunek. Kobiety są przeróżne, są silne, są delikatne, a mnie przede wszystkim fascynują twarze i ja właściwie najbardziej skupiam się na twarzach, na takich emocjach, które one pokazują.
4: Kiedy zastanawiam się, patrząc na tę pracę, co może przeżywać dana bohaterka i co przedstawia dany obraz, jaka to może być historia życia tej kobiety, no to to wyczytujemy w obrazach, w sztuce od zawsze.
3: Tak, to prawda. Ja lubię snuć takie historie. Mam w głowie każdą, jeżeli chodzi o moje prace. Pewnie przelewam też bardzo dużo swoich własnych emocji, swoich przeżyć, co nie znaczy, że każdy ma je w ten sposób odczytywać, no bo jesteśmy inni. Ja na przykład nigdy nie widzę smutku w moich pracach, a bardzo często słyszę, że o Jezu, one takie smutne, czemu się nie uśmiechają? No, dla mnie one nie są smutne, są jakieś zamyślone, mają jakiś plan w głowie. No tak jak mówię, różne są odczucia i każdy inaczej na to patrzy.
4: Proszę opowiedzieć jeszcze, jaką techniką są wykonane te prace.
3: Technika to tempera żółtkowa, ja ją uwielbiam. To jest bardzo stara technika. Już w Egipcie malowano temperą żółtkową, ten gotyk i wczesny renesans, aż została wyparta przez olej. Ponieważ są pewne ograniczenia, które ona stwarza, nie jesteśmy w stanie w technice tempery żółtkowej osiągnąć takich pięknych przejść tonalnych jak w oleju. To tak jest sfumato, które jest znane z obrazów Leonardo da Vinci, no to po prostu nie w tej technice. Tutaj wszystko jest budowane za pomocą kreseczek, światła, cienia, aż powoli gdzieś z daleka po prostu wydaje nam się, że to przejście jest. Natomiast jak podejdziemy bliżej, to po prostu ewidentnie widać tą różnicę, tą granicę taką między cieniem a światłem. I technika jest teoretycznie bardzo prosta, ponieważ składa się z niewielu elementów. Każdy może ją zrobić w domu. Potrzebujemy żółtka, potrzebujemy białego wina albo wody destylowanej, potrzebujemy olejku goździkowego lub nie, suchego pigmentu. Mieszamy i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o takie ograniczenia, to możemy malować tylko 3 duże, takie głębokie warstwy dziennie, ponieważ jak one nie wyschną, to ta pierwsza od razu zacznie się odklejać od deski i będzie schodzić, powstaną dziury, więc trzeba cierpliwie czekać, aż to wszystko wyschnie. Pod palcem może się wydawać, że obraz jest suchy, ale tak naprawdę on schnie pół roku. Dopiero po pół roku można go zawerniksować, aczkolwiek ta technika tego nie wymaga. Z kolorami nic się nie będzie działo, ona jest jedynie wrażliwa na takie mechaniczne uszkodzenia, więc trzeba uważać. Miałam taką sytuację, gdzie kiedyś sprzedałam obraz i pani do mnie zadzwoniła, że pani, która przychodziła sprzątać w mieszkaniu, pomyślała, że fajnie będzie wszystko wypucować, wzięła mokrą szmatkę i go po prostu przetarła, więc to było trochę jak z tym obrazem w komedii z Jasiem Fasolą. No już tego się uratować nie da. Miałam też sytuację, w której zapach goździków bardzo się spodobał pewnemu kotu i wylizał dziurkę do gołej deski. Siedział pracowicie, lizał, aż po prostu zrobił dziurę. Technika składa się z takiego budowania i to trwa. To trwa około miesiąca, gdzie na początku możemy kłaść tylko takie większe warstwy, potem trzeba tymi kreseczkami budować i trzeba czekać.
4: A jeśli chodzi o inspirację, to skąd pani czerpie?
3: To ciężko powiedzieć. Czasami po prostu biorę ołówek, rysuję i gdzieś mi to wpada do głowy i potem przenoszę ten szkic na deskę. Ja nie jestem taką osobą, która potrzebuje jakiegoś takiego natchnienia. Ja mam plan poukładany w głowie już. Mam tych szkiców bardzo dużo i potem je przeglądam i myślę sobie, o może to. Mogę powiedzieć, że się inspiruję dawną sztuką, przeglądam dużo prac, patrzę na obrazy dawnych mistrzów, gdzieś coś mi się spodoba i próbuję to też jakby w takim hołdzie przenieść u siebie, ale też nie chciałabym, żeby to było takie absolutnie jeden do jeden. Bardziej tutaj inspiruje mnie technika niż samotwórczość i tematy pracy.
1: Katarzyna Kołtan urodziła się w Koszalinie i tu tworzy. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie oraz Poznańską Wyższą Szkołę Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową i street photo oraz malarstwem. Drugą autorką prac, które prezentowane są na tej wystawie, jest Dorota Popowicz-Majewska, koszalińska artystka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
5: Dorota Popowicz-Majewska.
4: Spotkania ulotne, taki jest tytuł wystawy, to chcę zapytać o pani spotkanie z ikonami. Co te spotkania z ikoną wnoszą w pani życie?
5: Generalnie wszystko zaczęło się od ikon, które robię równolegle ze swoimi pracami w technice akwareli i z pejzażem, ale te ikony zawsze gdzieś tam ze mną są w naszym małżeństwie, bo mąż jest ikonopisarzem i on więcej tego robi, tylko że ikony robi w kanonie, a ja maluję je bardziej współcześnie. Fascynuję się Nowosielskim, więc idę w tym kierunku jeszcze Małgosią Dawidziuk, doskonałą pisarką ikon. I właśnie to się zaczęło od ikon. Później zrobiłam cykl ikon w stylu secesji, bo takie miałam założenie wystawy. To było rok temu i zrobiłam cykl 6 ikon. Zaczęło się od Maryi Panny, bo to mi najbardziej leżało na duszy i później musiałam domalować jeszcze 5 i bardzo długo nad tym myślałam, jak to zakomponować, dlatego pojawili się ci archaniołowie, jest ich 3. No i brakowało mi cały czas tej kolejnej ikony, więc pojawił się Święty Jerzy, który mi doskonale pasował do archaniołów, bo jest też walczący i takim obrońcą jest. No i później jeszcze dostałam jeden telefon z Muzeum z Płocka, że potrzebują jeszcze jedną pracę. Przez to, że miałam tylko w pracowni deskę w kształcie krzyża, zrobiłam krzyż i właściwie tak z tej pracy jestem najbardziej zadowolona. I to właśnie to są ci mężczyźni u mnie, jedyni na tej wystawie. I później się zrodził projekt z Katarzyną, że chciałbyśmy zrobić wspólną wystawę. Ja wiedziałam, że Katarzyna głównie maluje kobiety. No i znowu to było dla mnie wyzwanie, bo bardzo chciałam zostać w charakterze tych moich ikon, które cały czas mi towarzyszą. I połączyłam ten styl ikony z moją głową pełną secesji i zachwytu sztuką Bizancjum, to jest cały czas tą mozaiką, którą kiedyś chcę sfinalizować i zrobić jakąś mozaikę w przestrzeni miejskiej. No i to jest właśnie moja odpowiedź na tą wystawę, na to, żeby wpasować się do malarstwa Katarzyny, ale być oryginalną. Bo te prace, które zrobiłam już po tych ikonach, 5, które tutaj wiszą, to są już same kobiety. Piękne kobiety o twarzy z ikon, są subtelne, spokojne. Właśnie secesja mi pasuje do ikony, bo nad secesją się zastanawiamy, a patrząc na twarze ikoniczne, też myślimy, o czym one myślą.
4: Wspomniała pani o tym, że te prace w jakiś sposób wyrażają pani zachwyt nad ikonami na przykład Nowosielskiego. Proszę potraktować to jako komplement. Ja w tych pracach też znajduję jakąś inspirację czy jakieś odniesienie do Klimta. I rzeczywiście, jeżeli myśli pani o mozaikach, to aż się prosi, żeby te prace zostały wykonane właśnie w takiej technice. Te prace pań, nie ma co w ogóle ich porównywać, ale na pewno bardzo różnią się, jeśli chodzi o kolorystykę. Pani prace są bardzo bogate, jeśli chodzi o kolory. To wyraża pani temperament, pani miłość do koloru. Dlaczego one są aż tak kolorowe?
5: temperament i miłość do koloru również. Ja lubię kolorowe stroje, lubię duże kontrasty, natomiast bardziej to wyraża moje zamiłowanie do sztuki wschodniej, do malarstwa, do fresków w cerkwiach, w kościołach. No, sztuka bizancjum w ogóle jest kolorowa i taka bogata, nasycona. Secesja też jest kolorowa i też to mi się podoba, więc myślę, że ja się bardziej sugerowałam stylami sztuki niż swoim temperamentem. W ogóle to moje prace są bardzo kontrastowe, ale jeszcze to jeden kontrast jest taki, że twarze ikon nadają tej ferii kolorów, barw taki spokój.
4: Maluje pani ikony nie zgodnie z kanonem. Do tego trzeba odwagi.
5: Ja mam wiele szacunku do osób, które piszą ikony w kanonie, bo to jest bardzo trudna sztuka. Trzeba się trzymać reguł. Podziwiam męża, że on wykonuje je zgodnie z tym, jak mają być wykonane. Czy to jest odwaga? Nie, to jest po prostu ja wyszłam z takich, że tylko powiem, takiej ścieżki pisania ikon i zaczęłam iść inną, równoległą. Z mężem jesteśmy osobami wierzącymi i myślę, że przedstawienie ikon w inny sposób niż te tradycyjne jest też piękne i też jest uduchowione i też pokazuje, jak dla mnie są ważne. Nowosielski zawsze wzbudzał we mnie zachwyt, aczkolwiek moim rodzicom się w ogóle nie podobał, bo był chyba za odważny, więc ja nie wiem, czy to jest odwaga, to jest po prostu inne spojrzenie na to, co mamy w duszy i jak podchodzimy do siebie, do kwestii wiary i do świata.
4: A co o świecie kobiet chce pani poprzez te swoje prace opowiedzieć?
5: Ja bym chciała powiedzieć, że tak naprawdę kobiety są szczęśliwe i wiedzą o tym i mają tego świadomość i nie potrzebują żadnej pomocy szczególnej z zewnątrz, żeby zawalczyć o swoje szczęście, o swoją pozycję. Ja lubię być kobietą i lubię, jak jestem szanowana jako kobietę, jak ktoś mnie przepuszcza przodem do windy. I te moje panie na tych obrazach też takie są. One są melancholijne, one patrzą gdzieś w przestrzeń, ale myślę, że są pewne siebie, zdecydowane i znają swoją wartość jako kobiety.
1: Z Dorotą Popowicz-Majewską rozmawiała Alicja Górska. Wystawa Spotkania ulotne do końca września w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Koszalinie.
2: SK Koszalin.
1: W sezonie letnim Koszaliński Park Wodny przyciągnął tłumy. Obiekt odwiedziło blisko 114 tysięcy osób, mówi prezes ZOS-u Monika Tkaczek.
6: Dwa dni takie mieliśmy, że odwiedziło nas ponad 3 tysiące osób. Wykąpaliśmy więcej niż mieszkańców Koszalina. Wykąpaliśmy przez te dwa miesiące ponad 114 tysięcy osób, więc no, Park Wodny cały czas cieszy się olbrzymim powodzeniem. Wzbogaciliśmy troszeczkę ofertę naszą. Organizowaliśmy co piątek takie dyskoteki na basenach zewnętrznych. Jak nie było pogody, bo jak Państwo wiecie, no, ta pogoda w tym roku była kapryśna, to te dyskoteki były w środku. Organizowaliśmy dwa turnieje saunowe, kino na leżakach i różne takie imprezy dla dzieci. W Parku Wodnym będą wykonane drobne remonty, będzie wymieniona woda w basenach, będzie jakby, no, wyczyszczone wszystko po takim intensywnym użytkowaniu, jak nastąpiło w sezonie. Na hali widowiskowej, już pan prezydent mówił, został zmodernizowany parkiet. Myślę, że wszystkie przeglądy, wszystkie konserwacje na wszystkich obiektach przebiegały i kontrole przez wszystkie nasze organizacje kontrolne, czyli sanepid, czyli nadzór budowlany, wszystkie kontrole się odbyły, wszystkie zalecenia zostały wykonane, więc dzieci i młodzież może spokojnie korzystać z naszych obiektów sportowych. O skateparku tak niedawno weszła firma, która zaczęła jakby pierwszy etap rozbudowy skateparku. Wiemy, że już jest rozstrzygnięty konkurs na drugi etap i myślę, że będziemy rozmawiać z firmami albo będziemy ogłaszać przetarg na drugi etap w przyszłym roku, więc będzie to cały duży skatepark zmodernizowany.
1: Przypomnijmy, przerwa techniczna w Koszalińskim Parku Wodnym potrwa do 27 września.
2: SK Koszalin News.
1: Strażacy z Koszalina z udziałem innych służb mundurowych przeprowadzili ćwiczenia pod kryptonimem Kolej 2026. Doszło do zderzenia pociągu z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym. Kilkadziesiąt osób jest rannych.
7: Starszy brygadier Zygmunt Adamczyk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.
8: Panie komendancie, jesteśmy w Strzeżenicach na przejeździe kolejowym, bez rogatek, ze znakiem stop. No właśnie, co się tutaj dzisiaj dzieje?
7: Ostatnio na topie, że tak powiem, te zderzenia pociągów z samochodami, z pojazdami, więc postanowiliśmy też przeprowadzić ćwiczenia, doskonaląc nasze umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy, w działaniu w takich zdarzeniach masowych. bo to sporo osób może być poszkodowanych w takich zdarzeniach. Bierzemy zgrywanie służb naszych, PSP, ochotników, policji, służb medycznych, żeby to spróbować zgrać, żeby jak najszybciej udzielić tej pomocy osobom potrzebującym.
8: Jaki jest scenariusz tych dzisiejszych akcji?
7: No, scenariusz trzeba obejrzeć. Zderzenie samochodu osobowego z szynobusem, tak? Tak jak widać, szynobusem. Więc no, zdarzenie masowe, poszkodowanych około 20 osób, potrzeba udzielenia pomocy do tej dużej liczby osób naraz jednocześnie, niewydolność Państwowego Ratownictwa Medycznego na miejscu. No i niestety musimy my prowadzić działania wspierające Państwowe Ratownictwo Medyczne. No próbujemy, trenujemy w różnych miejscach, żeby to, wiadomo, w mieście większa liczba sił i środków, to jest takie centralne miejsce powiatu, tu już jesteśmy gdzieś troszeczkę na uboczu, próbujemy, sprawdzamy też czasy dojazdu, reakcje naszych służb dyżurnych na informacje o takim zdarzeniu, co zadysponują, jakie siły i środki, czy to będzie wystarczające, kierowanie działaniami na poziomie interwencyjnym, na poziomie taktycznym, bo przy takiej ilości sił i środków podejrzewam, że tutaj będzie już zdarzenie troszeczkę większym, czyli będzie kierujący działaniem taktycznym, więc to wszystko musimy zgrać, by zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy my w przygotowaniach do tych działań i ewentualnie wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby ta usługa ratownicza była dostarczona jak najszybciej, jak najdokładniej, żeby ludzie byli, czuli się bezpiecznie.
8: Czy wy często bierzecie, wy jako strażacy, udział w takich akcjach?
7: No, na szczęście z koleją nie mamy zbyt dużo zdarzeń, nie mamy też tak dużo tras kolejowych, ale mamy takie zdarzenia, ostatnio było chyba w zeszłym roku na Kazimierz, albo gdzieś tam było zdarzenie, więc takie zdarzenia się trafiają, tak? Na szczęście nie mamy masowych takich zdarzeń jak do tej pory, są takie z niewielką ilością poszkodowanych. No tu chcemy troszeczkę większym zdarzeniem, wiadomo, zawsze może coś się wydarzyć.
9: Jakub Hoffman, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio.
8: Jaki jest główny cel tych dzisiejszych ćwiczeń?
9: Głównym celem dzisiejszych ćwiczeń jest przećwiczenie procedur związanych z bezpieczeństwem, związanych z reagowaniem po zdarzeniach na przejazdach drogowo-kolejowych.
8: No tak, ostatnio dosyć nośny temat. Zdarzają się te wypadki. Ponad 30 osób w tym roku zginęło na przejazdach kolejowych w całym kraju.
9: Tak, jest to zdecydowanie bardzo smutna statystyka, którą my jako przewoźnik staramy się swoimi działaniami, przede wszystkim edukacyjnymi, profilaktycznymi, prewencyjnymi, staramy się gdzieś przeciwdziałać tym zdarzeniom. Jako przewoźnik mamy ograniczone pole działania. Nie możemy działać jakby systemowo, zmieniając prawo, bo to nie do nas należy. Przede wszystkim działamy tutaj w kwestii edukacji, w kwestii prezentacji zdarzeń na przejazdach, tak żeby było wiadomo, jak te sytuacje się wyglądają, co się dzieje, kiedy następują. Nie zostaje nam nic innego jak edukacja i profilaktyka.
8: Myślę, że część ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że pociąg jadąc około nawet 60-70 km na godzinę, długi skład, żeby zahamować, potrzebuje paru kilometrów.
9: Tak, najdłuższe składy potrzebują długości około 13 boisk piłkarskich, aby się zatrzymać, więc no, fizyka jest tutaj nieobłagana. Nie oszukamy jej. My jako przewoźnik staramy się przypominać o potencjalnych tragicznych skutkach takich zdarzeń. No i stąd to dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsze ćwiczenia.
8: Największe grzechy kierowców, którzy przejeżdżają przez skrzyżowanie torów kolejowych z drogą?
9: Ja myślę, że największym grzechem jest tutaj to, co zdarza się również w innych miejscach i w innych momentach. Przede wszystkim rutyna, przyzwyczajenie, przykładowo tutaj nic zazwyczaj o tej godzinie nie jeździ, mogę przejechać, więc ta rutyna gubi niestety często.
8: I mimo tego, że tutaj nie ma rogatek akurat na tym przejeździe, to nawet jak są rogatki, warto zwolnić, warto się rozejrzeć.
9: Tak, zdecydowanie ostrożność nie kosztuje dużo czasu, a jednak pozwala zachować zdrowie, a nawet i życie.
8: Często zdarza się tak, że może nie często, ale jednak są takie wypadki, że samochód utknie między rogatkami. Wiem, że apelujecie od lat o to, żeby nie zostawać na torach, żeby wyłamać te szlabany.
9: Tak, zdecydowanie. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że pojazd nasz zostanie unieruchomiony na przejeździe drogowo-kolejowym przez zamykające się rogatki, może zdarzyć się taka sytuacja, to nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o wyłamanie rogatek. Myślę, że uszkodzenia pojazdu będą tutaj minimalne, jeżeli jakiekolwiek będą, a możemy ocalić życie wielu osób, nie tylko swoje, ale pasażerów pociągu, więc jeżeli zatrzymamy się, a zamknie się za nami i przed nami rogatka, koniecznie jak najszybciej zjeżdżamy z przejazdu drogowo-kolejowego, wyłamując po prostu rogatkę z przodu bądź z tyłu, najzwyczajniej w świecie.
8: I jeszcze chyba ważna rzecz, bo o takim fakcie, jeśli na przykład jesteśmy gdzieś, no nie wiem, tam gdzie jest wioska, nie ma za dużo ludzi, trzeba poinformować i do tego służą te wszystkie napisy na przejazdach kolejowych, te symbole, tak żeby zadzwonić w pewne miejsce i powiedzieć dokładnie, o co chodzi.
9: Tak, jeżeli nie przychodzi ze stresu nam do głowy żadne żaden numer kontaktowy, możemy powiadomić numer 112, a jeżeli mamy możliwość, to jak najbardziej na każdym przejeździe drogowo-kolejowym są naklejki, bądź na rogatkach, bądź na tyle znaków ostrzegawczych przy przejeździe kolejowym. Każdy przejazd ma swój indywidualny numer, jest na naklejce podany numer, wtedy powiadamiamy odpowiednie służby o jakimś, bądź o wyłamaniu, w fakcie wyłamaniu rogatki, bądź o jakimś zdarzeniu, które miało miejsce na danym przejeździe drogowo-kolejowym.
1: W tym roku na przejazdach kolejowych doszło do 130 wypadków i kolizji. 34 osoby zginęły, a 18 zostało ciężko rannych. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. W nowelizacji zapisano, że m.in. za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
2: SK Koszalin.
1: Ponad 83 tysiące pasażerów skorzystało tego lata z szynobusu na trasie Koszalin-Mielno. To o 3 tysiące osób więcej niż rok temu. Rekordowe statystyki sprawiły, że samorządy chcą, by pociągi na tej trasie nie kursowały jedynie w wakacje.
10: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Połączenie kolejowe między Koszalinem a Mielnem po raz kolejny okazało się ważnym elementem wakacyjnego transportu nad morze. W 2026 roku z szynobusu skorzystało ponad 83 tysiące pasażerów. To o ponad 3 tysiące osób więcej niż w roku ubiegłym, kiedy z połączenia skorzystało blisko 80 tysięcy podróżnych. Połączenie Koszalin-Mielno jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym, kiedy znacząco wzrasta liczba osób podróżujących w kierunku nadmorskich miejscowości. Szynobus pozwala ominąć problemy związane ze wzmożonym ruchem samochodowym i poszukiwaniem miejsc parkingowych, zapewniając bezpośredni i wygodny dojazd z Koszalina do Mielna i oczywiście z powrotem. Zainteresowanie tym sposobem podróżowania utrzymuje się na wysokim poziomie. W pierwszej połowie sierpnia 2026 roku szynobus cieszył się szczególnie dużą popularnością. W tym czasie z połączenia skorzystało ponad 23 tysiące podróżnych. Połączenie Koszalin-Mielno wpisuje się w działania na rzecz rozwijania ekologicznego transportu zbiorowego i tworzenia dogodnych możliwości przemieszczania się pomiędzy Koszalinem a najbliższą nadmorską miejscowością, czyli Mielnem. Szynobus na trasie Koszalin-Mielno kursował od 13 czerwca do 13 września. Zakończenie sezonu wakacyjnego nie oznacza końca rozmów o przyszłości połączenia. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i burmistrz Mielna prowadzą rozmowy z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego dotyczące możliwości wydłużenia kursowania pociągów również poza sezonem letnim. Jednym z analizowanych wariantów było uruchomienie pilotażowych kursów po zakończeniu sezonu. Zakładano, że od 14 września do 12 grudnia pociągi mogłyby kursować w wymiarze 9 par połączeń dziennie. Ten wariant nie został jednak jeszcze uruchomiony. Po zakończeniu sezonu letniego 13 września regularne kursowanie szynobusu zostało zakończone. Obecnie trwają rozmowy dotyczące możliwości rozszerzenia oferty w przyszłości. W przypadku realizacji pilotażu jego szacowany koszt wynosiłby około 560 tysięcy złotych. Dodatkowo należy przeznaczyć około 80 tysięcy złotych na utrzymanie i diagnostykę infrastruktury kolejowej. Łącznie więc byłoby to około 640 tysięcy złotych. Samorządy analizują również możliwość uruchomienia całorocznego połączenia Koszalin-Mielno. W takim wariancie zakłada się utrzymanie letniej oferty w obecnym kształcie oraz uruchomienie 9 par pociągów dziennie poza sezonem. Całoroczne połączenie miałoby służyć więc nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Pociągi mogłyby być wykorzystywane m.in. przez osoby dojeżdżające do pracy i szkół, a także przez mieszkańców korzystających na co dzień z transportu publicznego pomiędzy Koszalinem i Mielnem. Szacowany deficyt całorocznego połączenia wynosi blisko 2,5 miliona złotych rocznie. Koszt ten miałby zostać podzielony pomiędzy samorządy Koszalina i Mielna. Do tego dochodzą koszty utrzymania i diagnostyki infrastruktury na linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno. Przy wydłużeniu okresu kursowania pociągów o około 9 miesięcy szacowany koszt tych prac wynosi blisko 250 tysięcy złotych. W przypadku uruchomienia połączenia całorocznego konieczne byłoby więc zabezpieczenie ponad 2,5 miliona złotych obejmujących szacowany deficyt przewozów oraz dodatkowe koszty utrzymania i diagnostyki infrastruktury kolejowej. Na tym etapie całoroczne połączenie nie zostało uruchomione, a jego realizacja zależy od dalszych rozmów pomiędzy samorządami oraz od możliwości zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Rosnąca liczba pasażerów pokazuje, że zainteresowanie tym połączeniem utrzymuje się na wysokim poziomie. Tegoroczny sezon zakończył się wynikiem ponad 83 tysięcy pasażerów, a teraz przed samorządami stoi pytanie, czy i w jakiej formule połączenie powinno funkcjonować również poza sezonem letnim.
1: Całoroczne połączenie miałoby służyć przede wszystkim osobom dojeżdżającym do pracy i szkół. Główną barierą pozostają jednak koszty.
2: SK Koszalin.
1: Koszalin włącza się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. Centrum Kultury 105 3 i 4 października na uczestników będą czekać seanse filmu Lalka oraz bezpłatne warsztaty artystyczne inspirowane tematyką i klimatem produkcji.
11: Karolina Asanowicz, Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
12: Czym jest ta inicjatywa Weekend dla Seniora z Kulturą? Jaka jest idea?
11: Główną ideą jest zachęcenie naszych seniorów do korzystania z kultury w różny sposób, w różnych instytucjach, w różnym czasie i według upodobań. Jedna osoba będzie wolała pójść na film, inna będzie wolała pójść na jakąś sztukę, jeszcze ktoś inny będzie chciał wziąć udział bardziej aktywnie, tworząc coś na warsztatach artystycznych. Chodzi o to, żeby w ten jeden weekend stworzyć im taką okazję do poznania różnych możliwości, różnych atrakcji, skorzystania z nich.
12: Weekend Seniora z Kulturą to 3 i 4 października. Koszalin dołącza do tego ogólnopolskiego projektu i z jaką ofertą dla seniorów wychodzi CK105?
11: Wydaje mi się, że nasza oferta jest bogata. Właśnie oferuje naszym seniorom różne możliwości. I tak zaczynamy od seansów w kinie Kryterium. W cały weekend Seniora z Kulturą. Będą to w sumie 4 seanse. Lalka ma, jak wiemy, premierę pod koniec września. Także jest to, że tak powiem, świeży film. Będą to 4 seanse. 2 3 października, 2 4 października. Tutaj oferujemy naszym seniorom bilety w promocyjnej cenie. Myślę, że wielu naszych koszalińskich seniorów z tego skorzysta, bo jest to okazja też do przypomnienia sobie klasyki literatury w wydaniu filmowym.
12: Ile osób może wejść do kina Kryterium na taki jeden seans?
11: Ogólnie miejsc w kinie mamy 420. Także jest dużo możliwości. Zapraszamy jak najbardziej seniorów do skorzystania właśnie z tych seansów filmowych.
12: I ta lalka będzie takim motywem przewodnim całego tego weekendu u Was, prawda?
11: W większości tak, ponieważ 4 października seansom filmowym będą towarzyszyć warsztaty artystyczne i będą to warsztaty utrzymane właśnie w klimacie lalki. Będą to warsztaty akwarelowe dla zamkniętej grupy osób, także tutaj zapraszamy seniorów do zapisywania się. Będą to warsztaty, które odbędą się pod nazwą Piękna Izabela w akwareli. Myślę, że tutaj w większości skorzystają z tego panie, chociaż panów też jak najbardziej zapraszamy. Panowie często się lekko wstydzą, lekko boją podjąć wyzwania malarskie, natomiast kiedy już próbują, okazuje się, że tych talentów im nie brakuje, także jak najbardziej zapraszam. Będą to również otwarte warsztaty tworzenia biżuterii i tutaj też jak najbardziej zapraszamy panów, ponieważ będziemy na tych warsztatach tworzyć wisiory i broszki nawiązujące do XIX-wiecznej biżuterii. Zapewne panowie ich nosić nie będą, ale panowie mają partnerki, żony, którym mogą sprezentować właśnie taką własnoręcznie wykonaną biżuterię. Także jak najbardziej zapraszam. Też jakby wykonanie tych wisiorków, tych broszek będzie leżało w granicach możliwości kogoś, kto wcześniej nie miał z tym styczności. Mówię to na wypadek, gdyby ktoś się zastanawiał, bo nie mam talentu, bo nie potrafię czegoś takiego zrobić. Tutaj stworzymy takie możliwości, takie okazje, żeby jednak każdy, kto będzie miał chęci, wystarczą same chęci, kto będzie miał te chęci, będzie mógł z tego skorzystać. Nasz weekend Seniora z Kulturą zakończymy 4 października o godzinie 18 w klubie 105 i wówczas to odbędzie się wyjątkowy pokaz iluzjonistyczny mentalisty Adama Hausa. I tutaj również serdecznie zapraszam, będzie to coś innego, już nie w klimacie lalki, ale jednocześnie coś takiego zagadkowego, zaskakującego. Będą to eksperymenty, pokazy iluzjonistyczne z pogranicza właśnie iluzji i mentalizmu. Tutaj wstęp jest bezpłatny, jednakże trzeba pamiętać, że na ten seans będą obowiązywały wejściówki, które będzie można pobrać na recepcji Centrum Kultury 105.
1: Z Karoliną Asanowicz, Łącza rozmawiała Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Zespół Anche rozkończył pracę nad drugim albumem, na który trafi 9 utworów. Grupa wypuściła też teledysk do piosenki Miasto Jest, w którym wzięły udział kultowe postaci związane z Koszalinem. Przed muzykami również wyjątkowy jubileusz, świętowanie 5-lecia istnienia zespołu. O pracy nad krążkiem, lokalnym klipie i planach na urodzinowy koncert z członkami grupy rozmawiała Oliwia Kisielewska.
13: Dziś w naszym studiu po raz kolejny gościmy zespół Anher. No i gdybyście tak mieli w kilku słowach przedstawić się słuchaczom, którzy słyszą o was pierwszy raz, to co byście powiedzieli?
14: Niepokorni. Muzycy, którzy po prostu idą za tym, co im podpowiada serce i robią to, co kochają i trochę nie patrząc na to, czy to się spodoba do końca, czy nie, ale wiemy, że znajdzie to swój odbiór i swoich słuchaczy, bo no dobra muzyka się obroni.
13: I to taka muzyka z duszą jeszcze trzeba zaznaczyć.
14: Zdecydowanie. Myślę, że tak.
13: No i właśnie a propos tej muzyki, wy nagrywaliście teraz w profesjonalnym studiu w Warszawie kolejną płytę. Opowiedzcie nam więcej o tym nagrywaniu, o tym, co powstawało, jak to powstawało, czego możemy się spodziewać. Zacznij.
15: Nagrywaliśmy w Nebula Studio. Jeżeli nas usłyszą, to bardzo ich pozdrawiamy. Profesjonalne podejście, no i ogólnie sama atmosfera spowodowała to, że powstała naprawdę piękna płyta. W naszym mniemaniu oczywiście piękna płyta, ale podejrzewam, że znajdzie się wiele osób, którym się spodoba.
13: I też, czy taka właśnie praca w stolicy, czy jakieś takie nowe doświadczenia, nowe przemyślenia?
14: Ja zupełnie nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. No i trochę tak jest, że generalnie no, my nie mamy miesięcy na to, żeby nagrać płytę. My musimy wiedzieć, czego chcemy. Musimy być konkretni, zdecydowani i szybko podejmować decyzje, bo opcji jest milion, miliard, niezliczona ilość, tego nie da się policzyć. No i jadąc tam jest takie, dla mnie był duży stres i takie trochę niepewność, czy udźwignę przede wszystkim to, co zrobili chłopaki wcześniej, bo oni najpierw nagrywali instrumenty. Dwa, czy zrobię to, co ja bym chciała przekazać i czy zdołam umieścić tam wszystko, co mi przyjdzie do głowy i przede wszystkim to, co bym chciała, żeby z tej duszy, z tych trzewi wyszło. Przekonałam się po raz kolejny, że się nie da w te kilkanaście godzin przekazać tego, co tam u mnie się dzieje, ale chyba to już muszę się z tym pogodzić, że jakby mamy nieograniczone możliwości, a jednocześnie bardzo ograniczone, bo jednak musi się to zmieścić w 3 minutach czy w 4 minutach w zależności od utworu i nie da się tam sprzedać wszystkiego, tak? No ale po to mamy też możliwość potem nakręcenia teledysku, promowania tych utworów, zagrania ich na koncercie, żeby uzupełnić jakby tą historię, nie?
15: Proszę? Znaczy kumulacja w studiu ograniczonych dni powoduje to, znaczy w moim mniemaniu to jest chyba nawet dobre z tego względu, że jeżeli byśmy mieli takie studio i wielki, wielki dostęp, to tych pomysłów by było, tak jak Ania powiedziała, miliard. No i teraz co wybrać? A tutaj trzeba po prostu szybko decyzję podjąć, wybrać i już.
13: Czyli ja rozumiem, że wy właśnie już jedziecie z tekstami, z wieloma tekstami, z wieloma pomysłami, ale właśnie ogranicza was ten czas, czyli musicie z tego wszystkiego, co już stworzyliście, z czym się przygotowaliście, przyjeżdżając do tego studia, wybrać tylko konkretne kilka utworów na przykład.
14: No i wersji tych utworów tak naprawdę, nie? Bo to jakby my na koncercie sobie robimy jedno i też za każdym razem ten utwór nie brzmi tak samo, a tutaj musimy jakby się zdecydować na jedną opcję, w którą stronę iść. No i też jakby ja mam taką specyfikę na przykład śpiewając, że dużo tam wywalę emocji na tym koncercie, ale niekoniecznie to się sprzeda na płycie. Więc trochę trzeba było to ostudzić, na przykład w moim przypadku.
15: No, dużą pomoc mieliśmy w realizatorze, czyli w Maćku, który patrzył na te utwory, patrzył na to wszystko z boku, czyli obiektywnie. No i nam podpowiadał dużo rzeczy, że jednak chyba lepiej zrobić to w taki sposób, a nie w taki, jakbyśmy chcieli, bo to bardziej pasuje niż no my weszliśmy tam, no i na rokowo, a się okazało, że czasami trzeba utemperować tą muzykę.
13: No właśnie, a ile generalnie w planie jest, czy już jest pewność, ile tych numerów będzie na płycie?
15: 9.
13: 9 numerów?
15: Tak.
13: I to są numery, które już wcześniej mogliśmy słyszeć, czy będą też zupełnie nowe?
15: 3 chyba utwory już wcześniej były, bo na płycie na pewno będą kwiaty, które już były wcześniej nagrane i były singlem. No i utwory te, które... No, najpiękniejsze jest to, że część utworów zrobiliśmy w czerwcu. Później mieliśmy w ogóle prób, lipiec, sierpień i pojechaliśmy do studia, tam chyba po dwóch próbach, nagrywać całkowicie nowe, świeże utwory, które nie były ograne do końca, no ale wszystko fajnie wyszło.
14: No trochę żeśmy tak postąpili, można powiedzieć, pochopnie i nieodpowiedzialnie, a z drugiej strony poszliśmy znowu za sercem, bo mieliśmy nagrywać utwory, które już mieliśmy ograne, otrzaskane, przegrane na koncertach i w ogóle 4 czy 5 utworów się na tej drugiej płycie nie znajdzie, poczekają na swoją kolej, a właśnie wrzuciliśmy 4 utwory zupełnie świeże, ale taką mają historię i tak są zbudowane, że Henryk w sumie jako tutaj nasz lider uznał, że trzeba to zrobić, bo one po prostu pasują. One pasują i one
15: Bardziej kierowałem się tym, że te utwory wszystkie, one są scalone w jakiś sposób i muzycznie i trochę też tekstowo. Mimo to, że jest zróżnicowanie, ale jednak coś wszystko te utwory łączy.
13: No właśnie, płyty jeszcze nie ma, ona jest już nagrana, ale też chciałam was zapytać, jak ona będzie wyglądać, bo pierwsza wasza płyta jest naprawdę piękna i jest niesamowicie wykonana według mnie. I też chciałam zapytać, czy znowu coś takiego kreatywnego będzie właśnie, czy już macie pomysł na całą grafikę i tak dalej?
15: Tak, my mamy pomysł, a musi to ktoś wykonać, więc na pewno zgłosimy się do któregoś z koszalińskich artystów, bo tak jak powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że jednak będziemy promować tutaj naszych lokalnych artystów, więc do kogoś się zgłosimy, no i na pewno coś tam opracujemy, bo płyta jest teraz w miksie, w masteringu, no i będziemy na nią czekać.
13: No właśnie czekamy, ale mamy już jakieś takie terminy, kiedy mniej więcej...
15: Połowa listopada,
13: czyli możemy się spodziewać...
15: Połowa listopada dopiero dostaniemy masteringi.
14: Okay. No to jeszcze decyzje, poprawki i tak dalej, to do końca roku to może trochę... się to przeciągnąć, tak. Nie?
13: Ale może ten nowy rok już wejdziemy z nową płytą.
14: Fajnie by było.
15: 23 stycznia gramy swoje 5-lecie, także przed na pewno już się pokaże.
13: A to ja od razu też zapytam w takim razie o to, czy już coś więcej, jakieś szczegóły znamy na temat tego koncertu?
15: Tak, koncert odbędzie się w CK 105, będą zaproszeni goście, parę osób takich fajnych, no i zobaczymy.
14: I to będzie ta niespodzianka.
15: Tak.
14: Zawsze staramy się, żeby coś zaskoczyło. No w zeszłym roku, znaczy w tym roku, w styczniu na naszym 4-leciu zaskoczyliśmy, mam nadzieję, pozytywnie scenografią, która nam pomogła stworzyć niesamowity klimat podczas koncertu. I faktycznie koncert był bardzo mocny. No, teraz to ja sama czekam na te niespodzianki, bo ja nie wiem, Henryk czasami jak z czymś wyjedzie, to ja jestem sama zaskoczona, ale ja idę wszystko jak w ogień i nawet się nie oglądam i nie zastanawiam, bo po prostu ufam.
13: No za wami też dość intensywny wakacyjny okres, nie tylko nagrywanie płyty, ale też koncertowanie, między innymi tutaj na scenie Kołobrzeskiej, w Erceku, ale też na innych scenach w Polsce. Co byście nam mogli więcej też powiedzieć o tym koncertowaniu właśnie w wakacje, jak ten sezon uważacie za udany?
15: No czy ogólnie to powiedzmy, my bardziej byliśmy skoncentrowani cały czas na tym, żeby nagrać właśnie tą nową płytę i wszyscy, cała czwórka nasza ma związane z nią dosyć duże takie nadzieje. Z tego względu, tak jak wcześniej powiedziałem, że jest to płyta scalona. Ta pierwsza była taka trochę rozerwana, czyli i brzmieniowo, i stylistycznie, a tutaj mamy taką jedną całość, więc czyli będziemy ją promować i już będziemy teraz cisnąć. Żeby na wiosnę gdzieś tam się pojawić i pokazać.
13: Czyli koncerty to bardziej teraz był właśnie taki dodatek, a faktycznie tym priorytetem była płyta. Więc koncertów więcej możemy się dopiero spodziewać po wydaniu płyty.
15: No już teraz będą 2 płyty, więc będziemy mieli co grać.
13: Oj tak, zdecydowanie.
14: Dokładnie, trzeba będzie wybierać jeszcze spośród tych, których nigdzie jeszcze nie ma zarejestrowanych, a też są. I też podobają się na koncertach, bo mamy takie feedbacki, nie? Że ten utwór fajny i tamten fajny. Także zapadają gdzieś tam ludziom w pamięć i w ucho, bo nawet podchodzą i pamiętają tytuły. Tak, koncerty stanowią taką najbardziej rozrywkową część naszej twórczości, ale faktycznie w tym roku dla wszystkich nas był to dosyć trudny rok pod różnymi względami i myślę, że to gdzieś wpłynęło paradoksalnie pozytywnie na to, co oddaliśmy na płycie.
13: No, to bardzo ciekawe, no, ale to chyba też często tak w muzyce jest, prawda, że te nieraz złe emocje właśnie najłatwiej jest.
14: Nie tyle złe, co może trudne, tak? Ale takie ludzkie po prostu.
13: No i to też myślę, że słuchacz później słyszy w tych piosenkach.
14: No mam nadzieję, że gdzieś tam
13: też się może utożsamić w jakiś sposób. No to jeszcze raz przyjdę do wakacji, bo to nie tylko koncerty, nie tylko płyta, ale wyszedł też najnowszy utwór właśnie w wakacje, Miasto jest. I jaka historia się kryje za tą piosenką? Skąd w ogóle zrodził się na nią pomysł?
15: Czy tekst powstał w pandemii?
13: No to jest ciekawe.
15: On sobie tam leżał, no miasto jest, puste jest, no taki jest refren, bo tak było, tak. Ja ten tekst trochę później zmodyfikowałem, żeby go dostosować chociaż trochę już do normalnych czasów i nagraliśmy. W ogóle sam utwór bardzo dziwnie powstał, bo my z Anią mieliśmy inny pomysł, ale przyszliśmy na salę prób, okazało się, że Rodzyn, którego pozdrawiamy, nasz gitarzysta, grał tam sobie, tak sobie dla siebie jakiś tam dziwny riff. Okazało się, że w ogóle ten tekst pasuje do tego riffu, no i mieliśmy już całość i powstał w taki sposób utwór. No i później przyszedł pomysł, znaczy nie, utwór pojawił się na płycie, ale do końca nie mieliśmy pomysłu na to, w jaki sposób go przedstawić w teledysku, jaki obrazek do tego zastosować. I wpadłem na pomysł, żeby po prostu coś przeciwstawić, że miasto jest puste, jest, ale na obrazku tak nie jest.
13: Taki
15: tak?
13: Kontrast.
15: Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam, bo pojawia się Kat Koszaliński, Napoleon i tak dalej, i tak dalej.
13: No tyle dysk jest naprawdę, no jest mnóstwo postaci w nim i właśnie też się chciałam o to zapytać, czy to są przede wszystkim koszalinianie w tym teledysku?
15: Tak, tylko i wyłącznie.
13: Tylko i wyłącznie.
15: Tylko i wyłącznie. Osoby z Koszalina.
13: No, słysząc tę piosenkę, miasto jest puste, jest, ale widząc teledysk, no to zdecydowanie to miasto nie jest puste.
15: Tak, tak.
13: I tak też o taki zabieg wam właśnie chodziło?
14: Tak, żeby troszeczkę też nie tyle pokazać, co też może tak zmobilizować tą naszą społeczność i co widać, że to już się zmienia. Koszalinie i gdzieś tam ta pandemia tak wszystko wyciszyła, ale rozkręca się to nasze miasto i mimo, że można mówić, że jest miastem, w którym się za dużo nie dzieje, bo takie są opinie. Oczywiście jestem daleko od tego, żeby narzekać na nasze miasto, bo je bardzo kocham i uwielbiam tu mieszkać i żyć. No to po prostu chcemy, żeby pokazać, że to tak naprawdę zależy od mieszkańców, a nie od tego, co ktoś nam zorganizuje. Bo my sami potrafimy się zorganizować i sami potrafimy bywać i doszukać się okazji do tego, żeby się spotkać, potańczyć na środku ratusza. Dlaczego nie? I po prostu tworzyć to miasto, tak?
13: No tak, no ten teledysk zdecydowanie pokazuje to wszystko, co właśnie nam powiedziałaś.
15: Ta Ania ogłosiła challenge, taniec na środku placu koło ratusza.
14: Tak jest.
15: Pod muzykę Anher.
14: No,
15: miasto
14: tak,
15: jest.
14: Koniecznie.
13: Świetnie, no trzeba coś takiego zrealizować. Wszyscy koszalinianie w jednym miejscu i śpiewamy, tańczymy, miasto jest.
15: Tak jest.
13: No to tak na koniec jeszcze was zapytam, już troszeczkę o tym powiedzieliśmy, ale właśnie co nas czeka, co was czeka w najbliższych miesiącach, czego my się możemy spodziewać, czego nasi słuchacze mogą się spodziewać, jakbyście mogli nam tak opowiedzieć po kolei. I właśnie jeszcze raz troszeczkę o tej płycie, co wiemy i jubileuszu i tak dalej.
15: No my teraz czekamy na to, co się pojawi z masteringów.
13: I w tym czasie właśnie nie będziecie chcieli realizować żadnych koncertów, czy nie?
15: Nie, znaczy...
13: Może nie to, że nie chcielibyście, tylko być może nie pozwala nam ta sytuacja, wiadomo.
15: Tak, czekamy. O, może
14: czekamy.
15: Czekamy,
14: bo to jest tak, jakbyśmy sobie nawet nie wiadomo, co zaplanowali teraz. Mhm. I na przykład, nie wiem, wyszliśmy ze studia i wiemy, że ten na pewno utwór będzie teraz kolejnym promującym singlem tą naszą drugą płytę. Ale... wiemy już z doświadczenia, że to się nie uda, że my musimy najpierw to usłyszeć. Musimy usłyszeć ten ostateczny efekt. Wtedy no po prostu pójdziemy za głosem serca i gdzieś tam wspólnym głosem, bo zawsze się komunikujemy i wspólnie podejmujemy decyzje. To nie jest tak, że my sobie jesteśmy, czy Henryk sam podejmuje, czy my we dwójkę, bo reprezentujemy gdzieś tam zespół, ale jesteśmy wszyscy na równi go tworzymy i zarówno Piotr Sosiński, który u nas odpowiada za perkusję, jak i Adrian Rozenkiewicz, który nagrał przepiękne, przestrzenne gitary na tej drugiej płycie, mają swój głos w tej historii i wspólnie podejmujemy decyzję, tak, to jest ten utwór, czujemy go, że on pięknie otworzy ludzi na tą naszą drugą płytę.
16: Koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia zespołu Anher 23 stycznia w Koszalińskim CK 105.
17: Mój muzyką się żyje.
18: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
19: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
18: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
20: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
18: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiałow, Podsiadło i Vito Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak... No oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już, no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Że to zupełnie jakbym miał widział. Znam życie po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Sermuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
3: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
2: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
3: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
4: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
5: I po reklamie. Koszalin na czasie.
6: Oliwiek Sielewska. Macie ochotę na wypad do kina? Bo Radio SK ma dla Was podwójne bilety do kina Helios w Koszalinie. Jeżeli lubicie filmy przygodowe, to koniecznie sprawdźcie W sercu dziczy z bratem Pitem. Najmłodsi mogą wybrać animację Luna i Rozgadana Świnka albo Teddy'ego i Magiczną Lampę. W repertuarze są też Resident Evil, Mistyczka, 100 dni, Misja Zeus lub Nie patrz w dół 2. Macie już swojego faworyta? Mailujcie na koszalin@sk.pl, w temacie wiadomości piszcie Helios i zgarniajcie podwójne bilety.
7: Muzyką się żyje.
8: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin Van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło, na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, czy niedziela, to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie. Gdzie byście chcieli teraz się przenieść? Gdzie byście chcieli być? W którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tylko drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, on sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że takich zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał. Ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na eska.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
9: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Hej, to IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
20: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
21: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu. Pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni. Więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie. To koniecznie spacer albo rower. No, chyba że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to, to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwania na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha, to się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Wiejskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
16: Phonix Ból Uszu Max.
15: Słucham?
16: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
15: Phonix Ból Uszu Max?
16: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
19: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
20: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
4: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać się ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MC-ku. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips Babes stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie Wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia z tym numerem otworzy tę godzinę pełną Waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią Wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urządzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Damelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Damelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra, jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.

Maksym, Oskar, Oskar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Olu, nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
17: I po reklamie.
18: Koszalin na czasie.
19: Oliwia Kisielewska, Wielki Box wraca do Koszalina i zapowiada się naprawdę mocny wieczór. 3 października w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Mejna skrzyżuje rękawice z byłym mistrzem świata Wiktorem Emilio Ramirezem. A jeśli chcielibyście zobaczyć te emocje na żywo, no to mamy dla Was podwójne bilety. Wystarczy napisać nam, dlaczego chcielibyście wybrać się na tę galę. Na odpowiedzi wysyłajcie na koszalin@sk.pl. Być może to właśnie Was Radio SK zabierze na Rocky Boxing Night.
20: Muzyką się żyje.
21: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
22: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
21: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Play jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Play zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow, to jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od

Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając kitę na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepło, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Duńczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Duńczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
14: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
19: Fonix Ból Uszu Max.
18: Słucham?
19: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
18: Fonix Ból Uszu Max?
19: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
21: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
22: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
23: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
26: I po reklamie.
27: Muzyką się żyje.
28: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To już siódmy album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu, zgodnie z tytułem tej płyty, ma już wszystko, czego chciał?
0: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja siódma płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
28: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Chitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie. Już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1. No i po meczu było wielkie świętowanie. Jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Konduktora. No oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do czwartej.

Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katriel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zbijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Miau!
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: To będzie ostatnia reklama. Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
11: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: Koszalin na czasie.
9: Oliwia Kisielewska, jeśli macie ochotę wyskoczyć do kina, to mamy dobrą wiadomość. Do wygrania są podwójne bilety do koszalińskiego Kryterium. Na ekranie Nie patrz w dół 2. Dwie kobiety wysoko nad ziemią walczą o życie. Jest też Totalna magia 2, czyli powrót do magicznego świata sióstr Owens. A dla tych, którzy lubią kino z mocniejszym przekazem, w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Obcy. Ekranizacja powieści Alberta Camusa. Chcecie zgarnąć bilety? Piszcie na koszalin@sk.pl i dajcie znać, który tytuł wybieracie.
10: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
11: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
10: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
12: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. A na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Kygo i Max Mekno. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie, no Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
3: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
4: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
5: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
4: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
5: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
6: To będzie ostatnia reklama. Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
8: I po reklamie.

0: To nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
22: I po reklamie.
23: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. Skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
24: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
25: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
26: Ten trzeci set najbardziej nerwowy. No,
25: ale ekipa fajna się zebrała.
23: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
27: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio.sk.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światło Wood od Play.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
10: I po reklamie.

0: samba.
1: Esca.
2: Esca.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
8: masz. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
19: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
18: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
19: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
20: I po reklamie.
21: Koszalin na czasie.
22: Oliwia Kisielewska. Końcówka września i początek października w Koszalinie zapowiadają się naprawdę muzycznie. W poniedziałek w Filharmonii Koszalińskiej wystąpi Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Z kolei 2 października startuje Koszalin Bass Fest. Na początek koncert zespołu Nic po nie. A 3 października w Teatrze Muzycznym Adria Czerwony Młyn, czyli widowisko pełne musicalowych hitów, tanecznych, choreografii i przebojów takich artystów jak Queen, Celine Dion czy Beyoncé.
23: Z
0: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
20: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
21: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
0: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
23: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów? A może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram, Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać. Ha!

A cześć Radio SK, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Iben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem ci, mają kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
22: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
22: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: I po reklamie.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni, ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
23: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest koncentrowane z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć to w najlepszą formę.
22: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
24: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
25: Jesteśmy
0: mistrzami świata!
1: Tak jest! A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Robin Schulz i Watermat w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
12: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
22: I po reklamie.

0: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
1: Semeniuk, Tomasz Forna, blockout! I tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany, powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
17: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
18: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
1: Koszalin na czasie.
20: Oliwia Kisielewska. Boks w Koszalinie i to z naprawdę mocną kartą walk. 3 października w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Meina zmierzy się z byłym mistrzem świata Wiktorem Emilio Ramirezem. Do tego turniej wagi ciężkiej z nagrodą 100 tysięcy złotych. A w ringu zobaczymy również zawodników Fight Club Koszalin. Na gali pojawią się też m.in. Dariusz Tajger Michalczewski, Krzysztof Diablo Włodarczyk i Krzysztof Głowacki. Fani boksu nie mogą ominąć tego wydarzenia.
4: Zbliża się 18. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21:00 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
21: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
4: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
3: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
2: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.

zdechło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Eska. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.

0: SK Koszalin.
1: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.

0: SK Koszalin News.
1: Pokazy laserów, pralka napędzana rowerem i otwarte laboratoria. W kampusach Politechniki Koszalińskiej odbył się jubileuszowy 25. Festiwal Nauki. Jak wyciągnąć młodzież ze szkolnych ławek i zaszczepić w nich pasję do technologii, ekologii czy inżynierii? O tym usłyszycie w materiale Oliwii Kisielewskiej.
2: 25. Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej uważam za otwarty.
3: Błażej Bałasz, prorektor do spraw nauki Politechniki Koszalińskiej.
4: Przepiękna historia, 25 lat, niezwykły jubileusz. Jak przez te wszystkie lata ten festiwal nauki się zmieniał, jak też podejście do nauki, do pokazywania tej nauki się zmieniało?
3: Oczywiście zmienia się świat wokół nas, ale dla nas najważniejsze jest, żeby młodzi ludzie, którzy do nas przyjdą tutaj na festiwal, mieli bezpośrednio fizyczny kontakt z tym, co jest dla nich najważniejsze, z tym, co rozwija ich ciekawość. Więc staramy się przygotować wiele pokazów, wiele spotkań w laboratoriach, a w niewielkim stopniu wykłady, bo w dzisiejszych czasach młodzi ludzie mają ogromny dysonans poznawczy, bo wszystko, co ich otacza, jest za pomocą ekranu, tabletu, telewizora. Do tego dochodzi jeszcze sztuczna inteligencja. Dlatego tym bardziej musimy im pokazać, że świat fizyczny trzeba poznać i w dobie sztucznej inteligencji jeszcze więcej trzeba wiedzieć, żeby rozumieć, co otrzymujemy w zamian.
4: Dlatego też dzisiaj jest bardzo bogaty program, mnóstwo stoisk, otwarte laboratoria, pokazy laserów, no tego wszystkiego jest mnóstwo, ale ja bym pana rektora prosiła, żeby nam dokładnie opowiedzieć, co właśnie, na co dziś mogą młodzi ludzie liczyć tutaj, będąc w Politechnice Koszalińskiej.
3: Mamy, tak jak pani tu już wspomniała, 50 pokazów, ćwiczeń, warsztatów, czyli to, co jest najważniejsze. Mamy 3 konkursy, czyli projektuj Lego w Lego CAD, bardzo ciekawymi nagrodami. Dzięki temu, że mamy dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, mieliśmy fundusze na to, żeby tutaj to zapewnić. Bardzo jesteśmy wdzięczni za patronat honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Koszalina i oczywiście jej magnificencji rektor Politechniki Koszalińskiej Danuty Zawadzkiej. Ale też w Festiwal Nauki angażują się firmy, co nas bardzo cieszy, bo jest to budujące, że potrafiliśmy przez te lata stworzyć już takie partnerstwo z całym otoczeniem społeczno-gospodarczym, że i my, i druga strona rozumie, że kształcenie na Politechnice nie jest tylko dla kształcenia, tylko dla rozwoju regionu.
4: No naprawdę można tutaj dzisiaj zobaczyć wszystko. Jest mnóstwo tych stoisk, jest mnóstwo możliwości na dotknięcie tej nauki i rozumiem, że to się będzie tylko rozwijać, będzie rosnąć ten festiwal.
3: Takie mamy plany. Te 25 lat to dopiero początek. Nic nie zastąpi świata rzeczywistego. Co roku staramy się przygotować nową ofertę, nowe laboratoria, bo jako Politechnika cały czas się rozwijamy, zdobywamy nowe umiejętności, nowe obszary działalności, ale też nowe urządzenia, które są tak bardzo, bardzo ważne, na przykład jak przygotować sobie perfumy. Więc wszystko, co jest związane z człowiekiem, z naszym życiem, wszystko, co tworzymy, jest tak naprawdę opiera się jakby w działalności wokół człowieka i jest tutaj dostępne.
5: Prorektor do spraw studenckich Tomasz Królikowski.
4: Panie rektorze, no wielki jubileusz, już tyle lat Festiwalu Nauki. Jak się ten festiwal zmieniał przez te wszystkie lata? Jak w ogóle podejście do nauki, podejście do jej pokazywania się zmieniało?
5: Festiwal Nauki zmienia się tak, jak zmienia się technologia. Co roku jest coś nowego, technologia jest tak szybka, nie da się jej zatrzymać. Wszystko może stanąć. Może stanąć nauka, może stanąć dydaktyka, jak mieliśmy pandemię. Technologie się rozwijają i będą rozwijać. Nie da się tego zatrzymać. Myślę, że dziś jesteśmy w innym miejscu niż te 20 lat temu ponad. Dziś przoduje sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, nowe technologie, elektromobilność. Także myślę, że warto przychodzić na takie festiwale do Koszalina, na Politechnikę Koszalińską. Tu można zobaczyć wiele nowych technologii, no i dotknąć tego, czego dotykają nasi studenci na co dzień na studiach. Zapraszamy serdecznie na Politechnikę Koszalińską.
4: No właśnie, Politechnika Koszalińska chyba jak najbardziej jest na bieżąco z tym wszystkim też, co się dzieje właśnie, patrząc nawet na kierunki, które oferujecie.
5: Tak, staramy się dostosować dydaktykę do rynku pracy. Najnowsze dziecko kierunkowe to drony i inżynieria dronów, także mamy już nabór, uruchamiamy ten kierunek w tym roku, zapraszamy specjalistów, którzy chcą bronić naszego kraju później tą technologią.
4: Agata Kądziołka-Rydzak. Dlaczego warto uczestniczyć w takich wydarzeniach, jak to też wspomaga młodych ludzi, żeby widzieli tę naukę od troszeczkę innej strony?
6: Przede wszystkim trzeba wyjść z ławek, zobaczyć to, co można, no właśnie, nie tylko zobaczyć, a dotknąć. Dzieciaki są zainteresowane przede wszystkim tą interakcją z drugim człowiekiem, nawet można by powiedzieć, no jednak innym niż nauczyciel. To tłumaczenie, te rozmowy, te doświadczenia, które są pokazywane, rzeczy, których na co dzień nie mogą dotknąć, są dla nich interesujące i uważam, że trzeba te dzieci ciągnąć, przede wszystkim wyciągać z ławek, żeby mogły szczęśliwie, zadowolone szukać swoich zainteresowań.
4: Co tutaj dzisiaj będzie można zaobserwować na tym stanowisku?
7: Trela Kamila. Tutaj reprezentujemy Główny Inspektor Ochrony Środowiska i jako Główny Inspektor Ochrony Środowiska staramy się zapoznać młodzież z tematami ekologicznymi, z ochroną środowiska, o tym, jak należy dbać o środowisko, żeby dbać o bioróżnorodność organizmów, bo jeżeli będziemy dbać o takie rzeczy, to przyszłe pokolenia będą miały możliwość zapoznać się z tymi wszystkimi organizmami. Zdrowe środowisko, zdrowy człowiek, zdrowa planeta. Także tutaj chcemy, żeby po prostu popularyzować wiedzę ekologiczną.
4: Myślę, że przedstawiacie to też w bardzo ciekawy sposób. Nasi słuchacze tego zobaczyć nie mogą, no ale widzimy tutaj mnóstwo owadów. Czy coś więcej też może nam Pani opowiedzieć? Co tutaj będzie dokładnie można zobaczyć właśnie na podstawie tych owadów?
7: To jest fauna makrobezkręgowcowa naszych rzek i jezior. Ogólnie wszystkie te organizmy możemy spotkać w naszej strefie tutaj właśnie klimatycznej, przede wszystkim w rzekach i też jeziorach oczywiście. Czym więcej takich organizmów spotykamy w przyrodzie, tym lepiej dla naszego środowiska. Jeżeli mamy dużo organizmów, ale jednego gatunku, to znaczy, że coś się dzieje nie tak, że jest jakieś zachwianie, tak? Czyli oczekujemy, że jeżeli pojedziemy ze swoimi dziećmi nad jezioro, to będą miały okazję zaobserwować jak najwięcej różnych organizmów. I wtedy jest, no jest dobrze, jest okej, tak? Czyli jakby chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci miały świadomość, co to jest, gdzie żyje, jakie ma wymagania i co zrobić, żeby jak najdłużej nas cieszyły, tak?
8: Katarzyna Rogulska, brygadzista PGK Koszalin. Młodzież będzie mogła przede wszystkim zagrać taką grę, jak segreguje się prawidłowo odpady. Za prawidłową segregację będą gadżety tutaj, które mamy, olbrzymi wybór. Więc zapraszamy dzieci i zapraszamy młodzież do prawidłowej segregacji odpadów.
4: Czyli generalnie to stanowisko właśnie jest takie ukierunkowane, żeby dzieci też nauczyć, jak te odpady segregować.
8: Właśnie, to jest podstawa.
4: I czy to jest duży problem generalnie w tych czasach?
8: Doświadczenie z tamtego roku pokazało, że dzieci nasze i młodzież naprawdę radzą sobie z segregacją śmieci. Lepiej jak dorośli.
4: No to super, czyli się musimy tylko uczyć od...
8: Jak najbardziej.
4: Co tutaj się dzieje, co na tym dzisiaj stanowisku będą mogli młodzi zobaczyć?
9: Paweł Łastowski, Stowarzyszenie Naprawienie Wyrzucenia. Na naszym stanowisku, jak co roku, możemy zobaczyć, jak działa pralka, jak działa zmywarka. Możemy za pomocą ludzkich mięśni wytworzyć prąd i wyprać coś w pralce. Pokazujemy też retro sprzęty, takie, które były w naszych domach 20 lat temu, pralkę prania i inne, ale też takie zabawy edukacyjne. Dzieciaczki na przykład zgadują, co jest w magicznym boksie, co za część, czy puzzle 3D i składają sami kuchenkę. Generalnie dążymy do tego, żeby dzieci wiedziały, że warto naprawiać, a nie wyrzucać domowe sprzęty.
4: No i widać, że są bardzo zainteresowani tymi wszystkimi sprzętami.
9: Jak najbardziej. Przez zabawę, edukacja nam się to bardzo sprawdza. Zaraz jeszcze na zewnątrz powstanie gigantyczna dmuchana pralka, gdzie dzieciaki też będą mogły się tam wyżyć i wyszaleć.
4: Jak Wam się podoba, dziewczyny?
10: Dobrze.
4: Na co dzisiaj najbardziej czekacie? Będą eksperymenty, laboratoria, pokaz laserów i tort nawet.
10: Na wszystko.
4: Na wszystko.
10: Ja też, na wszystko.
4: Czyli co, ciekawie jest, wszędzie na każdym stoisku coś się dzieje, jesteście zainteresowane.
10: Tak.
11: Ja bym chciała powiedzieć, że jak tutaj weszłam, to bardzo tutaj jest dużo rzeczy. Ja najbardziej czekam na lasery i serdecznie pozdrawiam moją mamę. Mega dużo jest tutaj rzeczy, na pewno wszystko zobaczę tutaj.
12: Właśnie widzę tutaj taki rower połączony z bębnem od pralki, który jest zasilany przez właśnie ten mały rower i no jest on tutaj z klasą. gdzie no, mamy wycieczkę po prostu i tutaj no, uczestniczymy w takich zajęciach.
4: I co ciekawie, tak zobaczyć coś takiego, właśnie nie taka nauka poprzez wykłady, tylko właśnie...
12: Właśnie ja bardzo lubię takie rzeczy manualne i cieszę się, że tutaj jestem, bo jest tutaj też dużo związanych rzeczy z informatyką i po prostu bardzo lubię informatykę.
13: Nie. Fajnie jest, można coś wygrać.
14: No to jest ogólnie dobrze, podoba nam się, ale jeszcze nie zwiedziliśmy za
15: jeszcze
14: dużo.
15: Jeszcze wszystkiego nie zwiedziliśmy, ale jest jedzenie, więc nam się podoba.
4: Dokładnie. Jest tort, widzieliście już tort?
15: Nie widzieliśmy, ale z chęcią zobaczymy. Spróbujemy wszystkiego.
4: Dobra, a powiedzcie mi, co tutaj, bo wiecie, będą wykłady, będą laboratoria otwarte, będą pokazy laserów. Co was z tego wszystkiego najbardziej interesuje?
14: No to interesuje nas najbardziej jakieś lasery. Takie fajne rzeczy, jakieś lasery może.
15: Tak.
14: Takie różne rzeczy.
1: Relacja z Festiwalu Nauki w Politechnice Koszalińskiej przygotowała Oliwia Ksielewska.
0: SK Koszalin.
1: Marian Tałaj został honorowym obywatelem Koszalina o nadaniu tytułu brązowemu medaliście olimpijskiemu z Montrealu w 1976 roku w judo. Wieloletniemu trenerowi reprezentacji Polski zdecydowała jednogłośnie Koszalińska Rada Miasta.

0: Marian Tałaj. No dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt, jest to miło. Natomiast nie traktuję to jako, no jest to specjalnie wyróżnienie, owszem. Natomiast chcę powiedzieć, że nie jest to w moich rękach, bo jak wychodził na matę, to musiałem walczyć. Natomiast tutaj, ale jest to ruch obywatelski i myślę, że docenił to, co przez całe życie robiłem. Jestem przedstawicielem sportu i chyba pierwszym tutaj w panteonie honorowych obywateli Koszalina. Miło mi, że...
1: Co pan teraz porabia? Dalej jest pan aktywny? Dalej pan trenuje?
0: To znaczy, powiem w ten sposób, że im starszy, to tym więcej jest tego. No rzeczywiście, bardzo aktywnie trenuję w tej chwili jeszcze. Po prostu zgłaszać coraz więcej klubów, aby swoje doświadczenia przekazywać. Współpracuję z dwoma klubami warszawskimi. Teraz zgłosiły się dwa kluby wrocławskie. Z Lesznem współpracuję cały czas. Oczywiście z kadrą juniorów młodszych, gdzie chłopcy tam zdobywają medale na mistrzostwach świata, czy dziewczęta. Mam takie miłe od trenerów podziękowania, że ich zawodnicy osiągają rezultaty, zdobywają mistrza Europy. No to miło, jak mój zawodnik z Rybnika zdobywa mistrza świata w tych juniorach młodszych i tam jest też cząstka mojej pracy. No to jest to sympatyczne, jest to miłe. No muszę powiedzieć, że żona jest dość wyrozumiała i dalej mi pozwala rozwijać. A jeszcze nie zapomnę, że współpracuję dość często z trenerem kadry juniorów, z Jobkiem Tim. Także tutaj, no im starszy, to jak wino chyba i trochę lepiej. No, myślę, że trudno zabierać umiejętności do grobu i trzeba je przekazywać.
2: Błażej Papiernik, przewodniczący klubu radnych wspólnie dla Koszalina. Uważam, że jest to wybitna postać, która rozsławia Koszalin bardzo aktywnie, cały czas. Pan Marian Tałaj jako medalista Igrzysk Olimpijskich, jako sportowiec o ogromnym sercu wobec dzieciaków w pełni zasługuje na ten tytuł i patrząc na jego dzisiejszą aktywność, która jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie na terenie całej Polski i na terenie lokalnym, uważam, że jest to traf w dziesiątkę.
3: Artur Wiśniewski, przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość.
4: No, uważam, że warto, żeby wśród tych honorowych obywateli znalazła się osoba, która jest sportowcem i nie tylko zdobyła ten medal, a więc też w jakiś sposób rozsławiła wtedy, w tamtych czasach Koszalin, ale też był to trener, który pracował z młodzieżą. Jest to pewien wzór, który pomaga tutaj młodym ludziom w Koszalinie odnaleźć swoje pasje sportowe, więc jakby pod tym względem tutaj właściwie nie ma jakichś wątpliwości. Troszeczkę dziwi nas ta nieudana procedura, która się odbyła, no ale tutaj o niej już jakby dyskutować nie będziemy. No i zawsze w naszym klubie pozostanie ta zadra, że kiedy była kandydatura naszego byłego radnego Stefana Romeckiego, społecznika, że ona została przez Koalicję Obywatelską odrzucona. No, my jakby odkładamy pewne rzeczy na bok, nie rozdzieramy przeszłości, nie chcemy też patrzeć na tę kandydaturę na przykład przez pryzmat powiązań rodzinnych. Nie kierujemy się zasadą oko za oko, ząb za ząb, tylko po prostu chcemy docenić, właściwie ja tak powiem od siebie, no docenić tego człowieka za to, co zrobił dla Koszalina i za jego przykład jako człowieka, który pracuje z młodzieżą i zachęca tę młodzież do aktywności sportowej.
5: Przemysław Krzyżanowski, radny Rady Miast. Jeżeli chodzi o procedury, no to myślę, że ta sprawa będzie wyjaśniana, ale sama postać Mariana Tałaja nie budzi żadnych moich zastrzeżeń. Znam bardzo doskonale jego karierę, wiem, co osiągnął dla naszego miasta. Zresztą tak jak większość mieszkańców, to był pierwszy medal olimpijski dla Koszalina, który został zdobyty i myślę, że w pamięci późniejszej działalności Mariana Tałaja, czyli także nauczyciela m.in. zespołu szkół nr 2 5 Liceum Ogólnokształcącego i trenera do dzisiaj, bo przecież jest trenerem judo, pracuje przede wszystkim na Śląsku, ale jest osobą bardzo znaną, osobą, która nie tylko jako sportowiec dała poznać się z tej najlepszej strony, ale i także jako człowiek i pedagog i społecznik miasta Koszalina. Dlatego też wątpliwości tutaj nie mam żadnych, jeżeli chodzi o tą postać i na pewno jak najbardziej jest to zasłużona osoba, która powinna być uhonorowana tym tytułem.
6: Marian Tałaj urodził się w 1950 roku w Koszalinie. Był zawodnikiem gwardii, dwukrotnie startował na Igrzyskach Olimpijskich. W Monachium w 1972 odpadł w trzeciej eliminacji w wadze piórkowej, ale 4 lata później w Montrealu wywalczył brązowy medal w wadze lekkiej. Jest 11. honorowym obywatelem Koszalina. Wcześniej tytuł przyznano kardynałowi Ignacemu Jerzowi, podróżnikowi Markowi Kamińskiemu, papieżowi Janowi Pawłowi II, byłemu prezydentowi Koszalina Mirosławowi Mikietyńskiemu czy pionierce miasta Marii Chudymowej. Materiał przygotował Marcin Kieca.
7: SK Koszalin.
6: Czy kołobrzescy nauczyciele zarobią więcej? Gotowy jest projekt uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Kołobrzeg. Jedną z najważniejszych zmian będzie podwyższenie dodatku za wychowawstwo z 300 na 500 zł. Nowa stawka miałaby obowiązywać od 1 października pod warunkiem przyjęcia uchwały przez radnych i zakończenia wymaganych konsultacji ze związkami zawodowymi, poinformowała prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
8: Przygotowanie tego regulaminu tak naprawdę spowodowane jest zmianami w karcie nauczyciela i karta nauczyciela, ta zmiana, ta nowelizacja nałożyła na nas obowiązek nowelizowania regulaminu, ponieważ od tego momentu nie będziemy jako miasto odpowiadali za naliczanie i wypłacanie dodatków za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw. Więc to jest ta zmiana, która jest zmianą ustawową, no ale przygotowując nowelę naszego regulaminu postanowiliśmy docenić pracę nauczycieli. Nauczycieli, głównie nauczycieli, którzy również pełnią funkcję wychowawcy, bo praca nauczyciela wychowawcy to nie jest tylko praca dydaktyczna, tak zwana praca z kredą przy tablicy, ale jest to również praca z rodzicami. Jest to rozwiązywanie różnych trudności, które w zespole klasowym pojawiają się, a to również jest współpraca z całym środowiskiem, w którym szkoła funkcjonuje. I przygotowaliśmy, tak jak powiedziałam, nowy regulamin i postanowiłam dodatek za wychowawstwo dla wszystkich nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy zwiększyć z 300 zł do 500 zł miesięcznie. Ta nowa stawka mogłaby obowiązywać z dniem 1 października, jeśli oczywiście uchwała zyska akceptację Rady Miasta i jeżeli wszystkie związki zawodowe opowiedzą się pozytywnie. To jest ta bardzo ważna zmiana. Drugą bardzo ważną zmianą, na którą również czekali nauczyciele, to jest zmiana dodatku motywacyjnego. Ten regulamin bardzo precyzyjnie opisuje zasady i kryteria, które musi spełnić nauczyciel, aby otrzymał dodatek motywacyjny. No i proszę Państwa, zmiana, o którą bardzo mocno zabiegały związki zawodowe, ten dodatek motywacyjny może wynosić minimalnie 2%, maksymalnie 60% wynagrodzenia zasadniczego. Każdy nauczyciel, który pracuje w szkole, może otrzymać taki dodatek pod warunkiem spełnienia kryteriów. A te kryteria dotyczą, czy też za co można dostać dodatek motywacyjny, na przykład za osiągnięcia w procesie wychowawczym, w procesie dydaktycznym, za wprowadzane innowacje, za dobrą współpracę ze środowiskiem. Zmieniają się również

0: złotych. Dzisiaj będzie to kwota 300 zł. Tak jak powiedziałam, uporządkowane zostały zasady przyznawania tych dodatków, poza oczywiście pieniędzmi, które otrzymywał nauczyciel za nadgodziny i doraźne zastępstwa, bo to zostało z tego regulaminu usunięte, tak mówi ustawa i do tego musimy się zastosować. Ten regulamin mamy już uzgodniony, bo byliśmy w procesie kilkumiesięcznym tak naprawdę rozmów i spotkań ze stroną związkową, bo jest też taki wymóg, że związki zawodowe, a na terenie naszego miasta są to trzy związki zawodowe, to jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, to jest Komisja Międzyzakładowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oraz Komisja Międzyzakładowa Wolny Związek Zawodowy Forum Oświaty w Boninie. I z tymi trzema organizacjami związkowymi prowadziliśmy rozmowy, negocjacje. Dzisiaj czekamy już na ostatnią opinię z Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego Forum Oświaty w Boninie. I jeżeli ta opinia do nas wpłynie, to kładziemy uchwałę na najbliższą sesję Rady Miasta, bo będzie już spełniony ten ustawowy obowiązek posiadania właśnie takiej opinii. Jeśli nie, no to po prostu przesuniemy termin o kolejny miesiąc.
1: Prawo natomiast ogranicza samorządy w kwestii ustalania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz przyznawania dodatku za wysługę lat, aby standardy płacowe były mniej więcej równe w całym kraju. Tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Spór zmiany i duże inwestycje czekają koszalińską wąskotorówkę. Na wymianę zniszczonych podkładów i szyn przeznaczono w tym roku ponad 1 000 000 zł, a koszaliński ratusz ogłosił przetarg na kompleksową rewitalizację linii za blisko 20 milionów. O szczegółach remontów, podsumowaniu sezonu Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
3: Paweł Gajica, prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.
4: Jaki był ten sezon dla koszalińskiej kolei wąskotorowej? Jaki był rok 2026? Ilu pasażerów udało Wam się przewieźć w tym roku?
3: Generalnie rok był bardzo dobry. Dużo pracy to wymagało. Zwiększyliśmy ilość pociągów, bo pociągi jeździły w piątki, w soboty w trzech obiegach. Krzyżowały się po drodze w Manowie. Jakby zwiększenie ilości pociągów przełożyło się też na większą dostępność. Wprowadzenie takiego taktu w rozkładzie jazdy 10, 12, 14. To się przełożyło na ilość pasażerów, jakby jeszcze zostało nam kilka miesięcy, natomiast wiemy już, że na pewno przekroczyliśmy tą granicę 20 tysięcy, czyli będzie tych pasażerów więcej w tym roku przewiezionych ogólnie. Bardzo duże wzrosty są w maju i w czerwcu, w lipcu. Sierpień był podobny do ubiegłorocznego roku. To trochę jest też przełożenie pogody. Natomiast ogólnie no, widać, że czym więcej tych pociągów jeździ, tym więcej pasażerów przewozimy. W związku z tym, żeśmy też zwrócili się do Urzędu Marszałkowskiego o to, żeby partycypował przy uruchomieniu większej ilości pociągów, tak żebyśmy mogli w przyszłym roku zwiększyć ten takt, żeby to była godzina 10, 12, 14 i 16, żeby był popołudniowy pociąg, który będzie mógł jeszcze tych, którzy na przykład na wycieczki rowerowe gdzieś jadą z Rosnowa, zabrać po powrocie. Oprócz tego, żeby w tygodniu tych pociągów było też nie jeden, a żeby były dwa w środy, w czwartki, żeby zwiększyć tą ilość, liczbę. Dlaczego nie możemy tego zrobić sami? Bo to się odbywa na nasz rachunek. Nie jesteśmy w stanie jakby wziąć na siebie takiego ryzyka, bo no nie każdy pociąg w takim rozkładzie, który się utrzymuje przez kilka miesięcy, jest opłacalny. Dlatego w związku z tym, że ustawowo organizatorem transportu kolejowego na terenie województwa jest Urząd Marszałkowski, wystąpiliśmy z taką propozycją jakby uczestnictwa w tym, nie powierzenia w całości prowadzenia tych pociągów, tak jak się to odbywa, nie wiem, do Mielna, do Darłowa, a tylko po prostu o wzięcie na siebie tego ryzyka w tych pociągach, których nie jesteśmy pewni jeszcze, jak będzie wyglądała frekwencja, bo to jest próba po prostu, tak? Myślę, że to musi potrwać, natomiast skala tego to jest, że tak powiem, koszty są tego nikłe, małe bardzo względem tego, co się dzieje z, nie wiem, przewozami regionalnymi. Dlatego myślę, że to jest kwestia bardziej administracyjna i znalezienia jakby sposobu niż pewnie decyzji samej finansowej.
4: No ten rok to też dla kolei spore remonty. Czy możemy o nich coś więcej powiedzieć i też o tym, jakie te remonty jeszcze na kolej czekają, bo ona tak naprawdę cały czas wymaga napraw.
3: Generalnie czekamy na przeprowadzenie tej dużej rewitalizacji tutaj na terenie miasta. Jest kolejny krok, bo jest ogłoszony przetarg. Natomiast my prowadzimy cały czas i tak pracę na terenie gminy Manowo, na terenie tutaj w mieście, które na torach, które nie zostaną objęte tą rewitalizacją, bo na wszystko nie wystarczy pieniędzy. Natomiast my te prace musimy prowadzić, żeby ten ruch mógł funkcjonować dalej. To nie jest tak jak, nie wiem, na drodze, że samochód ominie dziurę. My musimy po prostu mieć ten tor cały czas utrzymany w przejezdności. W tym roku na te prace składa się Ministerstwo Kultury, Urząd Marszałkowski, Gmina Manowo, Urząd Miasta, Wojewódzki Konserwator Zabytków i Starostwo Powiatowe. Całość kwoty, jeszcze nie mamy podsumowanych wszystkich prac, ale przekracza na pewno w tym roku 1 000 000 zł. I to pozwoliło na przeprowadzenie prac, które już się odbyły na odcinku ponad kilometra, a jeszcze będziemy prowadzili je w październiku i w listopadzie, także myślę, że gdzieś 200 km zostanie objęty pracami. Na dużej części z tego odcinka w tym roku zamontowaliśmy podkłady betonowe. To przedłuża żywotność tego toru, tak? Podkład betonowy, mam nadzieję, że za naszego życia już go nie będziemy musieli wymieniać. Natomiast drewniany to jest około 15-18 lat, także przez to, że 20 już ponad lat funkcjonuje na tej kolei wąskotorowej, nam się zdarza wymieniać w tej chwili już podkłady, które kiedyś żeśmy wsadzali, a kiedyś żeśmy korzystali najczęściej z podkładów staroużytecznych, czyli takie, które kolej normalnotorowa już przez jakiś czas używała. No nie było nas stać, w tej chwili jakby koszty robocizny są wyższe niż materiału, dlatego idziemy w ten materiał, który jest bardziej trwały, żeby zrobić to już raz, a docelowo.
4: Ja myślę, że też ważne jest, żeby podkreślić, jak wielką kwotę trzeba wydać na bardzo mały odcinek, który musicie właśnie wyremontować, bo pamiętam, że jak ostatnio o tym rozmawialiśmy, no to te kwoty są naprawdę bardzo
3: generalnie
4: duże.
3: My skupiamy się na podkładach, bo szyny, jakieś akcesoria mocowania otrzymujemy z PKP PLK w formie darowizn. Natomiast cała kwota za wyremontowanie 1 km tory to jest około 2 600 000. Natomiast przez to, że przy kwocie około 1 000 000 udaje się zrobić około kilometra toru, to jest to, że bazujemy na części materiałów, które mamy przekazane, a na przykład te darowizny od PLK to są kwoty setek tysięcy, gdzieś 400-800 000, w zależności od tego, co otrzymujemy. W tej chwili czekamy też na decyzję, bo wystąpiliśmy o kolejne szyny, bo złożyliśmy już w tej chwili wszystkie szyny, które mieliśmy przekazane do tych napraw. Czekamy na następne, żeby można było... Jakby dla nas priorytetem jest pozbycie się szyn, które są wiekowe. To jest jakby ich zaleta. Natomiast te rozwiązania kiedyś konstrukcyjne, te szyny są lżejsze. Jeżeli szyna jest lżejsza, to po 100 iluś latach pęka na końcówkach, ciężko się utrzymuje, bo się odkształca. Ona już po prostu przewiozła to, co miała przewieźć. I dlatego wymieniamy te szyny na cięższy typ. Po tych szynach cięższych można szybciej jeździć, one są dłuższe. To są takie niuanse, ale to jest coś, co ma bardzo duży wpływ na sprawność techniczną tego wszystkiego.
4: To jeszcze bym wróciła do tej rewitalizacji. To jest prawie 20 milionów. Urząd Miasta, Koszaliński Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg. I co dalej? Na co my teraz czekamy? Jak to będzie wyglądało? Tak jak najprościej mógłby nam pan powiedzieć?
3: Generalnie w pierwszym etapie jest aktualizacja dokumentacji projektowej, bo ta dokumentacja była opracowana w 2015 roku, czyli zaszło trochę zmian. Część z tych prac my żeśmy już też wykonali. Po takiej aktualizacji, czyli na przykład doprojektowaniu sygnalizacji samoczynnych na przejazdach, zmianie nawierzchni na przejazdach, będzie można przystąpić do prac. Warunek, jaki jest postawiony w przetargu, to jest taki, że to nie będzie utrudniało ruchu, czyli okres maj do września, to jest okres zarezerwowany dla nas dla jeżdżenia. W pozostałej części roku będzie można prowadzić te prace.
4: Ja jeszcze chciałam dopytać, bo też do Koszalina trafiły wagony ze Szwajcarii. Czy już pasażerowie z nich mogą korzystać?
3: Znaczy z jednego wagonu, który trafił wcześniej jako pierwszy, tak? To jest wagon odkryty, dwuosiowy. Natomiast z wagonów czteroosiowych, takich czerwonych, bo to najlepiej tak scharakteryzować, jeszcze nie. One będą przechodziły procedurę dopuszczenia, także mamy nadzieję, że zakończy się ona do przyszłego roku, ale, że tak powiem, z Urzędem Transportu Kolejowego nigdy nic nie wiadomo, także nie wiem, ile to tak dokładnie potrwa.
4: Rozumiem, że też te wagony sprawią, że tych miejsc dla pasażerów, dla turystów będzie znacznie więcej.
3: Mamy nadzieję, że uda nam się to podzielić tak, że w pociągach w obydwu obiegach będą jeździły i wagony kryte i otwarte, że zwiększy to dostępność. Jakby pociągi, które są najbardziej obłożone, to są majówki, Dzień Dziecka, wszelkiego rodzaju święta, ale oprócz pociągów, które jeżdżą w tej chwili jako rozkładowe, my mamy pociągi też na zamówienie. I ta większa ilość taboru spowoduje to, że będziemy mieli większą optymalność, jeśli chodzi o czas, że te pociągi będą mogły się skrzyżować, że nie będzie tak, że pociąg rozkładowy musi zawieźć pasażerów, a potem wrócić specjalnie, żeby wziąć grupę. Wyda nam to większą swobodę. Też w tej chwili, kiedy idzie jakiś wagon do naprawy, po prostu nie ma go czym zastąpić w tych pociągach. Będziemy mieli jakąś rezerwę po prostu też. tak.
4: No czyli naprawdę dużo nowych rzeczy się szykuje tak naprawdę. Jeżeli się uda to wszystko zrealizować w 2027 roku, to bardzo rozwinie się kolej, koszalińska kolej wąskotorowa.
3: No na to liczymy i to jest chyba taki kierunek, jaki powinien być już od dawna. Jeśli chodzi o te wagony ze Szwajcarii jeszcze, one są dużo bardziej zaawansowane technicznie niż to, co do tej pory eksploatujemy. Też ta jazda powinna być nimi bardziej spokojna. To wynika z rozwiązań konstrukcyjnych podwozia, także też liczymy na to, że to pozwoli na przykład podnieść prędkość.
4: To jeszcze na sam koniec zapytam, tak jak pan wcześniej też powiedział, w poszczególne dni będzie można jeszcze z niej skorzystać i właśnie czy już coś mniej więcej możemy się dowiedzieć?
3: To są takie imprezy, które zazwyczaj się odbywają. To jest Dzień Kolejarza. W listopadzie będą organizowane pociągi z tej okazji. Oprócz tego na pewno pojedzie pociąg sylwestrowy. Zastanawiamy się też nad uruchomieniem pociągów w okolicy Świąt Bożego Narodzenia.
1: Szczegóły dostępne będą na stronie internetowej koszalińskiej wąskotorówki.
2: SK Koszalin News.
1: Strażacy z Koszalina z udziałem innych służb mundurowych przeprowadzili ćwiczenia pod kryptonimem Kolej 2026. Doszło do zderzenia pociągu z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym. Kilkadziesiąt osób jest rannych.
5: Starszy brygadier Zygmunt Adamczyk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.
6: Panie komendancie, jesteśmy w Strzeżenicach na przejeździe kolejowym, bez rogatek, ze znakiem stop. No właśnie, co się tutaj dzisiaj dzieje?
5: Ostatnio na topie, że tak powiem, te zderzenia pociągów z samochodami, z pojazdami. Więc postanowiliśmy też przeprowadzić ćwiczenia, doskonaląc nasze umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy, w działaniu w takich zdarzeniach masowych, bo to sporo osób może być poszkodowanych w takich zdarzeniach. Bierzemy zgrywanie służb naszych PSP, ochotników, policji, służb medycznych, żeby to spróbować zgrać, żeby jak najszybciej udzielić tej pomocy osobom potrzebującym.
6: Jaki jest scenariusz tych dzisiejszych akcji?
5: No, scenariusz trzeba obejrzeć. Zderzenie samochodu osobowego z szynobusem, tak? Tak jak widać, szynobusem. Więc no, zdarzenie masowe, poszkodowanych około 20 osób, potrzeba udzielenia pomocy do tej dużej liczby osób naraz jednocześnie, niewydolność Państwowego Ratownictwa Medycznego na miejscu. No i niestety musimy my prowadzić działania wspierające Państwowe Ratownictwo Medyczne. No próbujemy, trenujemy w różnych miejscach, żeby to, wiadomo, w mieście większa liczba sił i środków, to jest takie centralne miejsce powiatu, tu już jesteśmy gdzieś troszeczkę na uboczu, próbujemy, sprawdzamy też czasy dojazdu, reakcje naszych służb dyżurnych na informacje o takim zdarzeniu, co zadysponują, jakie siły i środki, czy to będzie wystarczające, kierowanie działaniami na poziomie interwencyjnym, na poziomie taktycznym, bo przy takiej ilości sił i środków podejrzewam, że tutaj będzie już zdarzenie troszeczkę większym, czyli będzie kierujący działaniem taktycznym, więc to wszystko musimy zgrać, by zobaczyć na jakim etapie jesteśmy my w przygotowaniach do tych działań i ewentualnie wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby ta usługa ratownicza była dostarczona jak najszybciej, jak najdokładniej, żeby ludzie byli czuli się bezpiecznie.
6: Czy wy często bierzecie wy jako strażacy udział w takich akcjach?
5: No, na szczęście z koleją nie mamy zbyt dużo zdarzeń, nie mamy też tak dużo tras kolejowych, ale mamy takie zdarzenia, ostatnio było chyba w zeszłym roku na Kazimierz, albo gdzieś tam było zdarzenie, więc takie zdarzenia się trafiają, tak? Na szczęście nie mamy masowych takich zdarzeń jak do tej pory, są takie z niewielką ilością poszkodowanych. No tu chcę przyjąć troszeczkę większe zdarzenie, wiadomo, zawsze może coś się wydarzyć.
7: Jakub Hoffman, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio.
6: Jaki jest główny cel tych dzisiejszych ćwiczeń?
7: Głównym celem dzisiejszych ćwiczeń jest przećwiczenie procedur związanych z bezpieczeństwem, związanych z reagowaniem po zdarzeniach na przejazdach drogowo-kolejowych.
6: No tak, ostatnio dosyć nośny temat. Zdarzają się te wypadki. Ponad 30 osób w tym roku zginęło na przejazdach kolejowych w całym kraju.
7: Tak, jest to zdecydowanie bardzo smutna statystyka, którą my jako przewoźnik staramy się swoimi działaniami, przede wszystkim edukacyjnymi, profilaktycznymi, prewencyjnymi, staramy się gdzieś przeciwdziałać tym zdarzeniom. Jako przewoźnik mamy ograniczone pole działania. Nie możemy działać jakby systemowo, zmieniając prawo, bo to nie do nas należy. Przede wszystkim działamy tutaj w kwestii edukacji, w kwestii prezentacji zdarzeń na przejazdach, tak żeby było wiadomo, jak te sytuacje się wyglądają, co się dzieje, kiedy następują. Nie zostaje nam nic innego jak edukacja i profilaktyka.
6: Myślę, że część ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że pociąg jadąc około nawet 60-70 km na godzinę, długi skład, żeby zahamować, potrzebuje paru kilometrów.
7: Tak, najdłuższe składy potrzebują długości około 13 boisk piłkarskich, aby się zatrzymać, więc no, fizyka jest tutaj nieobłagana. Nie oszukamy jej. My jako przewoźnik staramy się przypominać o potencjalnych tragicznych skutkach takich zdarzeń. No i stąd to dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsze ćwiczenia.
6: Największe grzechy kierowców, którzy przejeżdżają przez skrzyżowanie torów kolejowych z drogą?
7: Ja myślę, że największym grzechem jest tutaj to, co zdarza się również w innych miejscach i w innych momentach. Przede wszystkim rutyna, przyzwyczajenie. Przykładowo tutaj nic zazwyczaj o tej godzinie nie jeździ, mogę przejechać, więc ta rutyna gubi niestety często.
6: I mimo tego, że tutaj nie ma rogatek akurat na tym przejeździe, to nawet jak są rogatki, warto zwolnić, warto się rozejrzeć.
7: Tak, zdecydowanie ostrożność nie kosztuje dużo czasu, a jednak pozwala zachować zdrowie, a nawet i życie.
6: Często zdarza się tak, że może nie często, ale jednak są takie wypadki, że samochód utknie między rogatkami. Wiem, że apelujecie od lat o to, żeby nie zostawać na torach, żeby wyłamać te szlabany.
7: Tak, zdecydowanie. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że pojazd nasz zostanie unieruchomiony na przejeździe drogowo-kolejowym przez zamykające się rogatki, może zdarzy się taka sytuacja, to nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o wyłamanie rogatek. Myślę, że uszkodzenia pojazdu będą tutaj minimalne, jeżeli jakiekolwiek będą, a możemy ocalić życie wielu osób, nie tylko swoje, ale pasażerów pociągu, więc jeżeli zatrzymamy się, a zamknie się za nami i przed nami rogatka, koniecznie jak najszybciej zjeżdżamy z przejazdu drogowo-kolejowego, wyłamując po prostu rogatkę z przodu bądź z tyłu, najzwyczajniej w świecie.
6: I jeszcze chyba ważna rzecz, bo o takim fakcie, jeśli na przykład jesteśmy tam, gdzie jest wioska, nie ma za dużo ludzi, trzeba poinformować. I do tego służą te wszystkie napisy na przejazdach kolejowych, te symbole, tak żeby zadzwonić w pewne miejsce i powiedzieć dokładnie, o co chodzi.
7: Tak, jeżeli nie przychodzi ze stresu nam do głowy żaden numer kontaktowy, możemy powiadomić numer 112, a jeżeli mamy możliwość, to jak najbardziej na każdym przejeździe drogowo-kolejowym są naklejki, bądź na rogatkach, bądź na tyle znaków ostrzegawczych przy przejeździe kolejowym. Każdy przejazd ma swój indywidualny numer, jest na naklejce podany numer, wtedy powiadamiamy odpowiednie służby o fakcie wyłamania rogatki, bądź o jakimś zdarzeniu, które miało miejsce na danym przejeździe drogowo-kolejowym.
1: W tym roku na przejazdach kolejowych doszło do 130 wypadków i kolizji. 34 osoby zginęły, a 18 zostało ciężko rannych. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. W nowelizacji zapisano, że m.in. za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
2: SK Koszalin.
1: Ponad 83 tysiące pasażerów skorzystało tego lata z szynobusu na trasie Koszalin-Mielno. To o 3 tysiące osób więcej niż rok temu. Rekordowe statystyki sprawiły, że samorządy chcą, by pociągi na tej trasie nie kursowały jedynie w wakacje.
8: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Połączenie kolejowe między Koszalinem a Mielnem po raz kolejny okazało się ważnym elementem wakacyjnego transportu nad morze. W 2026 roku z szynobusu skorzystało ponad 83 tysiące pasażerów. To o ponad 3 tysiące osób więcej niż w roku ubiegłym, kiedy z połączenia skorzystało blisko 80 tysięcy podróżnych. Połączenie Koszalin-Mielno jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym, kiedy znacząco wzrasta liczba osób podróżujących w kierunku nadmorskich miejscowości. Szynobus pozwala ominąć problemy związane ze wzmożonym ruchem samochodowym i poszukiwaniem miejsc parkingowych, zapewniając bezpośredni i wygodny dojazd z Koszalina do Mielna i oczywiście z powrotem. Zainteresowanie tym sposobem podróżowania utrzymuje się na wysokim poziomie. W pierwszej połowie sierpnia 2026 roku szynobus cieszył się szczególnie dużą popularnością. W tym czasie z połączenia skorzystało ponad 23 tysiące podróżnych. Połączenie Koszalin-Mielno wpisuje się w działania na rzecz rozwijania ekologicznego transportu zbiorowego i tworzenia dogodnych możliwości przemieszczania się pomiędzy Koszalinem a najbliższą nadmorską miejscowością, czyli Mielnem. Szynobus na trasie Koszalin-Mielno kursował od 13 czerwca do 13 września. Zakończenie sezonu wakacyjnego nie oznacza końca rozmów o przyszłości połączenia. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i burmistrz Mielna prowadzą rozmowy z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego dotyczące możliwości wydłużenia kursowania pociągów również poza sezonem letnim. Jednym z analizowanych wariantów było uruchomienie pilotażowych kursów po zakończeniu sezonu. Zakładano, że od 14 września do 12 grudnia pociągi mogłyby kursować w wymiarze 9 par połączeń dziennie. Ten wariant nie został jednak jeszcze uruchomiony. Po zakończeniu sezonu letniego 13 września regularne kursowanie szynobusu zostało zakończone. Obecnie trwają rozmowy dotyczące możliwości rozszerzenia oferty w przyszłości. W przypadku realizacji pilota sabotażu, jego szacowany koszt wynosiłby około 560 tysięcy złotych. Dodatkowo należy przeznaczyć około 80 tysięcy złotych na utrzymanie i diagnostykę infrastruktury kolejowej, łącznie więc byłoby to około 640 tysięcy złotych. Samorządy analizują również możliwość uruchomienia całorocznego połączenia Koszalin-Mielno. W takim wariancie zakłada się utrzymanie letniej oferty w obecnym kształcie oraz uruchomienie 9 par pociągów dziennie poza sezonem. Całoroczne połączenie miałoby służyć więc nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Pociągi mogłyby być wykorzystywane między innymi przez osoby dojeżdżające do pracy i szkół, a także przez mieszkańców korzystających na co dzień z transportu publicznego pomiędzy Koszalinem i Mielnem. Szacowany deficyt całorocznego połączenia wynosi blisko 2,5 miliona złotych rocznie. Koszt ten miałby zostać podzielony pomiędzy samorządy Koszalina i Mielna. Do tego dochodzą koszty utrzymania i diagnostyki infrastruktury na linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno. Przy wydłużeniu okresu kursowania pociągów o około 9 miesięcy szacowany koszt tych prac wynosi blisko 250 tysięcy złotych. W przypadku uruchomienia połączenia całorocznego konieczne byłoby więc zabezpieczenie ponad 2,5 miliona złotych obejmujących szacowany deficyt przewozów oraz dodatkowe koszty utrzymania i diagnostyki infrastruktury kolejowej. Na tym etapie całoroczne połączenie nie zostało uruchomione, a jego realizacja zależy od dalszych rozmów pomiędzy samorządami oraz od możliwości zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Rosnąca liczba pasażerów pokazuje, że zainteresowanie tym połączeniem utrzymuje się na wysokim poziomie. Tegoroczny sezon zakończył się wynikiem ponad 83 tysięcy pasażerów, a teraz przed samorządami stoi pytanie, czy i w jakiej formule połączenie powinno funkcjonować również poza sezonem letnim.
1: Całoroczne połączenie miałoby służyć przede wszystkim osobom dojeżdżającym do pracy i szkół. Główną barierą pozostają jednak koszty.
2: SK Koszalin.
1: Koszalin włącza się w ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. W Centrum Kultury 105 3 i 4 października na uczestników będą czekać seanse filmu Lalka oraz bezpłatne warsztaty artystyczne inspirowane tematyką i klimatem produkcji.
9: Karolina Asanowicz, Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
10: Czym jest ta inicjatywa Weekend dla Seniora z Kulturą? Jaka jest idea?
9: Główną ideą jest zachęcenie naszych seniorów do korzystania z kultury w różny sposób, w różnych instytucjach, w różnym czasie i według upodobań. Jedna osoba będzie wolała pójść na film, inna będzie wolała pójść na jakąś sztukę, jeszcze ktoś inny będzie chciał wziąć udział bardziej aktywnie, tworząc coś na warsztatach artystycznych. Chodzi o to, żeby w ten jeden weekend stworzyć im taką okazję do poznania różnych możliwości, różnych atrakcji, skorzystania z nich.
10: Weekend Seniora z Kulturą to 3 i 4 października. Koszalin dołącza do tego ogólnopolskiego projektu i z jaką ofertą dla seniorów wychodzi CK 105?
9: Wydaje mi się, że nasza oferta jest bogata. Właśnie oferuje naszym seniorom różne możliwości. I tak zaczynamy od seansów w kinie Kryterium. W cały weekend Seniora z Kulturą będą to w sumie 4 seanse. Lalka ma, jak wiemy, premierę pod koniec września. Także jest to, że tak powiem, świeży film. Będą to 4 seanse. 2 3 października, 2 4 października. Tutaj oferujemy naszym seniorom bilety w promocyjnej cenie. Myślę, że wielu naszych koszalińskich seniorów z tego skorzysta, bo jest to okazja też do przypomnienia sobie klasyki literatury w wydaniu filmowym.
10: Ile osób może wejść do kina Kryterium na taki jeden seans?
9: Ogólnie miejsc w kinie mamy 420, także jest dużo możliwości. Zapraszamy jak najbardziej seniorów do skorzystania właśnie z tych seansów filmowych.
10: I ta lalka będzie takim motywem przewodnim całego tego weekendu u Was, prawda?
9: W większości tak, ponieważ 4 października seansom filmowym będą towarzyszyć warsztaty artystyczne i będą to warsztaty utrzymane właśnie w klimacie lalki. Będą to warsztaty akwarelowe dla zamkniętej grupy osób, także tutaj zapraszamy seniorów do zapisywania się. Będą to warsztaty, które odbędą się pod nazwą Piękna Izabela w akwareli. Myślę, że tutaj w większości skorzystają z tego panie, chociaż panów też jak najbardziej zapraszamy. Panowie często się lekko wstydzą, lekko boją podjąć wyzwania malarskie, natomiast kiedy już próbują, okazuje się, że tych talentów im nie brakuje, także jak najbardziej zapraszam. Będą to również otwarte warsztaty tworzenia biżuterii i tutaj też jak najbardziej zapraszamy panów, ponieważ będziemy na tych warsztatach tworzyć wisiory i broszki nawiązujące do XIX-wiecznej biżuterii. Zapewne panowie ich nosić nie będą, ale panowie mają partnerki, żony, którym mogą sprezentować właśnie taką własnoręcznie wykonaną biżuterię. Także jak najbardziej zapraszam. Też jakby wykonanie tych wisiorków, tych broszek będzie leżało w granicach możliwości kogoś, kto wcześniej nie miał z tym styczności. Mówię to na wypadek, gdyby ktoś się zastanawiał, bo nie mam talentu, bo nie potrafię czegoś takiego zrobić, tutaj stworzymy takie możliwości, takie okazje, żeby jednak każdy, kto będzie miał chęci, wystarczą same chęci, kto będzie miał te chęci, będzie mógł z tego skorzystać. Nasz weekend seniora z kulturą zakończymy 4 października o godzinie 18 w klubie 105 i wówczas to odbędzie się wyjątkowy pokaz iluzjonistyczny mentalisty Adama Hausa. I tutaj również serdecznie zapraszam, będzie to coś innego, już nie w klimacie lalki, ale jednocześnie coś takiego zagadkowego, zaskakującego. Będą to eksperymenty, pokazy iluzjonistyczne z pogranicza właśnie iluzji i mentalizmu. Tutaj wstęp jest bezpłatny, jednakże trzeba pamiętać, że na ten seans będą obowiązywały wejściówki, które będzie można pobrać na recepcji Centrum Kultury 105.
1: Z Karoliną Asanowicz rozmawiała Magda Wanowska-Miksa.
2: SK Koszalin.
1: Zespół Anche rozkończył pracę nad drugim albumem, na który trafi 9 utworów. Grupa wypuściła też teledysk do piosenki Miasto Jest, w którym wzięły udział kultowe postaci związane z Koszalinem. Przed muzykami również wyjątkowy jubileusz, świętowanie 5-lecia istnienia zespołu. O pracy nad krążkiem, lokalnym klipie i planach na urodzinowy koncert z członkami grupy rozmawiała Oliwia Kisielewska.
4: Dziś w naszym studiu po raz kolejny gościmy zespół Anche. No i gdybyście tak mieli w kilku słowach przedstawić się słuchaczom, którzy słyszą o was pierwszy raz, to co byście powiedzieli?
11: Niepokorni. Muzycy, którzy po prostu idą za tym, co im podpowiada serce i robią to, co kochają i trochę nie patrząc na to, czy to się spodoba do końca, czy nie, ale wiemy, że znajdzie to swój odbiór i swoich słuchaczy, bo no dobra muzyka się obroni.
4: I to taka muzyka z duszą jeszcze trzeba zaznaczyć.
11: Zdecydowanie. Tak, myślę, że tak.
4: No i właśnie a propos tej muzyki, wy nagrywaliście teraz w profesjonalnym studiu w Warszawie kolejną płytę. Opowiedzcie nam więcej o tym nagrywaniu, o tym, co powstawało, jak to powstawało, czego możemy się spodziewać.
12: Zacznij. Nagrywaliśmy w Nebula Studio. Jeżeli nas usłyszą, to bardzo ich pozdrawiamy. Profesjonalne podejście, no i ogólnie sama atmosfera spowodowała to, że powstała naprawdę piękna płyta. W naszym mniemaniu oczywiście piękna płyta, ale podejrzewam, że znajdzie się wiele osób, którym się spodoba.
4: I też, czy taka właśnie praca w stolicy, czy jakieś takie nowe doświadczenia, nowe przemyślenia?
11: Ja zupełnie nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. No i trochę tak jest, że generalnie no, my nie mamy miesięcy na to, żeby nagrać płytę. My musimy wiedzieć, czego chcemy. Musimy być konkretni, zdecydowani i szybko podejmować decyzje, bo opcji jest milion, miliard, niezliczona ilość, tego nie da się policzyć. No i jadąc tam jest takie, dla mnie był duży stres i takie trochę niepewność, czy udźwignę przede wszystkim to, co zrobili chłopaki wcześniej, bo oni najpierw nagrywali instrumenty. Dwa, czy zrobię to, co ja bym chciała przekazać i czy zdołam umieścić tam wszystko, co mi przyjdzie do głowy i przede wszystkim to, co bym chciała, żeby z tej duszy, z tych trzewi wyszło. Przekonałam się po raz kolejny, że się nie da w te kilkanaście godzin przekazać tego, co tam u mnie się dzieje, ale chyba to już muszę się z tym pogodzić, że jakby mamy nieograniczone możliwości, a jednocześnie bardzo ograniczone. Bo jednak musi się to zmieścić w 3 minutach czy w 4 minutach, w zależności od utworu, i nie da się tam sprzedać wszystkiego, tak? No ale po to mamy też możliwość potem nakręcenia teledysku, promowania tych utworów, zagrania ich na koncercie, żeby uzupełnić jakby tą historię, nie?
12: Proszę? Znaczy kumulacja w studiu ograniczonych dni powoduje to, znaczy w moim mniemaniu to jest chyba nawet dobre, z tego względu, że jeżeli byśmy mieli takie studio i wielki, wielki dostęp, to tych pomysłów by było, tak jak Ania powiedziała, miliard. No i teraz co wybrać? A tutaj trzeba po prostu szybko decyzję podjąć, wybrać i już.
4: Czyli ja rozumiem, że wy właśnie już jedziecie z tekstami, z wieloma tekstami, z wieloma pomysłami, ale właśnie ogranicza was ten czas, czyli musicie z tego wszystkiego, co już stworzyliście, z czym się przygotowaliście, przyjeżdżając do tego studia, wybrać tylko konkretne kilka utworów na przykład.
11: No i wersji tych utworów tak naprawdę, nie? Bo to jakby my na koncercie sobie robimy jedno i też za każdym razem ten utwór nie brzmi tak samo, a tutaj musimy jakby się zdecydować na jedną opcję, w którą stronę iść. No i też jakby ja mam taką specyfikę na przykład śpiewając, że dużo tam wywalę emocji na tym koncercie, ale niekoniecznie to się sprzeda na płycie. Więc trochę trzeba było to ostudzić, na przykład w moim przypadku.
12: No, dużą pomoc mieliśmy w realizatorze, czyli w Maćku, który patrzył na te utwory, patrzył na to wszystko z boku, czyli obiektywnie. No i nam podpowiadał dużo rzeczy, że jednak chyba lepiej zrobić to w taki sposób, a nie w taki, jakbyśmy chcieli, bo to bardziej pasuje niż no my weszliśmy tam, no i na rokowo, a się okazało, że czasami trzeba utemperować tą muzykę.
4: No właśnie, a ile generalnie w planie jest, czy już jest pewność, ile tych numerów będzie na płycie?
12: 9.
4: 9 numerów.
12: Tak.
4: I to są numery, które już wcześniej mogliśmy słyszeć, czy będą też zupełnie nowe?
12: 3 chyba utwory już wcześniej były, bo na płycie na pewno będą Kwiaty, które już były wcześniej nagrane i były singlem. No i utwory te, które... No, najpiękniejsze jest to, że część utworów zrobiliśmy w czerwcu. Później mieliśmy w ogóle prób, lipiec, sierpień, i pojechaliśmy do studia, tam chyba po 2 próbach, nagrywać całkowicie nowe, świeże utwory, które nie były ograne do końca, no ale wszystko fajnie wyszło.
11: No trochę żeśmy tak postąpili, można powiedzieć, pochopnie i nieodpowiedzialnie, a z drugiej strony poszliśmy znowu za sercem, bo mieliśmy nagrywać utwory, które już mieliśmy ograne, otrzaskane, przegrane na koncertach, i w ogóle 4 czy 5 utworów się na tej drugiej płycie nie znajdzie, poczekają na swoją kolej, a właśnie wrzuciliśmy 4 utwory zupełnie świeże, ale taką mają historię i tak są zbudowane, że Henryk w sumie jako tutaj nasz lider uznał, że trzeba to zrobić, bo one po prostu pasują. One pasują i one
12: Znaczy, bardziej kierowałem się tym, że te utwory wszystkie, one są scalone w jakiś sposób i muzycznie i trochę też tekstowo. Mimo to, że jest zróżnicowanie, ale jednak coś wszystko te utwory łączy.
4: No właśnie, płyty jeszcze nie ma, ona jest już nagrana, ale też chciałam was zapytać, jak ona będzie wyglądać, bo pierwsza wasza płyta jest naprawdę piękna i jest niesamowicie wykonana według mnie. I też chciałam zapytać, czy znowu coś takiego kreatywnego będzie właśnie, czy już macie pomysł na całą grafikę i tak dalej?
12: Tak, my mamy pomysł, a musi to ktoś wykonać, więc na pewno zgłosimy się do któregoś z koszalińskich artystów, bo tak jak powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że jednak będziemy promować tutaj naszych lokalnych artystów, więc do kogoś się zgłosimy, no i na pewno coś tam opracujemy, bo płyta jest teraz w miksie, w masteringu, no i będziemy na nią czekać.
4: No właśnie czekamy, ale mamy już jakieś takie terminy, kiedy mniej więcej...
12: Połowa listopada,
4: czyli możemy się spodziewać...
12: Połowa listopada, dopiero dostaniemy masteringi.
11: Okay. No to jeszcze decyzje, poprawki i tak dalej, to do końca roku to może trochę... się to przeciągnąć,
12: tak.
11: Nie?
4: Ale może ten nowy rok już wejdziemy z nową płytą.
11: Fajnie by było.
12: 23 stycznia gramy swoje pięciolecie, także przed na pewno już się pokaże.
4: A to ja od razu też zapytam w takim razie o to, czy już coś więcej, jakieś szczegóły znamy na temat tego koncertu?
12: Tak, koncert odbędzie się w CK 105, będą zaproszeni goście, parę osób takich fajnych, no i zobaczymy.
11: I to będzie ta niespodzianka.
12: Tak.
11: Zawsze będzie... staramy się, żeby coś zaskoczyło. No w zeszłym roku, znaczy w tym roku, w styczniu na naszym czteroleciu zaskoczyliśmy, mam nadzieję, pozytywnie scenografią, która nam pomogła stworzyć niesamowity klimat podczas koncertu. I faktycznie koncert był bardzo mocny. No, teraz to ja sama czekam na te niespodzianki, bo ja nie wiem, Henryk czasami jak z czymś wyjedzie, to ja jestem sama zaskoczona, ale ja idę wszystko jak w ogień i nawet się nie oglądam i nie zastanawiam, bo po prostu ufam.
4: No za wami też dość intensywny wakacyjny okres, nie tylko nagrywanie płyty, ale też koncertowanie, między innymi tutaj na scenie kołobrzeskiej w Erceku, ale też na innych scenach w Polsce. Co byście nam mogli więcej też powiedzieć o tym koncertowaniu właśnie w wakacje, jak ten sezon uważacie za udany?
12: No czy ogólnie to powiedzmy, my bardziej byliśmy skoncentrowani cały czas na tym, żeby nagrać właśnie tą nową płytę i wszyscy, cała czwórka nasza ma związane z nią dosyć duże takie nadzieje. Z tego względu, tak jak wcześniej powiedziałem, że jest to płyta scalona. Ta pierwsza była taka trochę rozerwana, czyli i brzmieniowo, i stylistycznie, a tutaj mamy taką jedną całość, więc czyli będziemy ją promować był... i już będziemy teraz cisnąć, żeby na wiosnę gdzieś tam się pojawić i pokazać.
4: Czyli koncerty to bardziej teraz był właśnie taki dodatek, a faktycznie tym priorytetem była płyta. Więc koncertów więcej możemy się dopiero spodziewać po wydaniu płyty.
12: No już teraz będą dwie płyty, więc będziemy mieli co grać.
4: Oj tak, zdecydowanie.
11: Dokładnie, trzeba będzie wybierać jeszcze spośród tych, których nigdzie jeszcze nie ma zarejestrowanych, a też są. I też podobają się na koncertach, bo mamy takie feedbacki, nie? Że ten utwór fajny i tamten fajny. Także zapadają gdzieś tam ludziom w pamięć i w ucho, bo nawet podchodzą i pamiętają tytuły. Tak, koncerty stanowią taką najbardziej rozrywkową część naszej twórczości, ale faktycznie w tym roku dla wszystkich nas był to dosyć trudny rok pod różnymi względami i myślę, że to gdzieś wpłynęło paradoksalnie pozytywnie na to, co oddaliśmy na płycie.
4: No, to bardzo ciekawe, no, ale to chyba też często tak w muzyce jest, prawda, że te nieraz złe emocje właśnie najłatwiej jest.
11: Nie tyle złe, co może trudne.
4: Trudne.
11: Tak, ale no, takie niskie po prostu.
4: No i to też myślę, że słuchacz później słyszy w tych piosenkach.
11: No mam nadzieję, że gdzieś tam
4: też się może utożsamić w jakiś sposób. No to jeszcze raz przyjdę do wakacji, bo to nie tylko koncerty, nie tylko płyta, ale wyszedł też najnowszy utwór właśnie w wakacje, Miasto jest. I jaka historia się kryje za tą piosenką? Skąd w ogóle zrodził się na nią pomysł?
12: Czy tekst powstał w pandemii?
4: No to jest ciekawe.
12: On sobie tam leżał, no miasto jest, puste jest, no taki jest refren, bo tak było, tak. Ja ten tekst trochę później zmodyfikowałem, żeby go dostosować chociaż trochę już do normalnych czasów i nagraliśmy. W ogóle sam utwór bardzo dziwnie powstał, bo my z Anią mieliśmy inny pomysł, ale przyszliśmy na salę prób. Okazało się, że Rodzyn, którego pozdrawiamy, nasz gitarzysta, grał tam sobie, tak sobie dla siebie jakiś tam dziwny riff. Okazało się, że w ogóle ten tekst pasuje do tego riffu, no i mieliśmy już całość i powstał w taki sposób utwór. No i później przyszedł pomysł, znaczy nie, utwór pojawił się na płycie, ale do końca nie mieliśmy pomysłu na to, w jaki sposób go przedstawić w teledysku, jaki obrazek do tego zastosować. I wpadłem na pomysł, żeby po prostu coś przeciwstawić, że miasto jest puste, jest, ale na obrazku tak nie jest. Tak?
4: Taki kontrast.
12: Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam, bo pojawia się Kat Koszaliński, Napoleon i tak dalej, i tak dalej.
4: No teledysk jest naprawdę, no jest mnóstwo postaci w nim i właśnie też się chciałam o to zapytać, czy to są przede wszystkim koszalinianie w tym teledysku?
12: Tak, tylko i wyłącznie osoby z Koszalina.
4: No słysząc tę piosenkę, miasto jest puste, jest, ale widząc teledysk, no to zdecydowanie to miasto nie jest puste.
12: Tak. Tak.
4: I tak też o taki zabieg wam właśnie chodziło?
11: Tak, żeby troszeczkę też nie tyle pokazać, co też może tak zmobilizować tą naszą społeczność i co widać, że to już się zmienia. Koszalinie i gdzieś tam ta pandemia tak wszystko wyciszyła, ale rozkręca się to nasze miasto i mimo, że można mówić, że jest miastem, w którym się za dużo nie dzieje, bo takie są opinie, oczywiście jestem daleko od tego, żeby narzekać na nasze miasto, bo je bardzo kocham i uwielbiam tu mieszkać i żyć, no to po prostu chcemy, żeby pokazać, że to tak naprawdę zależy od mieszkańców, a nie od tego, co ktoś nam zorganizuje, bo my sami potrafimy się zorganizować i sami potrafimy bywać i doszukać się okazji do tego, żeby się spotkać, potańczyć na środku ratusza, dlaczego nie? I po prostu tworzyć to miasto, tak?
4: No tak, no ten teledysk zdecydowanie pokazuje to wszystko, co właśnie nam powiedziałaś.
12: Ta Ania ogłosiła challenge, taniec na środku placu koło ratusza.
11: Tak jest.
12: Pod muzykę Anher.
11: No miasto tak, jest. Koniecznie.
4: Świetnie, no trzeba coś takiego zrealizować. Wszyscy koszalinianie w jednym miejscu i śpiewamy, tańczymy, miasto jest.
12: Tak jest.
4: No to tak na koniec jeszcze was zapytam, już troszeczkę o tym powiedzieliśmy, ale właśnie co nas czeka, co was czeka w najbliższych miesiącach, czego my się możemy spodziewać, czego nasi słuchacze mogą się spodziewać, jakbyście mogli nam tak opowiedzieć po kolei. I właśnie jeszcze raz troszeczkę o tej płycie, co wiemy i jubileuszu i tak dalej.
12: No my teraz czekamy na to, co się pojawi z masteringów.
4: I w tym czasie właśnie nie będziecie chcieli realizować żadnych koncertów, czy nie?
12: Nie, znaczy...
4: Może nie to, że nie chcielibyś, tylko być może nie pozwala na tę sytuację, wiadomo.
12: Tak, czekamy. O, może
11: czekamy,
12: czekamy,
11: bo to jest tak, jakbyśmy sobie nawet nie wiadomo, co zaplanowali teraz. Mm-hmm. I na przykład, nie wiem, wyszliśmy ze studia i wiemy, że ten na pewno utwór będzie teraz kolejnym promującym singlem tą naszą drugą płytę. Ale... wiemy już z doświadczenia, że to się nie uda, że my musimy najpierw to usłyszeć. Musimy usłyszeć ten ostateczny efekt. Wtedy no po prostu pójdziemy za głosem serca i gdzieś tam wspólnym głosem, bo zawsze się komunikujemy i wspólnie podejmujemy decyzje. To nie jest tak, że my sobie jesteśmy, czy Henryk sam podejmuje, czy my we dwójkę, bo reprezentujemy gdzieś tam zespół, ale jesteśmy wszyscy na równi go tworzymy i zarówno Piotr Sosiński, który u nas odpowiada za perkusję, jak i Adrian Rozenkiewicz, który nagrał przepiękne, przestrzenne gitary na tej drugiej płycie, mają swój głos w tej historii i wspólnie podejmujemy decyzję, tak, to jest ten utwór, czujemy go, że on pięknie otworzy ludzi na tą naszą drogę.
1: Koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia zespołu Anher 23 stycznia w Koszalińskim CK 105.
13: Radio S.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, oh yeah.

zjebanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.